0: ze względu na dobro postępowania uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni.
1: Profesor Mirosław Minkina został zawieszony w funkcji rektora 19 maja przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Niespełna miesiąc później uczelniane kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecydowało o odwołaniu Minkiny ze stanowiska rektora. Obrona Magdaleny H. walczy o uchylenie aresztu. Pełnomocnik, 57-letni patomorfolog, złożyła zażalenie na decyzję sądu o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych. To potem jak na jej posesji, której była właścicielką, odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów albo ich fragmentów.
2: W tym momencie czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia, zarówno co do rozpoznania tego zażalenia, a także zarówno co do przesłuchania pani Magdaleny.
1: Mówi nam adwokat Patrycja Hobel i dodaje, że podczas spotkania w zakładzie karnym ustalona została linia obrony. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Magdalena H. będzie składać wyjaśnienia. Poznański rynek pracy jest pełen kontrastów. Choć firmy wciąż szukają pracowników, liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu powiecie wzrosła do ponad 1,5 tysiąca osób. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wschodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi nam Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
3: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
1: Średni czas poszukiwania pracy to około 0,5 roku. Wchodząc na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
4: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
5: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
1: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. O kilka tygodni wydłużyły się kolejki na gastroskopię. Tak obecnie wygląda sytuacja z badaniami profilaktycznymi w szpitalu w Bełchatowie. Przypomnijmy, od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia płaci mniej na część diagnostyki, mówi dyrektor szpitala w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
6: Nie jest tak źle, tak jak wszyscy mówili. Oczywiście bardziej komfortowe by było dla nas, żeby rzeczywiście to były badania bez limitu. Nie musielibyśmy tak tego monitorować i patrzeć co i jak. Natomiast no, taka jest rzeczywistość, jaka jest i trzeba po prostu się do niej dostosować i tyle.
1: Zdecydowanie najdłużej trzeba czekać na gastroskopię ze znieczuleniem. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i tomograf. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym usłyszał 62-latek z powiatu kieleckiego. Mężczyzna celował laserem w pilota samolotu wykonującego akrobację nad lotniskiem w Masłowie, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
7: Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym jak wynika z ustaleń 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany.
1: Podczas policyjnej akcji na posesji doszło do kolejnego skandalu. Agresywna 50-latka zaatakowała mundurowych.
7: Naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana.
1: Kobieta usłyszała już zarzuty, a grozi jej nawet do 3 lat więzienia. Z kolei głównemu podejrzanemu za oślepianie pilota wiązką lasera grozi teraz nawet 8 lat pozbawienia wolności. Dziudzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie kupiło cenny obraz Witkacego. Za portret Marii Witkiewiczówny, Dziudzi, zapłaciło 266 tysięcy złotych. Jest to o tyle cenny okaz, że takich obrazów autorstwa Witkacego jest na rynku niewiele, mówi Zofia Radwańska z muzeum.
8: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed I wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
1: Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w Willi Okrza. Ma być tanio, zdrowo i ekologicznie. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza projekt prototypowej stołówki studenckiej. Ma powstać przy kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok, mówi kierownik projektu profesor Danuta Figurska-Ciura.
9: Prowadziliśmy takie wywiady wśród studentów. Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł. Stołówka musi się samofinansować, ale nie musimy oczekiwać jakichś bardzo wielkich zysków i to jest nasza przewaga.
1: Do kuchni mają trafiać produkty z sadów, pól i zaplecza badawczego uniwersytetu, dodaje Marta Czaplicka z Katedry Odgrodnictwa.
10: Jak najmniej marnujemy i jak najmniej zużywamy niepotrzebnej energii. Owoce i warzywa zebrane wprost w naszych sadach i z naszych upraw będą już wstępnie przygotowywane. Będą tam myte, obierane, kiszone. Każdy ogórek i każdy pomidor będzie dobry, jak tylko będzie zdrowy, niezależnie od tego, czy będzie mały, czy duży. Każde jabłko trafi albo do szarlotki, albo do soku.
1: W układaniu jadłospisów mają pomagać się studenci dietetyki i żywienia człowieka, a jeśli prototyp się sprawdzi, to podobne stołówki mogą powstawać na innych uczelniach w Polsce. A w Sopocie wyjątkowa akcja charytatywna. Wystarczy oddać skok do morza, by pomóc potrzebującym. Tegoroczna 15. już edycja tego wydarzenia odbędzie się w niedzielę na Molo i wesprze zbiórkę dla Adama, mówi organizator Marcin Stefański.
11: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec dwójki dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
1: Dodajmy, że to jedyna okazja w roku, by bez konsekwencji i ryzyka mandatu skoczyć do morza z sopockiego Mola.
11: Jeśli wskoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
1: Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start wydarzenia w niedzielę w samo południe. Czołg Abrams, transporter Rosomak czy armato haubica K9 to wszystko do zobaczenia z bliska podczas dwudniowych warszawskich targów obronnych. Piątek jest przeznaczony dla firm, sobota już dla wszystkich zainteresowanych. A czekać na nich będą jednak nie tylko wystawy sprzętu, mówi Maria Ola Halisiecka z portalu obronnego.
12: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
1: Warszawskie Targi Obronne w piątek i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.

szkolne tematy to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Każda epoka ma swoje zasady, swoje skarby, swoich wybitnych przedstawicieli. Z nami możesz spróbować zrozumieć każdą z nich. Dwudziestolecie międzywojenne. To najkrótsza epoka w historii. Nie oznacza to jednak, że była najmniej twórcza. Wręcz przeciwnie, to właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym dochodzi do wybuchu sił twórczych artystów, którzy jeden po drugim występują z nowym programem estetycznym. Pierwsza dekada po zakończeniu I wojny światowej to czas nadziei, wiary w nowości i inne postrzeganie świata. To przekonanie, że sztuka może dogonić świat, który tak błyskawicznie się zmienia. Niestety, ten entuzjazm opada dość szybko. Drugie dziesięciolecie upływa pod znakiem katastrofizmu, pesymistycznych nastrojów, zaniepokojenia rosnącymi w siłę ruchami totalitarnymi. Te obserwacje skłaniają artystów do skierowania swojej uwagi na jednostkę, którą targają liczne niepokoje. Dostrzega się egzystencję człowieka, który rzucony w świat musi się w jakiś sposób w nim odnaleźć. Zapraszamy w podróż po niezwykłej epoce, która może pochwalić się nie tylko nowymi koncepcjami filozoficznymi, ale także wielkimi dziełami literatury. Na początek sprawdź, skąd pochodzi nazwa epoki i jakie są jej ramy czasowe. Dwudziestolecie międzywojenne to jedyna epoka, której nazwa wynika bezpośrednio z ram czasowych. Obejmuje okres od roku 1918, czyli zakończenia I wojny światowej, do roku 1939, a więc wybuchu II wojny światowej. Na określenie dwudziestolecia międzywojennego można stosować również termin międzywojnie. Ciekawe jest to, że na tak krótki czas przypadła osobna epoka, w której powstały wielkie dzieła. Dorobku artystycznego międzywojnia nie da się jednak mierzyć tą samą miarą, co na przykład dokonań modernistów. I choć niekiedy wykorzystywano te same motywy i odwoływano się do podobnych rozważań filozoficznych, to efekty były zupełnie odmienne. Podobnie jest z sytuacją po zakończeniu międzywojnia. Świat po II wojnie uległ drastycznej zmianie. Wracanie do względnej równowagi okazało się ważniejsze niż kontynuowanie tego, co było wcześniej. Trzeba podkreślić, że dwudziestolecie międzywojenne to epoka bardzo zróżnicowana. W dużej mierze wynikało to z wielości propozycji wysuwanych przez poszczególnych artystów. Inną przyczyną były przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne, które w tym samym czasie się dokonywały. Tę niezwykle krótką epokę można podzielić na trzy fazy. Początek dwudziestolecia międzywojennego to zakończenie I wojny światowej w Europie i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pierwsza dekada dwudziestolecia przypada na lata 1919-29. Jest to tak zwany okres jasny. Charakteryzuje się optymizmem i pacyfizmem, radością z odzyskanej wolności, nakierowaniem na przyszłość oraz na tworzenie i działanie. Za sprawą wielkiego kryzysu gospodarczego i rodzących się w kilku miejscach Europy tendencji nacjonalistycznych i faszystowskich, optymizm szybko zaczyna zanikać. Lata 1929-39 określa się więc mianem okresu ciemnego. Można dostrzec wzrost tendencji katastroficznych, wzmagają się uczucia niepokoju, strachu i pesymizmu. Dwudziestolecie zamyka wybuch II wojny światowej, czyli 1 września 1939 roku. Lata 20 ubiegłego stulecia w Polsce to okres entuzjazmu i radości związanej z odzyskaniem niepodległości. W tym czasie powstają słynne grupy literackie takie jak Skamander, Awangarda Krakowska, Futuryści i Ekspresjoniści. W latach 30 w poezji coraz bardziej wyczuwalny jest katastrofizm. Jest on wynikiem pogarszającej się sytuacji gospodarczej i politycznej kraju, wewnętrznych rozłamów, wzrostu tendencji nacjonalistycznych. W tym okresie powstają grupy Żagary na czele z Czesławem Miłoszem, Awangarda Lubelska z Józefem Czechowiczem czy Kwadryga zdominowana przez Konstantego Idelfonsa Gałczyńskiego.
Rodzący się pesymizm bardzo dobrze widać w prozie takich autorów jak Bruno Schulz, Witkacy, Zofia Naukowska czy Witold Gombrowicz. Teraz poznaj najważniejsze prądy filozoficzne epoki międzywojnia. W dwudziestoleciu międzywojennym nadal silnie oddziałuje koncepcja intuicjonizmu Henri Bergsona. Pojawiają się również nowe propozycje. Najważniejszą postacią okresu dwudziestolecia okazał się Zygmunt Freud. Na podstawie analizy niektórych schorzeń powstających na tle nerwowym stworzył on nowatorską koncepcję filozoficzno-psychologiczną, która wywróciła przekonanie człowieka o nim samym do góry nogami. Do czasów Freuda ludzie myśleli, że wszystko, co robią, to jak się zachowują i jakie nawiązują relacje, jest wynikiem ich świadomych decyzji. Freud stwierdził jednak, że za większość naszych decyzji nie odpowiada nasza świadomość, a podświadomość. Toczy się w niej nieustannie tak zwane utajone życie psychiczne, które przekłada się na to, co robimy, jak myślimy i jakich wyborów dokonujemy. Z tego względu Freud, obok Nietzschego i Marksa, jest zaliczany do tak zwanych mistrzów podejrzeń. To myśliciele, którzy uświadomili człowiekowi, że zarówno otaczający go świat, jak i on sam wraz ze swoją psychiką nie jest tak jednoznaczny, jak mogłoby się wydawać. Zarówno Marks, jak i Nietzsche obnażyli siły rządzące człowiekiem, ale to Freud dotknął najbardziej osobistej części człowieka, czyli ludzkiej psychiki. To jednak nie wszystko. Freud twierdził również, że większość zaburzeń psychicznych ma swoje źródła w dzieciństwie i najczęściej jest związana z różnego rodzaju frustracjami na tle seksualnym. Uważał on, że do działania zmuszają nas popędy, które prowadzą do nerwic, jeśli je tłumimy. Proces leczenia tych zaburzeń Freud nazwał psychoanalizą. Głównym narzędziem miała być rozmowa, której celem jest ujawnienie wydarzeń z dzieciństwa odpowiedzialnych za problemy. Freud twierdził, że najważniejszym popędem było libido, choć obok erosa stawiał często również tanatosa, czyli instynkt śmierci. Popędy ulokował w sferze, którą nazwał id. One z kolei wpływały na ludzką jaźń, czyli ego, ale były także nieustannie ograniczane przez normy moralne narzucone przez społeczeństwo, czyli superego. Ludzka psychika to nieustanny proces ścierania się id, ego i superego. Freud zdawał sobie sprawę, że popędy z id muszą zostać ograniczone przez superego, związane z normami społecznymi, ponieważ inaczej wszyscy byśmy się pozabijali. Dostrzegał również niebezpieczeństwo całkowitego stłumienia popędów. Stąd też zwrócił uwagi na środki pozwalające na zastępczą realizację popędów, a były nimi m.in. sztuka i religia. Dzięki nim można się bowiem poddać popędom w tak wysublimowany sposób, że z jednej strony popęd zostanie zaspokojony, a z drugiej sam akt twórczy może doprowadzić do wytworzenia najwyższej warstwy psychiki ludzkiej – superego. Libido w twórczości znajduje ujście dla energii popędowej. Dzięki temu mogą powstać wybitne dzieła sztuki i rozwinąć się badania naukowe. Freud miał wielu uczniów, którzy kontynuowali badania psychoanalityczne, ale też modyfikowali i uzupełniali teorie swojego nauczyciela. Ważną postacią był Carl Gustav Jung, który zasłynął jako twórca tzw. teorii archetypów. Według Junga różne kultury posiadają pewne wspólne dla wszystkich treści uniwersalne. Oprócz indywidualnej świadomości istnieje podświadomość zbiorowa, w której skumulowane są wspólne dla wszystkich wzory i obrazy. Drugim ważnym nurtem obok freudyzmu był behawioryzm. Amerykański psycholog John Watson na podstawie badań nad zachowaniami warunkowymi zwierząt stwierdził, że badaniu podlegać mogą jedynie zachowania zewnętrzne, czyli reakcje człowieka. Uważał on, że nie można w obiektywny sposób zbadać psychiki czy uczuć. Watson sprowadzał więc życie człowieka do zbioru pewnych typowych reakcji na bodźce zewnętrzne. Uznawał przy tym, że można je kontrolować, organizować i zmieniać. Oczywiście zachowanie człowieka jest zdeterminowane warunkami, w jakich żyje. Przez świadome zabiegi można go jednak kształtować na nowo.
Proces ten musi jednak poprzedzić uważna obserwacja, dokładny opis i ocena zachowania. Do tego ostatniego bardzo często sięga dwudziestowieczna literatura, która opisuje bohatera jedynie z zewnątrz, nie wchodząc do jego głowy. Z polskich autorów piszących w tym duchu warto wskazać m.in. Juliusza Kaden-Bandrowskiego i Zofię Naukowską, zwłaszcza jej powieść Granica. Słynnym literackim behawiorystą był Ernest Hemingway. Ważnym nurtem w drugiej fazie dwudziestolecia międzywojennego był katastrofizm Oswalda Spenglera. Według tego niemieckiego filozofa społeczeństwo przechodzi różne etapy rozwoju. Narodziny, wzrost, schyłek, śmierć. Spengler rozróżnia kulturę, której wyznacznikami są naturalność, religijność, uznanie dla wyższych wartości i idei, otwartość na zmiany oraz cywilizację, którą charakteryzuje sztuczność, areligijność, materializm, kult rozumu i agresja prowadząca do wojny. Kultura europejska, która znajduje się w fazie cywilizacji, musi upaść, by następnie odrodzić się na nowo. Dwudziestolecie to również czas, kiedy rodzi się egzystencjalizm. Zajmuje się on przede wszystkim rozważaniami nad istotą ludzkiego życia. Egzystencjaliści twierdzili, że każdy człowiek jest samotny i musi walczyć o swoje. Wraz z narodzinami został wrzucony w sytuację absurdalną. Rodzi się po to, aby umrzeć. Nieustannie towarzyszy mu więc pytanie, po co żyjemy? Wzorem człowieka jest dla egzystencjonalistów Syzyf, który postawiony w sytuacji absurdalnej, za każdym razem podejmuje heroiczny wysiłek życia na nowo. Najwybitniejsi przedstawiciele egzystencjonalizmu to m.in. Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre i Albert Camus. Jest jeszcze jedna ważna postać, która nie była filozofem, ale warto o niej również wspomnieć. Chodzi o Alberta Einsteina. Jeśli teoria Freuda zatrzęsła ludzkim przekonaniem o stabilności psychiki, to teoria względności Einsteina wysadziła wszelkie przekonania o stabilności świata. Według fizyka czas i przestrzeń to wartości płynne, niestałe, które nie mają granic. Może być tak, że w naszym świecie przenikają się różne czasy i przestrzenie, co sprawia, że jesteśmy narażeni na brak wartości. Nic już nie jest pewne, wszystko jest względne. Takie rewelacje musiały doprowadzić do ogromnych zmian w postrzeganiu świata, które swoje odzwierciedlenie znalazły również w sztuce. Zostawiamy teraz filozofię i przeskakujemy do zagadnień związanych z kulturą. Musisz wiedzieć, że dwudziestolecie międzywojenne to wysyp bardzo wielu różnych koncepcji, także artystycznych. Prezentujemy najważniejsze z nich. Ekspresjonizm narodził się już w modernizmie. Jego rozkwit przypada na lata 1910-25. Główne założenia to sprzeciw wobec realizmu, naturalizmu i psychologizmu. Jednocześnie ekspresjonizm opowiadał się za powrotem do źródeł kultury, do tego co prymitywne i pierwotne oraz do odnowienia mistycyzmu. Wszystko to miało służyć ekspresji ja, pojmowanej jako dążenie do przekazywania w dziełach emocji jednostki i jednocześnie zbliżanie się jej w ten sposób do absolutu. Na ukształtowanie ekspresjonizmu znaczny wpływ miały utwory Ojca Wiersza Białego, Walta Whitmana, powieści psychologiczne Fiodora Dostojewskiego oraz wiersze francuskiego symbolisty i skandalisty Artura Rimbaud. Ekspresjonizm odcisnął swe piętno m.in. na muzyce. Pojawiła się muzyka atonalna Arnolda Schönberga oraz wprowadzono formy operujące kontrastem i dysonansem. Wpływ miał także na teatr. Widać to przede wszystkim w estetyce kabaretowej i twórczości Bertolda Brechta. Ekspresjonizm był również widoczny w filmie. Najlepszym przykładem jest Nosferatu Friedricha Murnau, w którym eksponuje się stany psychiczne bohaterów, podkreślając ich niesamowitość i fantastykę. Do tego nurtu nawiązywali także malarze. Oprócz Krzyku Edwarda Munka warto pamiętać o twórczości Oskara Kokoszki. Słynne hasło ekspresjonistów brzmiało: nie sztuka naśladuje życie, lecz życie sztukę. Dadaizm,
rozwinął się w latach 1916-21, a w roku 1922 właściwie zanikł. Narodził się w Zurychu w Szwajcarii, potem przeniknął do Francji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. W Polsce prawie nie istniał. Sam termin powstał prawdopodobnie przez zaplanowany przypadek. Jak do tego doszło? Rumuński poeta Tristan Tzara wskazał na przypadkowe słowo w słowniku, którym było dada, oznaczające drewnianą zabawkę, konika lub gaworzenie dziecka. Już samo ustalenie nazwy ruchu w dość kuriozalny sposób wskazuje na główne założenia dadaizmu, a więc dowolność wyrazu, negację wszystkiego, anarchię i nihilizm, zerwanie z wszelką tradycją, swobodę twórczości i absolutnej wolności. Programowo pokazywano bezsens artysty, mówiąc: włóżcie słowa do kapelusza, wyciągnijcie na chybił trafił, otrzymacie poemat dada. Dadaiści dążyli do komponowania muzyki hałasu. Tworzyli dzieła sztuki z przedmiotów codziennego użytku. Warto zapamiętać najważniejszych przedstawicieli tego ruchu. Jednym z nich był Marcel Duchamp, który dorysował wąsy i hiszpańską bródkę reprodukcji Giocondy Leonarda da Vinci. Z kolei na wystawę Maxa Ernsta widzowie wchodzili przez klozet. Dadaiści upodobali sobie technikę kolażu, czyli łączenia różnych elementów i materiałów. Ważne były także ready-mades, czyli przedmioty codziennego użytku, które dzięki wystawieniu zyskiwały status dzieła sztuki, jak choćby słynny pisuar Duchamp. Surrealizm to kierunek obejmujący wszystko to, co jest od rzeczywistości oderwane, wręcz nadrealne. Nurt ten zaczął rozwijać się około roku 1924 i szybko zdobył popularność w wielu krajach Europy, zarówno w literaturze, jak i w innych formach artystycznych. Nadrealizm oznaczał sprzeciw wobec zastanym w sztuce konwencjom. Twórcy pragnęli dotrzeć do rzeczywistości nadrealnej. Stawiali w tym celu na wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej w malarstwie. Malowali więc szalejącą burzę, próbowali utrwalać obrazy ze snów, wizji, nocnych majaków czy halucynacji. Wszystko to miało służyć dezautomatyzacji potocznego oglądu rzeczywistości. Chodziło także o głębsze poznanie sfery nieświadomości. Charakterystyczny dla surrealizmu był czarny, absurdalny, groteskowy humor, tak zwane pisanie automatyczne bez kontroli logiki zapisu myśli, gra wyobraźni oraz poetyka snu. Najważniejsi przedstawiciele to Guillaume Apollinaire, francuski poeta uznawany za ojca surrealizmu, teoretyk tego nurtu, poeta i filozof André Breton oraz najsłynniejszy na świecie malarz surrealista, czyli Salvador Dali. Kubizm to kierunek malarstwa nowoczesnego i rzeźby zainicjowany przez Pabla Picassa. Była to sztuka koncepcyjna, która zrywała z tradycją malarstwa naśladującego rzeczywistość. Nazwa kubizm oznaczała kostkę lub sześcian. Została ona zastosowana do pejzaży jednego z kubistów, Braka, którego obrazy charakteryzowały się geometrycznym uproszczeniem brył. W kubizmie chodziło najpierw o odrzucenie perspektywy i geometryzację, wydobycie struktury podziału przedmiotu i tłumienie koloru, a następnie o rozbicie form przedmiotu i jego dekompozycję. Abstrakcjonizm zaś pojawił się najpierw w malarstwie, a później także w rzeźbie i grafice. Charakteryzował się odrzuceniem wiernego kopiowania świata na rzecz subiektywnego przedstawienia go za pomocą figur, linii, kolorów lub brył. W epoce międzywojnia zwróć też uwagę na dynamiczny rozwój kabaretu od początku XX wieku. Najsłynniejszym był paryski Czarny Kot, ale wiele ciekawych kabaretów powstało również w Niemczech. W Polsce pierwszym powojennym kabaretem był Qui pro quo, który współtworzył m.in. Julian Tuwim, a współpracowała także Hanka Ordonówna. W Polsce dynamicznie rozwijało się też czasopiśmiennictwo. Warto wymienić choćby słynny ilustrowany tygodnik Bluszcz, warszawski tygodnik społeczno-kulturalny Wiadomości Literackie, prawicowy tygodnik publicystyczno-kulturalny Prosto z Mostu, tygodnik literacko-artystyczny czy lewicowe Sygnały i Po prostu.
Mówiąc o kontekstach dla powstającej w dwudziestoleciu literatury, nie można pominąć polityki. Okres między I a II wojną światową zdominowały zwłaszcza dwie ideologie – komunizm i nazizm. Pierwszy powstał jako odpowiedź na wyzysk klasy robotniczej przez burżuazję. Celem komunistów było dojście klasy proletariackiej do władzy, zmiana panujących stosunków społeczno-gospodarczych i ostateczna likwidacja państwa na rzecz społeczeństwa bezklasowego, w którym wszyscy byliby równi. W praktyce jednak komunizm okazał się autorytarnym systemem, w którym jednostka nie miała nic do powiedzenia w państwie, gdzie panował kult wodza. W tym czasie był to Józef Stalin. Konkurencyjną ideologią był nacjonalizm, czyli przekonanie o absolutnej nadrzędności danego narodu. W tym wypadku walka klas była mniej istotna. Nacjonaliści bowiem dążyli do dominacji militarnej, politycznej i gospodarczej własnego narodu. Skrajną postacią nacjonalizmu był faszyzm we Włoszech i nazizm w Niemczech. Czas na przedstawienie najważniejszych dzieł literatury powszechnej. W epoce międzywojnia są dwa tytuły książek, które musisz zapamiętać. Pierwszy to Proces Franza Kafki, którego główny bohater Józef K. jest idealnym przykładem everymana, czyli reprezentanta wszystkich ludzi. Nie posiada żadnych cech indywidualnych, a czytelnik nie wie o nim prawie nic. Niespodziewanie temu zwykłemu i przeciętnemu Józefowi K. zostają postawione zarzuty. Bohater nie wie jednak jakie. Nie wie, co takiego mógł zrobić. Nie wie, kiedy odbędzie się rozprawa. Właściwie to nic nie wie, poza tym, że jest oskarżony. Po trwającym nie wiadomo ile procesie bohater zostaje uznanym winnym czynu, o którym nic mu nie wiadomo, a dziwny sąd skazuje go na śmierć, której bohater jakby bezwolnie, nie wierząc do końca rzeczywistości, poddaje się. Proces można określić jako wielką metaforę ludzkiego życia, za którą kryje się głęboka refleksja o zagadce istnienia. Człowiek przegrywa nie tylko z powodu biurokracji, ale uległości i biernego podporządkowania się. Józefa K. zabija sieć bezdusznych paragrafów i jego własna uległość. Druga, równie ważna i równie tajemnicza powieść to Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa. Mówi ona o miłości i istnieniu dobra oraz zła, w której przeplatają się historie Rosjan z początku XX wieku, Szatana, Jeszui i Poncjusza Piłata. Akcję rozpoczyna wizyta Wolanda i jego diabelskiej świty w Moskwie, stolicy państwa totalitarnego. Kompania biesów świetnie się bawi, płatając figle zadeklarowanym ateistom w świeckim państwie. Poza tym Woland postanawia pomóc mistrzowi, którego niedoceniona przez krytykę powieść staje się drugą osią fabularną dzieła Bułhakowa. Mamy więc z jednej strony historię Moskwian i perypetie mistrza oraz jego ukochanej Małgorzaty, a z drugiej opowieść mistrza o tym, jak Poncjusz Piłat musi skazać na śmierć Jeszuę. Mistrz i Małgorzata to zarówno krytyka władzy totalitarnej, jak i głęboka refleksja religijna dotycząca metafizyki, wiary i kondycji człowieka. Przeskoczmy teraz do utworów literatury polskiej. Na początku poznaj kilka najważniejszych grup literackich okresu międzywojnia. Połączyły one artystów wyznających podobne idee. Pierwszą słynną grupą jest Skamander. Tworzyli ją Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń i Kazimierz Wierzyński. Ze Skamandrem współpracowały także Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i Kazimiera Iłakowiczówna. Choć z założenia była to grupa bezprogramowa, to artystów łączyło przekonanie o tym, że należy cieszyć się odzyskaną wolnością, porzucić wszelkiego rodzaju motywy tyrtejskie, patriotyczne i mesjanistyczne i zająć się codziennością. Tuwim i Słonimski podkreślali, jak cieszy ich to, że mogą się pozbyć romantycznego sztafarzu. Słonimski pisał nawet o zrzuceniu z ramion płaszcza Konrada. Manifestem skamandrytów był wiersz Tuwima Do krytyków, w którym poeta został zaprezentowany jako zwykły człowiek pragnący jedynie radości z życia.
W wierszu pojawił się słynny motyw wiosny, symbol wolności, narodzin, odradzania się. Tuwim zawarł w nim również inny ważny aspekt twórczości początków dwudziestolecia, czyli fascynację miastem, technologią i wynalazkami. Co ciekawe, jest to utwór poetycki napisany prostym, nawet potocznym językiem. Ważnym wierszem, o którym warto pamiętać, jest także Herostrates Jana Lechonia, określany jako wyraz szczególnego rozliczenia się z przeszłością. Wiersz pełni funkcję perswazyjną, ekspresywną i impresywną. Jest to forma apelu do społeczeństwa, które powinno się otrząsnąć z przeszłości, zobaczyć codzienność, cieszyć się nią i radować. Aby to było możliwe, trzeba jednak porzucić mity romantyczne, zbuntować się przeciw martyrologii i pożegnać romantyczną symbolikę. Dlatego podmiot liryczny prosi: niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę. Drugą ważną grupą była awangarda krakowska. Tworzyli ją Julian Przyboś, Jalu Kurek, Jan Brzękowski oraz ojciec założyciel Tadeusz Pajper. Program grupy można zmieścić w haśle 3 razy M, czyli miasto, masa, maszyna. Awangardę krakowską nie interesowały jednostki, ale masy w nowoczesnej, zurbanizowanej społeczności. Zdaniem Pajpera artyści w swojej twórczości powinni wyrażać ducha cywilizacji XX wieku. Ich działalność to nie kwestia natchnienia, ale wynik świadomej pracy opartej na zasadzie twórczej ekonomii, czyli mało środków stylistycznych, za to niejednokrotnie zaskakująca forma graficzna, na przykład wiersze w kształcie auta czy tramwaju. Ideę dobrze oddaje wiersz Cieśle Juliana Przybosia, w którym poeta nawiązuje do techniki kubistycznej. Praca Cieśli stanowi metaforę procesu tworzenia poezji zafascynowanej cywilizacją, nowoczesnością, technologią i postępem. Następną grupę tworzyli futuryści, czyli Bruno Jasieński, Tytus Czyżewski, Stanisław Młodożeniec, Aleksander Watt i Anatol Stern. Ich założenia pokrywały się z ideami włoskich i rosyjskich futurystów. Sztuka miała być dostępna dla wszystkich i stanowić zwrot ku przyszłości z całkowitą negacją tego, co było wcześniej. Artyści mieli wyjść na ulicę, by dotrzeć do publiczności. W swoich wierszach prowadzą eksperymenty słowne, których nie można przytoczyć. Trzeba je po prostu zobaczyć. Futuryści świadomie łamali zasady gramatyki, kompozycji, stylistyki i interpunkcji. Jednym z najbardziej charakterystycznych futurystycznych wierszy jest hymn do maszyny mego ciała Tytusa Czyżewskiego. Utwór łamie tradycyjną formę hymnu, zaskakuje swoją budową i formą. Jest bezpośredni w swojej wymowie, gloryfikuje ciało, porównując je do sprawnie funkcjonującej maszyny. Co ważne, ten tekst dotyczy każdego człowieka, a nie tylko wybitnych jednostek. Pojawia się tutaj nawiązanie do pędu życiowego, znane z filozofii Bergsona. Trzeba pamiętać także o drugiej awangardzie, czyli awangardzie drugiego pokolenia, a więc grupach poetyckich drugiej połowy dwudziestolecia. To zarówno awangarda lubelska, jak i żagary. Różnice między nimi były subtelne, a bardzo dużo ich łączyło. Do tego ruchu należeli Czesław Miłosz, Jerzy Zagórski, Jerzy Putrament i Józef Czechowicz. Wspólną postawą artystów był katastrofizm. Niektórzy skłaniali się ku symbolizmowi i romantyzmowi, inni, jak poeci lubelscy, nawiązywali do osiągnięć formalnych awangardy krakowskiej, choć od jej założeń miejskich już się odcinali. Druga awangarda zainteresowała się wsią, małym miasteczkiem i ludowością. Akcentowano motywy historiozoficzne i mitologiczne, budowano w atmosferze upadku, w wierszach eksponowano przeczucie nadchodzącej śmierci. Bardzo silna była katastroficzna wizja końca cywilizacji. Słynnym utworem, który dobrze oddaje te założenia, jest Mały mit Józefa Czechowicza. To wiersz wolny o awangardowych cechach, z licznymi przerzutniami i brakiem interpunkcji. Utwór jest zapisem strumienia świadomości, który programowo miał nie zostać ujarzmiony przez żadną konkretną konwencję. To rodzaj nieprawdziwej kołysanki ojca do synka, którego jednak nie ma. Poeta wyraża w ten sposób tęsknotę za dzieciństwem, które było gwarantem bezpieczeństwa i czystości.
Teraz podmiot liryczny musi żyć w świecie przepełnionym mrokiem, smutkiem i poczuciem nadchodzącej katastrofy. Ważna w tym kontekście jest także piosenka o końcu świata Czesława Miłosza. Podmiot liryczny podkreśla w niej, że proces końca świata jest długotrwały. Wiele osób często nie dostrzega zbliżającej się śmierci czy zagłady. W końcu jedni umierają, a drudzy się rodzą. Koniec świata jednak trwa cały czas. Nieustannie towarzyszy nam vanitas, czyli marność, której nie da się zaprzeczyć. Pośrodku tych skrajnych tendencji, czyli optymizmu skamandra i awangardy krakowskiej oraz pesymizmu drugiego pokolenia, jest jeszcze Bolesław Leśmian –

sięga po estetykę surrealistyczną. Czas i przestrzeń się zniekształcają, są płynne, nieograniczone i zmienne, co wprost nawiązuje do teorii Einsteina. Bohaterem jest dziecko, które w pierwszoosobowej narracji pokazuje czytelnikowi świat widziany przez pryzmat dziecięcej wrażliwości. Jest to bohater odkrywca. Ufny, otwarty i ciekawy świata, który idealizuje i mitologizuje rzeczywistość. Ten ostatni aspekt jest charakterystyczny dla sklepów cynamonowych. W ten sposób Schulz nawiązuje bowiem do słynnych archetypów wędrówki, labiryntu, Arkadii i ojca. Drugi typ prozy dwudziestolecia reprezentuje Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej, czyli powieść psychologiczna. Widać w niej wyraźnie wpływy Freuda. Od akcji powieści przedstawionej nielinearnie, pełnej retrospekcji, powtórzeń, cofnięć i zatrzymań, ważniejsza jest autorefleksja głównej bohaterki. Róża tylko z zewnątrz wydaje się silna, w środku jest bardzo krucha i bezradna. Kuncewiczowa w szczególny sposób pokazuje jej przemianę w dniu śmierci, kiedy Róża uświadamia sobie, że skrzypce nie były początkiem tragicznej historii jej życia, a wielkim darem i talentem, który zmarnowała. Mamy tu do czynienia z bohaterką wyobcowaną, która nie potrafiła się odnaleźć w rzeczywistości. Jej życie było podzielone na różne, niejednolite sfery. Róża duchowo pozostawała inna niż wszyscy, a okazuje się, że inność oznacza cudzoziemskość. A ta z kolei otwiera drogę do bezdomności rozumianej jako niemożność znalezienia dla siebie miejsca. Jeszcze innym typem prozy, groteskowej, prześmiewczej i obalającej społeczne konwenanse jest Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Autor, wysyłając dorosłego bohatera do świata szkoły, mieszczańskiej pensji i ziemiańskiego dworku, ukazuje bezsens norm społecznych, utartych schematów i stereotypów narzucanych człowiekowi przez otoczenie. Kluczowe słowa w słowniku Gombrowicza to m.in. gęba, a więc schemat, którego przyjęcie wymuszamy na drugiej osobie. Szczególna w tym kontekście jest także pupa, czyli infantylizowanie kogoś na siłę. W Ferdydurke Gombrowicz pokazuje, że nasze ego zależy od otoczenia, które nas determinuje. Autor wyśmiewa zarówno romantyków, jak i młodopolan. Poezja Słowackiego nie zachwyca uczniów, mimo że profesor nieustannie powtarza im, że Juliusz Słowacki wielkim poetą był. Samych czytelników zaś może śmieszyć powtórzony za Weselem Wyspiańskiego motyw bratania się inteligencji z parobkiem, który tutaj ma podtekst seksualny. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego to ostatnia powieść tego autora znanego już w młodej Polsce. Utwór jest wyrazem bolesnego rozczarowania odzyskaną niepodległością. Wydanie dzieła w roku 1924 wywołało wielką dyskusję, w której zarzucano pisarzowi podważenie sensu jedności narodowej i zachęcanie do rewolucji. Główny bohater, Cezary Baryka, konfrontuje się z trzema ideałami polskości. Ideą szklanych domów, czyli wiarą w potęgę cywilizacji i mit arkadyjski, ideą spokojnego ziemiaństwa zajmującego się własnym ogródkiem oraz ideą rewolucji. Każda z tych dróg wydaje się wątpliwa. Poprzez dorastanie głównego bohatera autor chciał ukazać proces dorastania Polski do pełnej niepodległości i jedności. Granica Zofii Naukowskiej to z kolei pierwsza polska powieść behawioralna. Opowiada o trójkącie mąż, żona, kochanka, który jest jedynie pretekstem do podjęcia przez Naukowską dyskusji na temat sytuacji społecznej i obyczajowej w Polsce. Pisarka krytykuje podwójną moralność, opisując konformizm głównego bohatera. Wiele ciekawych rzeczy dzieje się również w dramacie. Z tego okresu warto zapamiętać Stanisława Ignacego Witkiewicza, czyli Witkacego, i jego słynny dramat Szewcy. Jest to wyjątkowy obraz rewolucji spełnionej, ale w najgorszej możliwej formie. To utwór, w którym Witkacy realizuje niektóre postulaty stworzonej przez siebie czystej formy. Ma ona w odbiorcy wywołać niepokój metafizyczny. Nie brakuje więc absurdu i groteski, ale też brutalności czy przemocy. Najstraszniejsze jest jednak zakończenie, w którym władzę przejmuje hiperrobociarz, symbolizujący tyranię epoki technologii.
Na koniec posłuchaj jeszcze o nawiązaniach do innych epok. Dwudziestolecie międzywojenne to bardzo krótki, ale wyjątkowo ważny dla polskiej tradycji okres rozwoju literatury i sztuki. Wydaje się, że nadal jest on nie do końca rozpoznany i opracowany. Szczególnie inspirującymi twórcami tego okresu byli m.in. Witold Gombrowicz, Witkacy, Tadeusz Pajper, Zofia Naukowska, Julian Tuwim czy Jarosław Iwaszkiewicz. Należy pamiętać, że spora część tych twórców swoją pracę będzie kontynuować po wojnie, jak choćby Iwaszkiewicz, Tuwim, Gombrowicz czy Naukowska. Niewątpliwie jednak osiągnięcia dwudziestolecia są szczególnym momentem w historii literatury polskiej. Skamander i awangarda krakowska to dwie grupy, które właściwie ufundowały współczesny kształt i możliwości wiersza polskiego. Od wiersza sylabicznego przez sylabotonik, najczęściej nieregularny, i tonik do wiersza wolnego, który rodzi się właśnie przed wojną. Z kolei dramaturgi Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka blisko do negacji, mitologizacji i heroizacji, jaką w dwudziestoleciu zapoczątkowały utwory Gombrowicza i Witkacego. Koncepcja mitologizacji rzeczywistości stworzona przez Brunona Schulza przewijać się będzie w wielu współczesnych opowiadaniach i powieściach. Warto podkreślić, że jednym z najważniejszych osiągnięć literatury lat 20. i 30. XX wieku jest dostrzeżenie rozpadającego się monolitu kultury i rozpadu podmiotowości, a także zauważenie szczelin, przepaści i niespójności w życiu codziennym, tożsamości człowieka, ideologii, historii i wizji świata. Intuicje te dopełni czas II wojny, ale z jej konsekwencjami twórcy mierzyć się będą dopiero po roku 1945. To już koniec fascynującej podróży po epoce dwudziestolecia międzywojennego. Posłuchaj kolejnych opracowań dotyczących epok literackich, a jeśli to streszczenie Ci się podobało, przekaż je znajomym. Zachęcamy Cię do dalszego zdobywania wiedzy, poznawania literatury i kultury różnych epok. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dziś jedziemy na północny wschód Polski, tam gdzie często, no dosłownie kilka kroków rzut beretem od domów przebiega granica z Rosją.
2: Gdzie tu granica jest?
3: No po prostu, tam
2: strzelają?
3: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica jednostka jest. Zdział i kałacha.
4: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów. Do matury 3 tygodnie po maturze.
2: I gdzie?
5: Jak najdalej.
6: Za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
7: To wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodzi uciekają, no bo to po prostu no, niebezpiecznie się robi. No.
8: Będę się bronił, jak będę miał czym.
2: A ma pan czym?
8: Nie mam.
2: W razie co?
8: Nie mam. Trzeba zdobyć.
2: Na żołnierzu.
8: Na wrogu.
9: Nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
10: A nie, co ma być, to będzie.
11: Tak. Człowiek tak nie zauważa tego. Po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
1: No i takie wypowiedzi będą dziś. W co ludzie powiedzą? Prosto z malowniczo położonego wśród jezior i lasów miasteczka uzdrowiska, czyli z Gołdapi, no i z okolicznych miejscowości, które leżą tuż przy samej granicy z obwodem królewieckim.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wsie pustoszeją, młodzi wyjeżdżają do większych miast albo za granicę, no i nie mają w planach powrotu. We wsi Użbale na przykład, tuż przy samej granicy z Rosją, trudno w ogóle spotkać człowieka.
3: Panie, to więcej wiosce psów jak ludzi.
2: No właśnie tak... Jeździmy i rzeczywiście... No,
3: autobusów nie ma, pociągów nie ma czym dojeżdżać. Jak granica była otwarta, to ludzie żyli. Bo tak tutaj ciekawego nic nie ma. To już po małej rolnictwo się sypie. Kiedyś tłoczny był sklep, teraz pusto.
2: A ile tu do sklepu stąd?
3: W Gołdapi, banie.
2: To ile to z...
3: No to stąd 18 do Gołdapi.
2: 18 kilometrów do sklepu?
3: Tak.
2: Najbliższego.
3: Kiedyś objazdowy jeździł jeden, drugi, teraz nie ma nic. Puściutko. To parę młodych jest przez ręciści. Starzy albo kurwici.
2: Nie będzie komu tu bronić.
3: No skąd?
2: Gdzie tu granica jest?
3: No po prostu, tam co las widać. Tu jednostka, strzelnica, wszystko jest.
2: I co, strzelają?
3: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica, jednostka jest. Gdzieś dział i kałacha. No strzelnicy mają ćwiczenia i tyle.
2: Co, jak pan słyszy, to pan tak nie ma tam z tyłu głowy.
3: To. A co jemu zrobić? Jak to idzie jak czołg? Jak oni tam robią, tak to i tu to będzie to samo.
2: No mówi pan, że tak jak na Ukrainie, tam w tej burczy, no, czy...
3: To się widzi, co robi, co nie wiadomo, co...
2: Uciekałby pan raczej właśnie gdzieś, czy został tutaj?
3: Gdzie uciekniesz? Będzie na butelki poszedł.
2: A,
3: no.
2: Na czołg.
3: No, na co się da? Kiedyś jak pogary byli, to normalnie przez granicę się rozmawiało z nimi. No to teraz ja wiem.
2: Co się z nimi porobiło?
3: To jak oni Putina wierzą, to co? U nas papież, u nich Putin jest. Szłem, czy to samolot leciał, machami, panie, jak walnął, ja wpadł na ziemię, nie wiedział, co się dzieje. No, leciał hukę, jak strzeliło. Ja na ziemię patrzę, nie wiedział, co się dzieje. I poleciał. Człowiek się przyzwyczaił, się nie wnika w to.
1: Coraz mniej ludzi, więc coraz mniej sklepów, coraz dalej do sklepu. Ale nie ma czym dojechać, bo autobusów do miasta nie ma. Tak to wygląda. No to wjeżdżamy teraz do wsi Somaniny.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Estończycy też już się tam przygotowują. No tak robi się trochę koło tego przesmyku suwalskiego. Tam tak niebezpiecznie.
7: Niebezpiecznie. No ale co zrobić? Satan rządzi w tym wszystkim światem. Bo to nie ludzie, to rządzą.
2: No jakby pan tak słyszał, że idą, to co?
7: No to co? To jeden zrobi człowiek. Tu trzeba chociaż batalion cały, żeby się wszyscy się tego, a tak no co? Zrobią co zechcą, nie? Są takie wioski, że w ogóle nikogo nie ma. Wszystko wyjechało, młodzi uciekają, starzy umierają i...
2: Całe wsie wymierają?
7: Tak. To wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodych nie ma, młodzi uciekają, starzy umierają, a ci, co siedzą, to już nie produkują. I tylko siedzą, tylko aby przeżyć i no i takie to jest tego. Ciężkie czasy, ciężkie po prostu. Do Gdańska, Białystok, Olsztyn powyjeżdżało, w ogóle powyjeżdżało stąd. No bo tu po prostu no, niebezpiecznie się robi. No. Człowiek nie wie, co może być rano, co jutro, za tydzień, za dwa, za miesiąc. To jest wielka niepewność.
2: Jakby tu jakieś czołgi jechały, to ile? 5 minut i są?
7: Tak. Tu blisko granica, tylko że na razie ta koncentryna zagrodzona i kamery są, ale to co to da? Jak się zamiele, to nic nie pomoże, to wszystko.
2: Dzień dobry.
12: Granica widzi pan tutaj za drogą granica. Oni nie przyłażą do nas, my nie chodzimy do nich.
2: A gdyby coś się działo, nie macie tak z tyłu głowy właśnie?
12: Trzeba rower i uciekać.
2: No jak na rowerze?
12: No to na czym, jak będzie gęsto od ludzi? Te tereny i Gołda podejrzewam, że ich nie interesują. Ich interesuje Warszawa, to oni szybko tam, na tamtą stronę.
2: Przejadą na Warszawę.
12: My tylko się odsuniemy.
2: No to tak humor dopisuje, widzę.
12: A no co, płakać? Nad czym? Samoloty nieraz słychać, jak latają. Tutaj chyba gdzieś w pobliżu jest poligon. Słychać, jak strzelają nieraz. To bo tak jak na poligonie, ale to...
2: No i tam jak słychać jakieś wystrzały, nie ma takiej myśli, że...
12: Nie, raczej nie.
2: Że idą?
12: Nie, oni jak przyjdą po cichu pewnie.
2: Jak słychać strzały, to dobrze.
12: To dobrze.
13: Dobrze, bo na ich stronie.
12: Jak na łeb nie spada, to nie ma problemu. Jak zacznie spadać, no to wtedy będzie problem jakiś. Trzeba będzie jakoś uciekać, czy co robić. Ludzie żyją tam, gdzie wojna jest. I też żyją.
2: No jak na Ukrainie?
12: No na Ukrainie, teraz w Iranie. Spadają bomby, rakiety. Kogo zabije, to zabije. Kto nie miał szczęścia, ten co miał szczęście, to przeżył.
1: Ludzi trudno tam spotkać, no ale bocianów słyszeliście pełno, taka urokliwa okolica, ale młodzi ludzie i tak wyjeżdżają, mówią nie tylko o braku pracy i perspektyw, to jest teraz normalna rzecz, też i w innych częściach Polski, daleko od dużych miast, ale tam przy samej granicy mówią też o strachu i poczuciu, że może się zrobić po prostu niebezpiecznie. Dlatego trudno tam w ogóle myśleć o założeniu rodziny, lepiej wyjechać.
6: Właśnie za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
2: Gdzie mieszkacie?
6: W Niemczech. Teraz, tak.
2: I co, i tutaj tylko na wakacje?
6: Tak, na święta, w odwiedziny. Raczej tutaj nie będziemy zostawać na dłużej.
4: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Ta jednostka 600-800 osób, to co ona zrobi?
2: Ale są jakieś, wiesz, tam systemy antydronowe, budują
4: tak,
2: jakieś
4: są, ale...
2: zęby smoka, coś.
4: Zanim zbudują.
2: Chcecie tu zostać?
4: Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów.
2: Tak?
4: Uciekamy. Do matury 3 tygodnie po maturze.
2: I gdzie?
5: Jak najdalej.
4: Jak najdalej.
5: Jakiś, pewnie jakieś miasto rozwoju, Gdańsk, Wrocław.
4: Warszawa.
1: Jesteśmy już w Gołdapi, to łatwo poznać, bo bociany przestały klekotać gdzieś tam w tle tych wypowiedzi. Teraz wrony kraczą, pełno wron, tam w centrum Gołdapi. Robią taką trochę niepokojącą atmosferę.
2: Te wrony tak kraczą, tak złowieszczo trochę.
14: Myślę, że ten kawałek Rosji to się bardziej nas boi niż my ich. Mały fragment tylko.
2: A, że to jakby coś tam próbowali, to...
14: Nie wie co, otoczony NATO ze wszystkich stron. Nie chcieliby problemów żadnych.
2: To nie boi się pan nic, że...
8: Nie, ja się nie boję. Jestem przyzwyczajony tutaj mieszkać. Rozumie pan.
2: Odważni ludzie tu żyją.
8: Nie odczuwam żadnego strachu. Będę się bronił, jak będę miał czym.
2: A ma pan czym?
8: Nie ma.
2: W razie co?
8: Nie.
2: A, że czym jakby coś ma?
8: No, trzeba zdobyć.
2: A, że ma żołnierzy?
8: Na wrogu.
2: Na soldacie?
8: Tak.
1: Hardo zadeklarował mieszkaniec Gołdapi, no bo w ogóle twardzi ludzie tam mieszkają. Ta bliskość rosyjskiej granicy teraz wydaje się być przekleństwem, ale jeszcze niedawno, zanim ją zamknęli, no to przecież była błogosławieństwem. Posłuchajcie pana Krzysztofa, który ma dużo do powiedzenia na ten temat. Jak go spotkałem, no to siedział na ławce w parku i oferował przechodzącym ludziom kwiatki doniczkowe po 2 złote za sztukę, ale kiedyś robił tam w Gołdapi o wiele większy biznes za dużo większe pieniądze.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Straciła Gołdap przez te tutaj zamieszanie z Rosją. No. Biznes się kręcił.
15: Tak, to było inaczej. Zbiorniki było przerabiane, podłodze papierosy, w dachu papierosy.
2: A, taki biznes.
15: Jeździłem, wiem, jak to było. To nie pracowali, tylko jeździli. Pokupali samochody, na 3 samochody kierowcy jeździli. ale wychodziło. No teraz jak to go napi? Było praca, nie ma pracy. Kto zdolny, umie kafelki kłaść, kto normalny, to znajdzie pracę, to nie brak. Kto nie, to będzie na kurniówce siedział, w opiece będzie siedział, z państwa pieniądze będzie brał. Parę kwiatków wziąłem jako Kwiatkowski sprzedać, żeby koty. Po co mi 12 kotów, jak sam biednie żyje.
2: No ale to co, to pan ma taki teraz tu biznes, tak,
15: nie,
2: że pan...
15: Nie, biznes, za 2 złote oddam tego kwiatki, żeby mleko kupić, co ja krowę pójdę ukradnę. Jestem w porządku, obywatel.
2: Gdzie ta granica, tam gdzieś?
15: Tu, jak za jeleniem prosto.
2: Za jakim jeleniem?
15: No tutaj taki jeleń stoi, tam 2 kilometry na miejscu jesteś. Ja po 3 razy jeździłem, rowerem szybko przejdziesz. Po 3 razy jeździłem.
2: Rowerem też pan te papierosy woził kontrabandą.
15: A jak, było wszystko. Ale miałem płacone, zapłaciłem, przejeżdżałem jak człowiek. Wiedziałem, biegunki nie dostawałem, bo wiedziałem, że przejadę. Dzisiaj gul-gul pijemy, a jutro jedziemy, a pan jest celnikiem. To było inaczej.
2: Ale to co pan tu władował sobie w kurtkę?
15: Władowałem wszędzie i spodnie, i wszędzie, gdzie szło. Gdzie szło? 4 butelki wódki, gdzie szło?
2: Pod szapkę tam.
15: A wszędzie, gdzie szło. Taka prawda jest. Pracowałem na złomie, to polonez stał, mówi, dach rozcinam, papierosy się sypią. Później rozcinam, siedzenia, wódka, litrowa, morozowy. Nie da rady pracować.
2: Pan Kwiatkowski, tak?
15: Tak, Janusz Kwiatkowski.
2: Pan Janusz Kwiatkowski i u pana tu można kwiatki...
15: Można jako kwiatki. Bronię, nie handluję, granatów nie mam. Jestem w porządku.
2: Tak jest. Do zobaczenia. Widzenia. Dziękuję do bardzo. Widzenia.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Jelenia szukamy. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
13: Nie wiem, nie znam się.
2: Nie ma. Jelenia. Jelenia szukam. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
9: Widzi go pan? Jak oni będą atakować, to może dalej.
2: Gdzie dalej?
9: No gdzie, tu? Nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
2: A kiedyś to było, wie pan, lepiej, jak te granice były otwarte?
9: No, oczywiście, biedy nie było. Każdy starszy człowiek pojechał sobie paczkę fajek kupił, wódkę, potem sprzedał.
2: A to Spyszek głównie taki biznes, tego to typu taki, tutaj się
9: tak,
2: kręci.
9: Ludzie, tak, stary człowiek całe życie robi, dostaje 2000 emerytury, zapłaci za mieszkanie 1500 i co teraz jest?
2: Tak, granica była otwarta, to mówi pan, że
9: człowiek
2: był...
9: pojechał sobie, kupił, nikomu to nie wadziło. Teraz, żeby stary człowiek musiał za puchami latać czy za butelkami? Jak to widzę, to współczuję normalnie. I nie, że pijany jakiś menel, tylko normalny człowiek chodzi i tu puszkę zbierze, tu pod szkołę pójdzie, tu puszkę zbiera. A kiedyś no, są ludzie rodzinni, no. Nie był to przemyt, bo to by mrówki były, nie?
2: Czy pan był też taką mrówką?
9: No, rok czasu byłem mrówką.
2: Idziemy do tego jelenia.
9: No tam, idźcie.
2: Tam ten jeleń, tak?
9: Tam go za drzewem stoi.
1: W prawo za jeleniem jezioro, nasze wspólne polskie i rosyjskie jezioro Gołdap z granicą na wodzie. Tam są tężnie, sanatorium, a w lewo za jeleniem zamknięta granica, za której od czasu do czasu słychać poligon. No to są takie pomruki tego rosyjskiego niedźwiedzia.
2: Czy wy się tu boicie tego niedźwiedzia?
10: Panie, co ma być, to będzie.
11: Tak.
10: To nam nic nie zmieni, czy my się boimy, czy my się nie boimy.
11: Człowiek tak nie zauważa tego, po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
2: Ale co, ale jednostka jest tutaj wojskowa? W razie co, to liczycie, że...
11: Straż graniczna, no co liczymy? Altanka i tam bunkier jest. No wie pan, trzeba się zabezpieczać.
2: Ale to takie na...
11: Słoiki, nie?
2: Tak, że na razie słoiki, ale w razie gdyby to... Humor dopisuje, widzę.
11: No słońce wychodzi, wiosna idzie, co będziemy płakać?
10: Trzeba się cieszyć życiem.
11: Trzeba się cieszyć życiem.
10: Samo być to będzie.
15: My tu nie jesteśmy w sanatorium, tu my nie jesteśmy miejscowi.
2: Co, wy tutaj kuracjusze nie boicie się, że tu 2 kilometry granica?
15: Tam się... Czego się bać?
2: Pan się nie boi?
15: Nie. Muzyka co dzień gra, chodzimy na dancingi, tańczymy. Na jedzenie, niegłodnie, zabiegi, plecy wymasowane. Wykąpany człowiek, kurde, w domu tego się nie je, że tutaj, kurde, i się nie bawi się tam.
9: Taka prawda.
15: Jest spokojnie i niech przejeżdżają ludzie, to nie ma czego się bać. Śmiało i odważnie.
9: Dzięki. Trzeba bawić i się używać życia.
15: Póki się da.
1: No i tak właśnie trzeba żyć. Tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według medialnych doniesień stworzył w niej specjalną ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
2: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
1: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A tymczasem temat absurdalnych zarobków lekarzy objął już cały kraj. Luksusowe samochody, jacht, nieruchomości i prawie 3 miliony złotych brutto dochodu w ciągu roku. Takie dane znalazły się w oświadczeniu majątkowym Michała Burczego, lekarza kierującego szpitalami w Grójcu i Nowym Mieście nad Pilicą. O szczegółach wie nasza reporterka Anna Badowska.
3: Z oświadczenia wynika, że w 2025 roku lekarz osiągnął prawie 3 miliony złotych brutto dochodu, z czego ponad 2 miliony pochodziło z indywidualnej praktyki lekarskiej. Dodatkowe dochody uzyskał m.in. z pracy na etacie oraz wynajmu nieruchomości. Michał Burcz pełni funkcję prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu i kieruje szpitalem w Nowym Mieście nad Pilicą. Pytania dotyczące tego, czy taki nadmiar obowiązków, prowadzenie prywatnej praktyki oraz zarządzanie dwoma placówkami może wpływać na jakość funkcjonowania szpitali oraz dobro pacjenta, wysłaliśmy do Starostwa Powiatowego w Grójcu, który jest organem zarządczym placówek. Na odpowiedź czekamy.
0: Relacjonowała Anna Badowska, dziękuję. Jest już w rękach policji, a najpewniej w piątek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Chodzi o mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji, mówi rzecznik policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
4: Jesteśmy pewni tak po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
0: Mężczyznę zatrzymali w czwartek rano w hostelu pod Warszawą. Policyjni kontrterroryści. Ta informacja sprawiła, że do Białej Podlaskiej, gdzie doszło do zbrodni, powoli wraca spokój. A więcej o tym nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
5: W miejscu, gdzie doszło do zbrodni, życie toczy się zwykłym, spokojnym rytmem. Od czasu do czasu przemknie tędy przechodzień, co niektórzy zatrzymują się na chwilę przy wiązance kwiatów, która upamiętnia zamordowanego Rosjanina. Natomiast Bialska Straż Miejska odwołała patrole monitorujące placówki oświatowe.
0: Właśnie tak zareagowano na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina. Amerykanie są otwarci na ofertę Polski w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
6: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska, które wykonują swoją część w zakresie obrony sojuszniczej. Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium.
0: Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce będzie jednak uzależniona od szczegółów ewentualnego porozumienia.
6: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę przez Radę Ministrów, przez premiera Tuska. Zostałem upoważniony do koordynacji tych działań po stronie polskiej.
0: Szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej kobiety i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem dziewczyny w Myszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. miał zadać kobiecie kilka ciosów nożem, a potem uciekł z miejsca zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekietyn.
7: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
0: Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim zadane były śmiertelne ciosy.
7: Aby móc potwierdzić, że na pewno ten przedmiot był użyty do dokonania zbrodni, potrzeba wykonać specjalistyczne ekspertyzy kryminalistyczne, na które będziemy musieli poczekać.
0: 19-latkowie byli parą, ale się rozstali. Po zaatakowaniu kobiety Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Mężczyzna targnął się na swoje życie. Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację. A chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Współpracujemy ze służbami, zapewnia rzecznik prasowy Uniwersytetu Beata Gałek.
8: Udostępniona została dokumentacja i informacje niezbędne do sprawnego prowadzenia czynności. Ze względu na dobro postępowania, uniwersytet na tym etapie powstrzymuje się od komentowania ich szczegółowego zakresu. Jednocześnie prowadzone czynności w żaden sposób nie wpływają na funkcjonowanie uczelni.
0: Profesor Mirosław Minkina został zawieszony w funkcji rektora 19 maja przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Niespełna miesiąc później uczelniane kolegium elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecydowało o odwołaniu Minkiny ze stanowiska rektora. Obrona Magdaleny H. walczy o uchylenie aresztu. Pełnomocnik, 57-letni patomorfolog, złożyła zażalenie na decyzję sądu o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych. To potem jak na jej posesji, której była właścicielką, odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów albo ich fragmentów.
9: W tym momencie czekamy na wyznaczenie terminu posiedzenia, zarówno co do rozpoznania tego zażalenia, a także zarówno co do przesłuchania pani Magdaleny.
0: Mówi nam adwokat Patrycja Hobel i dodaje, że podczas spotkania w zakładzie karnym ustalona została linia obrony. Szczegóły pozostają jednak tajemnicą. Wiadomo jedynie, że Magdalena H. będzie składać wyjaśnienia. Poznański rynek pracy jest pełen kontrastów. Choć firmy wciąż szukają pracowników, liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu powiecie wzrosła do ponad 1500 osób. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wschodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami, mówi nam Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy.
10: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często.
0: Średni czas poszukiwania pracy to około pół roku. Wchodząc na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
11: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
12: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
0: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób. Prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. O kilka tygodni wydłużyły się kolejki na gastroskopię. Tak obecnie wygląda sytuacja z badaniami profilaktycznymi w szpitalu w Bełchatowie. Przypomnijmy, od 1 kwietnia Narodowy Fundusz Zdrowia płaci mniej na część diagnostyki, mówi dyrektor szpitala w Bełchatowie Dagmara Bednarek.
13: Nie jest tak źle, tak jak wszyscy mówili. Oczywiście bardziej komfortowe by było dla nas, żeby rzeczywiście to były badania bez limitu. Nie musielibyśmy tak tego monitorować i patrzeć co i jak. Natomiast no, taka jest rzeczywistość, jaka jest i trzeba po prostu się do niej dostosować i tyle.
0: Zdecydowanie najdłużej trzeba czekać na gastroskopię ze znieczuleniem. A przypomnijmy, od 1 kwietnia NFZ pokrywa 60% kosztów gastroskopii i kolonoskopii oraz połowę za rezonans i tomograf. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym usłyszał 62-latek z powiatu kieleckiego. Mężczyzna celował laserem w pilota samolotu wykonującego akrobację nad lotniskiem w Masłowie, mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
14: Podczas przeszukania policjanci znaleźli urządzenie laserowe, którym jak wynika z ustaleń 62-latek miał oślepiać pilota samolotu. Mężczyzna został zatrzymany.
0: Podczas policyjnej akcji na posesji doszło do kolejnego skandalu. Agresywna 50-latka zaatakowała mundurowych.
14: Naruszyła nietykalność cielesną jednego z policjantów. W związku z popełnionym czynem również i ona została zatrzymana.
0: Kobieta usłyszała już zarzuty, a grozi jej nawet do 3 lat więzienia. Z kolei głównemu podejrzanemu za oślepianie pilota wiązką lasera grozi teraz nawet 8 lat pozbawienia wolności. Judzia wróci do Zakopanego. Muzeum Tatrzańskie kupiło cenny obraz Witkacego. Za portret Marii Witkiewiczówny, Dziudzi, zapłaciło 266 tysięcy złotych. Jest to o tyle cenny okaz, że takich obrazów autorstwa Witkacego jest na rynku niewiele, mówi Zofia Radwańska z muzeum.
15: Sprzedaje nam obraz bezpośrednia rodzina i to jest tym bardziej cenne. On nigdy nie opuścił rodziny Witkiewiczów. Jest to portret olejny. Wykonywał je właśnie przede wszystkim przed I wojną światową i zazwyczaj to była rodzina. Takich portretów zachowało się na rynku bardzo mało.
0: Obraz trafi do Zakopanego za kilka tygodni, a zobaczyć go będzie można na wystawie w Willi Oksza. Ma być tanio, zdrowo i ekologicznie. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu rusza projekt prototypowej stołówki studenckiej. Ma powstać przy kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok, mówi kierownik projektu profesor Danuta Figurska-Ciura.
16: Prowadziliśmy takie wywiady wśród studentów. Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł. Stołówka musi się samofinansować, ale nie musimy oczekiwać jakichś bardzo wielkich zysków i to jest nasza przewaga.
0: Do kuchni mają trafiać produkty z sadów, pól i zaplecza badawczego uniwersytetu, dodaje Marta Czaplicka z katedry ogrodnictwa.
17: Jak najmniej marnujemy i jak najmniej zużywamy niepotrzebnej energii. Owoce i warzywa zebrane wprost w naszych sadach i z naszych upraw będą już wstępnie przygotowywane. Będą tam myte, obierane, kiszone. Każdy ogórek i każdy pomidor będzie dobry, jak tylko będzie zdrowy, niezależnie od tego, czy będzie mały, czy duży. Każde jabłko trafi albo do szarlotki, albo do soku.
0: W układaniu jadłospisów mają pomagać studenci dietetyki i żywienia człowieka, a jeśli prototyp się sprawdzi, to podobne stołówki mogą powstawać na innych uczelniach w Polsce. A w Sopocie wyjątkowa akcja charytatywna. Wystarczy oddać skok do morza, by pomóc potrzebującym. Tegoroczna 15. już edycja tego wydarzenia odbędzie się w niedzielę na Molo i wesprze zbiórkę dla Adama, mówi organizator Marcin Stefański.
18: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec dwójki dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
0: Dodajmy, że to jedyna okazja w roku, by bez konsekwencji i ryzyka mandatu skoczyć do morza z sopockiego Mola.
18: Jeśli wskoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
0: Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start wydarzenia w niedzielę w samo południe. Czołg Abrams, transporter Rosomak czy armato haubica K9 to wszystko do zobaczenia z bliska podczas dwudniowych warszawskich targów obronnych. Piątek jest przeznaczony dla firm, sobota już dla wszystkich zainteresowanych. A czekać na nich będą jednak nie tylko wystawy sprzętu, mówi Maria Ola Halisiecka z portalu obronnego.
19: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
0: Warszawskie Targi Obronne w piątek i w sobotę w Centrum Targowym Expo 21 przy ulicy Prądzyńskiego.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelet, witam serdecznie Grzegorza. Cześć Grzesiu.
2: Dzień dobry, cześć Paweł.
1: Będziemy rozmawiać o twojej jeszcze żonie, czy to jest twoja partnerka tylko?
2: Żonie.
1: Trójka dzieci, jak czytam. W jakim wieku?
2: Najstarsza córka wspaniała, 19 lat. Młodsza 15 i syn 13.
1: Co żeś uczynił, chłopie?
2: Przez te 20 lat tego małżeństwa nigdy jakby nie zapracowałem na to, żeby mnie widziała. Wcześniej to rozumiem, że mnie wspierała przez cały ten okres i zawsze o mnie walczyła. Za dużo kolegów, za dużo alkoholu w międzyczasie. Ja byłem kierowcą zawodowym przez 17 lat. To też nie wpłynęło dobrze na ten związek. Nie bywałem, a jak mogłem być, to nie byłem, bo waliłem wódę z kolegami na bazie. W 2018 roku otworzyliśmy własną działalność gospodarczą, bo zajmuję się transportem. Jest tam kilka samochodów u mnie ciężarowych. Zająłem się bardziej tym niż rodziną. To było moje takie czwarte dziecko, to był błąd. No nie byłem ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem.
1: Nie miała w tobie wsparcia? Ni w ogóle cię nie interesowało, co u dzieci?
2: Byłem takim weekendowym ojcem, a już nie chcę takim być. Uciekałem, a już nie chcę uciekać, nie chcę tchórzyć.
1: Grześku, ile ty masz lat?
2: 41, Pawle.
1: Jaki młodziaszek. A ile lat ma Kinga?
2: Rok młodsza, 40 skończyła.
1: 40, gorąca 40.
2: Tak. Okay. Natomiast ostatnie lata pokazały, że potrafię coś zrobić, tylko że no, wypomniałem pewne jej błędy. No. Ona mówi, że ja jestem narcyzem, toksykiem i psychopatą, natomiast ja nie uważam siebie za takiego. Wiesz, żeśmy razem dużo też tworzyli, tak? Mamy wspólny dom, który żeśmy budowali. No te dzieciaki, ta rodzina, no ta firma coś tam daje radę, żeby to, wiesz, podźwigać.
1: Kręci
2: papiery
1: się?
2: Papiery rozwodowe będą w przyszłym tygodniu.
1: Rozumiem, czyli ona chce rozwodu.
2: Sytuacja jest mocno krytyczna. Tak, mówi, że przez 20 lat go chciała. Ja wierzę, że tam jeszcze jest uczucie, bo ona zawsze walczyła o mnie. Wiesz, no mamy jedno mieszkanie też wspólne, które tam wynajmujemy. No mamy tutaj dom, no żeśmy trochę w tym życiu swoim krótkim zrobili, ale moim podwym, ja już tak to widzę. No, chodziło o bardziej moje wygodne życie. Wiesz, pracując jako kierowca zawodowy, a tam jest też kilku chyba było w tym programie. Jest taki trochę styl życia, wiesz. Wychodzisz i cię nie ma dwa tygodnie, nie? I tak ci w sumie nad głową nikt nie jęczy, nikt nie szczeczy, nic cię nie obchodzi, tylko masz pracować i zarabiać. Dzisiaj po tych 20 latach widzę, że to po prostu tak to nie miało. Ona proponowała wielokrotnie, żeby zmienić, żebym ja zmienił pracę, że ona też pójdzie do pracy. Natomiast ja mówiłem, że kocham tę robotę, no dzisiaj jej nienawidzę wręcz. Nie?
1: Teraz, kiedy ona chce rozwodu, to co ci mówi? Pocytuj mi ją.
2: No, że już nie chce mnie znać, że bezpiecznie jest jakby beze mnie.
1: Nie chce być twoją żoną? Bo cię nie kocha.
2: No nie chcę. Woli być sama niż jakby ze mną, tak powiedziała.
1: No dobrze, ale przecież ty teraz trochę zmieniłeś swój stosunek. Od jakiego czasu?
2: Powiedzmy, że od lutego.
1: I nie zauważyła tych zmian? Nie jest w szoku, że nagle ogarnąłeś temat?
2: Wiesz, chyba nie, już nie chcę tego zauważyć, bo muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ty zawsze jak słucham tego na antenie, przepraszam, to zawsze mówisz, chłopie, okłamałeś mnie, ja ci nie mogłem pomóc, nie? Tak, tych szans było dużo, Paweł, nie? To odejście nie jest nagle, po prostu ja na to zapracowałem.
1: Nie masz innej baby? Ona nie ma innego chłopa?
2: Myślę, że nie ma, nie? Dzisiaj już nie mam jakby żadnej szansy, ani żadnej rozmowy, bo moje słowa są nic nie wart. Codziennie spożywanie 4 czy 5 piw codziennie jest alkoholizmem, nie? I to żaden mąż ani ojciec, który śmierdzi alkoholem wieczorem, tak?
1: Dzwonimy do Kingi, zapytamy, czy to na pewno jest już sytuacja utracona, czy ona wie dokładnie, co ona robi, czy potrafiłaby być szczęśliwa bez ciebie, czy nie wierzy w to, że mogłoby być tak jak na początku.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Do Kingi, czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Dzień dobry, tak, to Kinga.
2: Cześć, Kinia. Miałbyś niby telefon z banku, ale to był tylko podstęp. I mama...
1: Ale to z kim ja rozmawiam, bo nie wiem.
2: Dzwoni do ciebie prezenter Radia Vox FM, Paweł Pawelec. No i moim zadaniem na antenie tej stacji jest ratowanie ludzkich nieszczęść. I
1: rozumiem.
2: Ponowne dawanie Kinga szansy tym, którzy już nie potrafią ze sobą rozmawiać. I chyba to ma miejsce. Poznana przez brata, tak mi powiedział, mówi: Paweł, jakaż to była trudna kobieta do poderwania, mi się to podobało. 4 lata biegałem za nią, 4 lata pokazywałem jej, jaki fajny jestem. I wszystko zepsułem. Dziś prosi mnie o rozwód. Ratuj, Pawelec, ratuj, bo dopiero od lutego pokazuję, że ze mną jest lepiej, że potrafię, że już nie będę udawać, że jestem kierownikiem tego związku małżeńskiego.
1: Okej.
2: U was było bardzo długo źle. Prosiłaś go o rozwód wielokrotnie. Prosiłaś go, żeby się zmienił, żeby nie chlał, żeby zauważył rodzinę. To ty wychowałaś mu dzieci, nie on. Wszystkie. On mi powiedział, że on skończył z tym piciem. Teraz sprawdzam, jak w pokerze. Skończył? Nie pije?
1: Mów prawdę. Czy ja mam odpowiedzieć na to pytanie?
2: Tak.
1: Czy ja on tego nie wiem, bo jak... on to robił tak, żebym ja nie widziała tego. Ja tylko potem czuję już efekty tego, bo on nie pije na moich oczach raczej. Dobre. On pije gdzieś tam, gdzie ja nie widzę, gdzie nie patrzę.
2: Czyli nie pokazał ci się po prostu pijany. To prawda, że
1: nie, no ja widzę takie też efekty, natomiast często robi to codziennie, tak żebym ja nie widziała i żebym się nie czepiała. Co z oczu, to z serca, prawda?
2: Powiedział mi też o tym, że był niemiły, niegrzeczny, niefajny wobec ciebie. Zostawiał na swoim, nie dyskutował. W ogóle nie było żadnego dialogu. Kinga, ale on chce to zmienić. Ja po to dzwonię, bo mówi, ona mi nie wierzy, Paweł, że ja od lutego coś postanowiłem. Jeśli ona nikogo innego nie kocha, to niech da mi szansę, poproś, bo ja jestem niesprawczy.
1: No niestety, po tylu obietnicach, no to ta sprawczość gdzieś zanikła, prawda?
2: Tak.
1: Bo ja już nie widzę szansy na to, że on się zmieni. Wielokrotnie mówił, że to zrobi, że trwa w trzeźwości i tak chce, bo tak to jest dobre dla nas, nie tylko dla nas jako w związku, ale też dla dzieci. Oczywiście, że tak, a za moment robił to samo, gdzieś tam chowając się z tym. Przez te 20 lat, ile tych szans było, ile razy było mówione, że on mi teraz pokaże, bo teraz to już naprawdę, teraz to już na zawsze i w ogóle. I dalej jest to samo, więc no po prostu przyszedł ten dzień, gdzie ja już totalnie nie wierzę, po prostu nie wierzę i ja straciłam 20 lat walcząc o ten związek.
2: Co ci szkodzi jeszcze sprawdzić miesiąc?
1: No szkodzi mi właśnie, bo
2: to tylko miesiąc, młoda dziewczyna jesteś, przestań.
1: Właśnie,
2: błagam cię, jesteś atrakcyjna, on mi opisywał.
1: A miesiąc mi nic też nie daje, Pawle, bo on może się starać właśnie przez jakiś czas, ale na dłuższą metę niestety. Ja już nie mam tej wiary i jakby, no nie mam żadnej nadziei, po prostu żadnych złudzeń. Pogodziłam się z tym, że nie mam na co liczyć. Przeszkadza mu pić, jestem zła. Jak toleruję to i udaję, że tego nie widzę, też jestem zła, no bo znaczy ja o tym wiem, ale on myśli, że może o tym nie wiem, ale ja po prostu wtedy odsuwam się od niego, tak? Ja nie kłócę się z nim, ale nie jestem blisko niego wtedy, tak?
2: Ty już nie.
1: Ja dużo życia już straciłam. Ja już nie chcę.
0: No nie!
2: Grzesiu, ponieśliśmy porażkę w rozmowie, natomiast ten telefon nie był obojętny dla Kingi, bo Kinga rozmawia ze mną, nie rzuca słuchawką, nie mówi mi, żebym spadał na szczaw i na drzewo, banany
3: prostować. Myślałam, że rzuci to słuchawką.
2: Nie rzuciła. Czyli szanuję cię jeszcze trochę.
1: No, szanuję, ale jestem bardzo zła, że znów zostałam oszukana. Tak, że powiedział mi, że jakiś telefon z banku, no...
3: Inaczej to byś nie odebrała tego telefonu,
1: no.
3: Po prostu.
1: Ale wiesz, to nie osoby trzecie mają walczyć o nasz związek i miałeś szansę na zawalczenie o związek.
3: Miałem wielokrotnie dużo szans.
1: No właśnie, więc skoro pokazałeś, że każda szansa była zmarnowana, no to wiesz, no...
2: Wiesz, Grzesiek powiedział, że nie będzie pić. I obojętnie, jaką ty decyzję podejmiesz, czy będziesz chciała kontynuować ten związek małżeński, czy nie, to on ci dalej będzie pokazywał, że on nie będzie pił. Ja przyjmuję rezygnację Kingi. Ja uważam, że ty możesz wiele zmienić, Grzesiek. Będąc gdzieś blisko obok i pokazując, że ona się nie ma czego już bać.
3: A pomyśl sobie... bo mój czas się skończył.
2: Przestań, kochany.
1: U mnie to nie jest chwila. Dziękuję.
2: Cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Śmiertelne potrącenie 15-latki w Pionkach znajdzie swój finał w sądzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 25-letniej kobiecie kierującej Volkswagenem. Więcej o sprawie Anna Badowska.
1: Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Kobieta potrąciła nastolatkę na przejściu dla pieszych. Według śledczych 25-latka jechała 59 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość, co miało wpłynąć na wydłużoną drogę hamowania. Nastolatka doznała ciężkich obrażeń i zmarła kilkanaście dni później w mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Grozi jej do 8 lat więzienia.
0: Równolegle prokuratura bada także działania lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej bezpośrednio po wypadku. Śledczy sprawdzają, czy jego postępowanie mogło narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także czy mogły przyczynić się do jej śmierci. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w radomskim szpitalu specjalistycznym od wczoraj dyżuruje strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, stąd taka decyzja, mówi wiceprezydent miasta Marta Michalska-Wilk.
2: Bezpieczeństwo przede wszystkim pacjentów i całego personelu medycznego jest dla nas priorytetem, dlatego właśnie od dzisiaj na naszym szpitalnym oddziale ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego przez całą dobę będą dyżurować strażnicy miejscy. Decyzję o utworzeniu tej stałej dyżurki podjęliśmy, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa w miejscu, które każdego dnia niesie pomoc mieszkańcom Radomia i regionu, każdego dnia ratuje ludzkie życie i zdrowie. Niestety coraz częściej słyszymy o przypadkach agresji wobec chociażby ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy. Zdarzają się również akty wandalizmu i niszczenia sprzętu medycznego. Nie możemy pozostać obojętni na takie sytuacje. Wierzę, że obecność strażników miejskich pomoże nam skutecznie zapobiegać podobnym zdarzeniom, a pacjenci będą czuli się bezpiecznie, komfortowo, a personel będzie mógł skupić się na tym, co najważniejsze, na ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.
0: W ostatnim czasie na naszym SOR-ze dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji, mówi Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3: Decyzja o utworzeniu stałego posterunku Straży Miejskiej nie jest przypadkowa. W ostatnim czasie w szpitalnym oddziale ratunkowym dochodziło do niebezpiecznych incydentów, w tym aktów agresji wobec personelu oraz przypadków niszczenia mienia szpitalnego. Tylko w ostatnich tygodniach odnotowaliśmy zdarzenia, podczas których uszkodzone zostały drzwi wejściowe do oddziału, a także sprzęt medyczny. Takie sytuacje nie tylko generują koszty, ale przede wszystkim mogą zakłócać pracę miejsca, w którym każdego dnia ratuje się zdrowie i życie pacjentów. Wierzę, że stała obecność Straży Miejskiej będzie skutecznym wsparciem dla naszego personelu i pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na SOR-ze.
0: Przypomnijmy, w tym roku zakończyła się także modernizacja Radomskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Koszt prac to prawie 48 milionów złotych. Mają zaciekawić i sprawić, by dzieci i młodzież mogły poznać historię najnowszą swojego miasta i kraju. Do radomskich szkół trafiły pakiety edukacyjne związane z 50. rocznicą robotniczego protestu. To gra planszowa oraz gry karciane, które mają przedstawić realia tamtej epoki, mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska.
4: To rok 2026, to rok, który obfituje w duże wydarzenia, których celem jest z jednej strony przypomnienie o tym, co wydarzyło się 50 lat temu w Radomiu i jakie to miało znaczenie dla współczesnej historii Polski, Europy i świata, ale również przez te wydarzenia i w ramach tych wydarzeń chcemy czcić pamięć wszystkich uczestników protestu robotniczego, radomskiego protestu robotniczego 1976 roku. Natomiast rok szkolny 2025-2026 to rok szkolny, w którym nasze szkoły, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale również przedszkola zaangażowały się w obchody 50. okrągłej rocznicy radomskiego protestu. To zaangażowanie miało różny wymiar, różny i szeroki wymiar, poczynając od różnego rodzaju konkursów plastycznych, wokalnych, ale również literackich, kończąc na wydarzeniach teatralnych, Te wszystkie aktywności, w które zaangażowane były nasze placówki oświatowe, miały przede wszystkim na celu popularyzację historii, która dla młodego pokolenia jest historią mało znaną, ale przede wszystkim historią trudną. I w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, które włączyły się w obchody tej okrągłej rocznicy, które aktywnie się zaangażowały, popularyzując tym samym wiedzę o Radomskim Czerwcu. Naszą ambicją jest to, żeby wiedza o wydarzeniach Radomskiego Czerwca na stałe zagościła w programach nauczania zarówno szkół podstawowych i ponadpodstawowych. I nad tym pracujemy wspólnie z Radomskim MSCDN-em. Natomiast te materiały, te pakiety materiałów edukacyjnych, które dzisiaj chcemy przekazać, mają na celu to, aby ta wiedza była przekazywana w sposób przystępny i adekwatny dla potrzeb młodego pokolenia. Dzisiaj w sposób symboliczny przekazujemy te materiały, te pakiety materiałów wybranym szkołom, wybranym placówkom oświatowym. Natomiast one trafią do wszystkich naszych szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych i w zasadzie ten proces przekazywania takiego sukcesywnego od dzisiaj, w dniu dzisiejszym w ramach tej uroczystości rozpoczynamy. Jestem przekonana, że z jednej strony będą to doskonałe materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane przez nauczycieli właśnie po to, żeby młode pokolenie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych miało te szanse, żeby poznawać, przyswajać, rozszerzać wiedzę o tym, co wydarzyło się w Radomiu 50 lat temu i jak ogromne znaczenie ma to dla współczesnej Polski i współczesnego świata. I oczywiście ten pakiet to tak naprawdę pakiet materiałów edukacyjnych to komiks, który jest uniwersalny tak naprawdę dla każdego pokolenia. To jest gra terenowa i gra karciana. Wartość edukacyjna i taka poznawcza tych materiałów jest naprawdę bardzo duża, a przede wszystkim są to materiały, które są niezwykle wciągające i interesujące, a tym możemy zaszczepić młode pokolenie i zachęcić ich do tego, żeby historię, współczesną historię naszego miasta i naszego państwa poznawali. Jeszcze raz dziękuję Państwu serdecznie i wszystkim szkołom, placówkom edukacyjnym bardzo dziękuję za to, że zaangażowaliście się w nasze działania, w działania okrągłej rocznicy protestu robotniczego w Radomiu.
0: Uczniowie od września będą mogli też obejrzeć komiks o Radomskim Czerwcu. Jak mówi Piotr Kozieł, autor publikacji, jest to opowieść fikcyjnego bohatera, nawiązująca do wydarzeń sprzed 5 dekad.
5: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten komiks to jest fikcyjna historia, natomiast inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, czyli tutaj wydarzenia Radomskiego Czerwca posłużyły za inspirację, natomiast ja jako autor miałem tutaj pełną dowolność w kreowaniu sytuacji. Niemniej jednak jest to również komiks historyczny, ale nie traktowałbym go jako komiks, który ma nauczać, ale zaciekawić. Komiksy teraz troszeczkę wracają do łask. Podobno jest boom na komiksy, więc fajnie, że tak się stało. Myślę, że może on dotrzeć do młodych ludzi w pewien sposób, ponieważ tutaj młody czytelnik może emocjonalnie jakby z bohaterem się związać i poznać tą historię troszeczkę inaczej. Ja ten komiks odstąpiłem swoje prawa dla urzędu i amfiteatru. On nie powstał na tą 50. jubileuszową rocznicę. On w skrócie, bo ja mógłbym tutaj długo o tym opowiadać, bo to była szalona historia, on został przez właściwie Urząd Miasta wyciągnięty z mojej szuflady. Gdybym ja wiedział, że ja go rysuję dla tak szerokiej publiczności, bym go na pewno narysował troszkę inaczej, ale no, przez to może on jest taki trochę bardziej autentyczny. Nie mam tutaj na szybko jakiegoś porównania, ale to może tak jakbyśmy znaleźli jakieś rysunki Malczewskiego, jak był mały w szufladzie i się ich wstydził i nagle się gdzieś tam ujrzały światło dzienne, ale myślę, że nadal byłyby dużo warte. Więc tutaj z takiej technicznej strony, no to absolutnie nie rysowałem go na ten jubileusz. Pracę rozpocząłem w zeszłym roku i ten temat też również był całkowicie przypadkowy, bo od dawna chodziło za mną, żeby narysować komiks, ale nie miałem scenariusza, tutaj troszkę gorzej. I uznałem, że takim fajnym scenariuszem byłoby coś, co się wydarzyło naprawdę, a że od pokoleń jestem Radomianinem, więc szukałem wydarzeń, które się jakby wydarzyły w Radomiu i to mnie zainspirowało do narysowania tego, a później to już był zbieg wielu różnych wydarzeń i okoliczności, że został wydany, za co bardzo dziękuję.
0: Ponad 700 barierek i ponad 200 znaków drogowych stanie na trasie półmaratonu radomskiego czerwca. Trwają przygotowania do niedzielnej imprezy biegowej. Niestety mieszkańcy Radomia muszą się liczyć z utrudnieniami w mieście. Liczymy na wyrozumiałość, mówi Jerzy Stobiecki ze Stowarzyszenia Biegiem Radom.
6: Jesteśmy zadowoleni z tej trasy, którą przygotowaliśmy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy biegają w tym mieście i nie wszyscy będą zadowoleni z tego, że my będziemy biegać. Niestety trzeba się liczyć z utrudnieniami. Przygotowania do już rozgrywania samego półmaratonu rozpoczniemy w piątek wieczorem, ale nie będą one wiązały się z utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Będziemy po prostu rozstawiać znaki, które będą obowiązywały w czasie samego biegu. Natomiast już tak naprawdę, żeby utrudnić ruch, to zaczniemy działać w niedzielę. Od godziny 5.30 będą rozstawione już barierki na tych drogach, gdzie będziemy mieli ruch biegaczy w jedną stronę, natomiast samochodów w drugą. To jest ulica Reja Malczewskiego, Struga, Chrobrego, 11 listopada. Tego jest naprawdę dość dużo. Fragment jeszcze Żeromskiego od wiaduktu do ulicy 25 czerwca. Od 8 będą już zamknięte dla ruchu ulice na samej trasie biegu i przylegające do trasy biegu. Te utrudnienia przewidujemy, że będą się kończyć systematycznie wtedy, kiedy z trasy zejdą już biegacze. Mamy przygotowany dość chytry plan, jak to zrobić. Mamy nadzieję, że nam uda się sprawnie to przeprowadzić. Chcemy, żeby jak najszybciej odblokować naprawdę dość duże osiedla, które będą częściowo pozbawione wyjazdu. No, na przykład ulica Olsztyńska przez moment będzie pozbawiona wyjazdu w jakąkolwiek stronę. Ale myślimy, że ludzie dłużej sobie pośmią, może wyjdą na balkon, podpisują. A my postaramy się to zrobić jak najsprawniej się da. Przygotowaliśmy również we współpracy z Komendą Miejską Policji i z Miejskim Zarządem Dróg taki wariant, też po raz pierwszy stosowany, z tak zwanymi śluzami. Czyli są skrzyżowania, na których będziemy dość długo utrzymywać ruch, praktycznie kilka minut przed pojawieniem się pierwszego biegacza i dość szybko będziemy starali się ten ruch przywrócić. To jest skrzyżowanie ulic Żeromskiego ze Zgrodzkiego przy wiadukcie przy wjeździe na Lubelską, po to, żeby w momencie, kiedy my opuścimy NS-kę, żeby kierowcy mogli z ulicy Żeromskiego wjechać na trasę MS. Skrzyżowanie ulic Chrobrego, Struga i Pileckiego to też jest takie miejsce, gdzie już długo będziemy utrzymywali ruch. W momencie, kiedy pojawią się biegacze już na horyzoncie, dopiero wtedy zostanie to skrzyżowanie zamknięte dla przejazdu ulicą Struga w kierunku ulicy Malczewskiego. Natomiast cały czas będzie można jeździć prawym pasem, tak? Tylko że trzeba będzie się tam dostać, a to już nie będzie takie łatwe, bo chwilę wcześniej też będziemy mieli skrzyżowanie, na którym zamkniemy ten. Przepraszamy, ale liczymy, że wszyscy nam wybaczą. Impreza naprawdę zapowiada się na największą w historii naszego miasta. Tak dużej liczby uczestników nigdy nie mieliśmy i przygotowań na taką dużą skalę również. Proszę mi wierzyć, że my nie pracujemy od 2 tygodni, my pracujemy od kilku miesięcy. Jeszcze nie wszystko mamy dopięte na ostatni guzik, tak mi się wydaje, bo jeszcze mi cały czas czegoś brakuje. Chociaż logika podpowiada, że już powinno wystarczyć, ale cały czas pracujemy i mamy nadzieję, że naprawdę uda nam się przeprowadzić tę imprezę bezpiecznie i sprawnie. Bo bezpieczeństwo jest dla nas również bardzo ważne, szczególnie uczestników.
0: Impreza na stałe wpisała się w program obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
7: Przed nami 14. półmaraton Radomskiego Czerwca. To impreza, która już na stałe wpisała się w harmonogram imprez sportowych, ale także kolejnych obchodów rocznicy Radomskiego Czerwca. W tym roku szczególna, bo 50. i nie będę tego rozwijał, bo już miałem okazję o tym mówić wielokrotnie. Natomiast tak jak też zapowiadaliśmy, że te nasze obchody będą wyjątkowe, tak, z tego powodu, że różna forma przekazu, różny format wydarzeń. I cieszę się, że po raz kolejny półmaraton Radomskiego Czerwca jako najważniejsza impreza, najważniejsze wydarzenie sportowe również wpisuje się w program obchodów. Bardzo się cieszę, bo 14, może nie jubileuszowy, ale na pewno bardzo ważny ze względu na liczbę uczestników, rekordowa rekordowa wartość, ponad 2000 uczestników, radomian, biegaczy z Polski, ale także z zagranicy, zmieniona trasa. Ja mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy półmaratonu i tych biegów towarzyszących tylko i wyłącznie odniosą bardzo dobre wrażenie z naszego miasta. Będą wspominać to wydarzenie bardzo długo i przede wszystkim będziemy wspólnie świętować, bo tego słowa też często używam, rocznicę Radomskiego Czerwca, bo naprawdę mamy świadomość, jak ważne to były wydarzenia w historii Polski, jak ważne to były wydarzenia na tej polskiej i europejskiej drodze do wolności. I na koniec bardzo serdecznie dziękuję prezesowi, wiceprezesowi, ambasadorom. Naprawdę świetna praca i, jak to mówi powiedzenie, kawał dobrze wykonanej, potrzebnej pracy na rzecz naszego miasta. I mam nadzieję, że w przyszłości również w tak dobrych humorach będziemy się spotykać, ogłaszając kolejne edycje półmaratonu radomskiego czerwca. Oczywiście także wszystkim biegaczom życzę jak najlepszych wyników sportowych. Oprócz tych dobrych wrażeń z naszego miasta, także realizację dobrych wyników sportowych i tych zakładanych rekordów.
0: Organizatorzy apelują do biegaczy o odpowiednie nawodnienie w trakcie imprezy, mówi Tadeusz Kraska, prezes stowarzyszenia.
8: Mamy 8 punktów w sumie, czyli można by powiedzieć prosto co 2,5 kilometra, z tym, że w tym roku mamy takie nowum, bo przemiennie jest punkt nawadniania, punkt odżywczy. Czym się różnią nawadnianie, to jest tylko woda i wanienki z gąbkami. Odżywczy ma do tego jeszcze oprócz wody mineralnej izotonik, banany, rodzynki i jakieś ciastka. I to jest przemiennie. Przy tych nawadnianiach wszędzie mamy toalety również w terenie umieszczone i w tym roku po raz pierwszy na odcinku 0,5 km nie ma punktu nawadniania, dlatego że zagęściliśmy te punkty na ostatnich 5 km, gdzie będą po prostu one częściej, gdzie najbardziej są ludzie zmęczeni, najbardziej tej wody potrzebują, więc jest punkt na 16,5 km zamiast 17,5 i to będzie właśnie centrum organizacji pozarządowych, które debiutuje w takiej roli i następny punkt będzie na odcinku 18,5 km i już na 20 mamy ultrabiegli, czyli nasze wszystkie organizacje, panie prezydencie, ultrabiegli, to jest grupa z Urzędu Miejskiego, obsługuje punkt 20 km, street run, druga grupa biegowa obsługuje punkt 15 km, COP jest na punkcie nawadniania. Naprawdę fantastycznie w tym roku wpisały się różne organizacje do wspierania i to pokazuje taką integrację, że jesteśmy takim jedną grupą dobrą wariatów biegowych, którzy jak trzeba się zewrzeć szyki, to są razem.
0: Wybierz się do lasu jak do apteki, zachęcają leśnicy. Na przełomie wiosny i lata zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr. O nich Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
9: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam. Dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać. Bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać. Bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
10: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
0: I bardzo ciepło będzie dzisiaj w naszym regionie. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 28 stopni, a obecnie w Grójcu, Białobrzegach i Radomiu jest około 16. Pamiętajcie, aby wychodząc z domu zabrać ze sobą okulary przeciwsłoneczne i nakrycie głowy. Nałóżcie krem z filtrem i pijcie dużo wody. A w weekend jeszcze cieplej, na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni.
10: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
11: Fox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na Murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
0: Reklama.
6: Jest godzina 6:30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Unijni przywódcy uzgodnili jednomyślnie, że okres obowiązywania sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy. Decyzja zapadła na szczycie w Brukseli. Liderzy ponownie potwierdzili niezmienne, zdecydowane i niezachwiane poparcie Unii dla Ukrainy. Po raz ostatni przywódcy byli w stanie osiągnąć jednomyślność w sprawie Kijowa na szczycie w grudniu 2024 roku. Od marca 2025 z tej jednomyślności wyłamywały się Węgry. Teraz do zmiany podejścia Budapesztu doprowadziło objęcie rządów przez Petera Madziara. 4 dni i 3 podobne incydenty na lotnisku w Pyrzowicach. Mimo apeli i ostrzeżeń, kolejny żart pasażera podczas kontroli postawił na nogi służbę.
8: Kolejny podróżny w trakcie odprawy bagażowej oświadczył, że w bagażu ma 2 granaty. Na miejsce przybyli funkcjonariusze zespołu interwencji specjalnych i podjęli czynności. Sytuacja nie spowodowała zagrożenia, a także nie doprowadziła do opóźnień operacji lotniczych.
7: Mówił Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Pasażera ukarano 500-złotowym mandatem. Na tym nie koniec, nie mógł też polecieć, bo kapitan samolotu nie pozwolił mu wejść na pokład. Na koniec jeszcze fala upałów we Włoszech. Nad kraj zbliża się tak zwana kopuła gorąca. Już w weekend termometry pokażą nawet 40 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w środkowej części kraju i na Sardynii. Tropikalne temperatury będą też we Francji. W stolicy w weekend termometry pokażą tam ponad 40 stopni na plusie.
0: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
10: Dobry.
11: Cześć.

0: No i słuchasz takich rytmów i od razu czujesz, że te wakacje się zbliżają.
1: Tak. No właśnie, nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo niektórzy, wiesz, wakacja i tak trzeba pracować.
0: Justin Wellington i Small Jam w Aiko w Vox FM w rytmie hitu 21 minut przed godziną 7, a my tradycyjnie o tej porze zaglądamy do gazet, sprawdzamy, co tam ciekawego się wydarzyło. Mm-hmm. Widziałem, że jakiś tam wysoki wynik był na mundialu, Kanada 6-0 pokonała Katar.
1: Tak, dokładnie.
2: 6-0.
0: O, są lepsi ale... ode mnie, bo ja Kataru nie mogę pokonać już od dwóch tygodni.
2: Słyszymy, współczujemy i razem z tobą zaciągamy.
1: Wysoki wynik jeszcze Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, tu 4-1, Szwajcaria wygrała.
2: To widziałem. Fajny mecz.
1: Uzbekistan, Kolumbia to już wczoraj było.
2: Też chyba, kto wygrał? Kolumbia.
0: Kolumbia wygrała.
1: Tak, Meksyk, Korea Południowa 1-0, to też
0: Meksyk
1: dzisiaj się skończyło.
0: Do następnej rundy.
2: Bo wygrał dwa mecze.
1: A to dziwne. Nikt się tego nie spodziewał, że Meksyk
0: awansuje. Cały czas czekają.
2: A pamiętasz, kogo grali wcześniej?
0: Paweł, ja nie widziałem. Widziałem jeden mecz, ten, który oglądaliśmy w czasie
2: programu.
0: Ale
2: słuchacze wiedzą, co tam Meksyk jeszcze ograł wcześniej? Bardzo prosimy, podpowiedzcie, tak?
1: Na pewno jakąś drużynę na mundialu. To tak ci mogę zawęzić poszukiwania.
2: Konkretna odpowiedź.
1: Słynna tenisistka Agnieszka Radwańska. Tak, wiem, że Iga Świątek jest słynną tenisistką oraz Maja Chwalińska. A pani Agnieszka Radwańska zrobiła coś bardzo polskiego. Wybrała się nad Bałtyk, zjadła zapiekankę i poszła na plażę, tak piszą w Super Ekspresie, więc to jest chyba ważne.
2: Nad morzem, a nie flądrę.
0: No nie, no zapieksy trzeba. No Paweł, jak
2: to? Naprawdę?
0: No słuchaj, oczywiście. Jak jesteś na Mąciaku, to tam jest taki jeden lokal z zapieksami. Tam trzeba koniecznie, to jest taka tradycja. No.
1: Ale to wcześniej trzeba poprosić o podwyżkę z pracy, bo to inaczej nie da rady tej
2: zapieksy.
1: Rybę
2: zazwyczaj zamawiam, podwyżkę, zwariowałaś.
0: A o tych podwyżkach, o tych wydatkach nad morzem, to możecie na Instagramie, TikToku oraz Facebooku naszym posłuchać, jak śpiewamy.
2: Tak jest, tekst.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Czy ja wam kiedyś mówiłem o tym, że chciałem kupić kiedyś sobie polo?
2: Nie mówiłeś.
4: Ale takie, czekaj, w jakim kolorze? Z bawełny czy...
3: A to dowolny kolor. Nie, chodzi mi o samochód, Paweł. Jedynym powodem tego zakupu było to, że chciałem sobie kupić polo i dorobić sobie napis z tyłu do tego polo.
2: No. Polo disco.
4: Disco polo.
2: Tak.
4: To jest ciekawa wersja.
3: I okazuje się, że jest ogłoszenie. Jest ogłoszenie, które umieściła Agnieszka, jak donosi Piotrek, jej mąż.
4: Ona ma disco polo?
3: No ma disco polo na sprzedaż, więc ja może bym sobie sprawił taki prezent.
4: To jest bardzo
2: dobry
4: pomysł.
2: No skoro zawsze o tym marzyłeś, to nie widzę innej opcji, dzwoń do Agnieszki.
4: To ty wymagający jesteś.
3: Dzień dobry, ja dzwonię z ogłoszeniem w sprawie Volkswagena Polo. Aktualne?
5: Słucham, tak, aktualne.
3: Super, wie pani, powie, bo ja jestem właściwie to chyba zdecydowany, tylko kilka pytań mam jeszcze. Który to jest rocznik?
5: Ojej, nie wiem, 2009 chyba.
3: Dobra, pani powie, tam są podgrzewane przednie reflektory, bo tam 9-10 dopiero wprowadzono.

0: To ja nie będę w ogóle brał numeru telefonu. Od razu przyjeżdżamy. Dobra.
1: I wszystko dobra. Dobra. Jeszcze ty mały, to są takie gumowe zamieszki takie są. Te na tydy, no.
2: My właściwie mamy numer do twojego męża.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi, ale to już wiesz.
3: Tak, już wiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: I to, że to mąż cię zgłosił, to pewnie też się domyślasz.
1: Czyli te kilku wskazy oleju nie biorą.
3: Tak. No nie.
1: To dobrze.
2: 500 na prezent marzeń dla ciebie.
3: Dziękuję bardzo.
2: I dobrego dnia ci życzymy.
3: Jak miło was słyszeć z rana.
1: No to wierzę miło.
2: Ale jaki ty masz wspaniały śmiech.
1: Codziennie was słucham.
2: Polecamy się, jesteśmy do 9.
1: O, 30
3: bym powiedział. Zawsze po 7 was słucham.
0: Miłego dnia, cześć.
3: Dziękuję, do widzenia.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: z tej strony. Nie wiem, czy wiecie, ale jak się wjedzie do Warszawy od strony Białegostoku, to jak przed Radzyminem to jest piękne, piękne słońce, a na wysokości Radzymina się wiesza w jakąś taką wielką chmurą mgłę, to już jak ala z horroru i to wszystko zamglone jest. A tam na wschodzie to jest piękny dzień. Także to Warszawa jednak się przegrywa. Pozdrawiam.
1: Może film kręcą, bo w Warszawie często jakiś film...
2: Mhm. To Netflix więcej musi być, dymu. Oni mają takie duże budżety.
3: Tak, więcej dymu, więcej dymu.
2: Tak, bo w Warszawie...
1: Czy na całą Warszawę?
2: Tak, w Warszawie też jest ta chmura, jak wyjrzycie za okno. Więcej o pogodzie to już za chwilę po wiadomościach.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
11: Reklama.
1: Trzęsienie ziemi w warszawskim szpitalu południowym. Po aferze z lekarzem milionerem odwołano cały zarząd placówki. Sprawca zadał kilka ciosów. Są wyniki sekcji zwłok 19-latki z Małopolski. Zabił ją były partner. W wiadomościach też ostrzeżenie przed upałami w ten weekend. Na termometrach ponad 30 stopni.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
1: Cały zarząd Szpitala Południowego został odwołany. Takie informacje przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To pokłosie afery wokół byłego już lekarza tej stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych i według doniesień medialnych stworzył w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Tym tematem wiadomości o 7 otwiera Michał Skolimowski.
2: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy i zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne. Kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 złotych. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
14: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
2: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
1: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w koalicji, teraz zrzekł się też mandatu radnego. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 19-letniej kobiety i podejrzanego o jej zabójstwo byłego partnera. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem przed domem dziewczyny Mszanie Górnej w Małopolsce. 19-letni Kacper W. zadał kobiecie kilka ciosów nożem, potem uciekł z miejsca zdarzenia.
15: Kobieta miała ranę ciętą szyi oraz 5 ran kłutych klatki piersiowej, z czego już 2 okazały się śmiertelne.
1: Mówiła Justyna Ratej-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przy mężczyźnie znaleziono nóż. Śledztwo odpowie na pytanie, czy to nim zadano śmiertelne ciosy. 15-latkowie byli parą, ale się rozstali. Po zaatakowaniu kobiety Kacper W. uciekł do lasu. Jego ciało znaleziono we wtorek nad ranem w miejscowości Niedźwiedź. Odebrał sobie życie.
4: To są wiadomości Vox FM.
1: Synoptycy ostrzegają, do Polski nadciągają upały. Nadchodzący weekend przeniesie duże zmiany w pogodzie. Temperatura przekroczy 30 stopni. Najcieplej będzie na zachodzie kraju.
16: W sobotę na zachodzie 33-35 stopni. Na północnym wschodzie i nad morzem od 26 do 28.
1: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Prognozy wskazują, że oprócz upałów w weekend czekają nas intensywne burze. Taka pogoda ma utrzymać się też na początku tygodnia. Darmowy kask dla każdego dziecka, które zda egzamin na kartę rowerową. Ministerstwo Infrastruktury zakupi w sumie 65 tysięcy kasków dla dzieci. Część z nich trafi do województwa lubuskiego, mówi Marzena Pulik-Sowińska z tamtejszego kuratorium.
17: Mam nadzieję, że zdążymy do końca roku realizację rządowego programu, w którym będziemy dystrybuować wśród uczniów, którzy w tym roku zdali kartę rowerową, bezpłatne kaski.
1: Przypomnijmy, że od początku czerwca każda osoba poniżej 16 roku życia, która jedzie jednośladem, musi mieć na sobie kask. Czołg Abrams, transporter Rosomak czy armato haubica K9 to wszystko do zobaczenia z bliska podczas dwudniowych warszawskich targów obronnych. Piątek jest przeznaczony dla firm, sobota już dla wszystkich zainteresowanych. Czekają na nich nie tylko wystawy sprzętu.
18: Będzie dużo prelekcji, pokazów, pogadanek. To będzie też taki dzień dynamiczny z atrakcjami właśnie dla mieszkańców. Będziemy starali się też tych mieszkańców i gości, którzy odwiedzą w ten drugi dzień targi, aby nie tylko odwiedzili stoiska, ale też jakby takich zachęcić do takiego aktywnego, czynnego uczestnictwa w tych targach.
1: Mówiła szefowa portalu obronnego Maria Olecha-Lisiecka. Warszawskie targi obronne dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Po wnikliwym śledztwie dziennikarskim odkryliśmy przyczynę zamgleń w wielu miejscach kraju.
20: Co się wydarzyło?
19: Wilgotność powietrza bardzo wysoka, 90% nawet w niektórych miejscach. Skierniewice wygrywają tutaj.
21: To znaczy, że można się poczuć jak w lesie tropikalnym, trochę, bo tam też jest duża wilgotność.
20: W sumie nie musi padać, bo już jest mokro.
19: Deszcz się pojawi dzisiaj na południu kraju, a także na zachodzie, ale możliwe, że z tym deszczem burze przyjdą, bo bardzo ciepło.
20: Ale nad morzem też trochę pada.
21: 32 stopnie, tyle dzisiaj zobaczą mieszkańcy Zielonej Góry na termometrach.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
21: Jeśli oczywiście spojrzał na termometr, bo jak nie, no to...
20: To nie zauważył.
21: Julia Hren.
19: Konrad Piwowarski.
20: I Paweł Pawelec. Zapraszamy na piątek.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: 17 minut po godzinie 7. Dzień dobry, w piątek. Nie, no jasne, że wszystko w porządku.
1: Ona ma wolną sobotę i niedzielę, rozumiesz? Więc ona się już cieszy, bo to jest ostatni dzień w tygodniu w pracy.
0: Piątek to jest też czas na imprezkę, na karaoke. Tak. I ja już sobie ćwiczę.
2: Okej, okay, bardzo dobrze.
1: Weekendu początek, czyli piątek, tak, w porządku.
0: Dokładnie, to dzisiaj być może was czeka.
2: Z tym imprezowaniem proszę nie przesadzić, bo później różne dziwne rzeczy można wyrabiać.
1: Zawsze.
2: Na przykład jak 14-latkowie z Podkarpacia.
1: Co oni zrobili? Bawili się? A czy też w piątek?
0: Ojej.
2: Poszli na zwiedzanie.
0: Znowu dziwne. Moim zdaniem poszli to jest bardzo miłe.
1: Poszli
0: posprzątać. Nie, poszli posprzątać warsztat samochodowy.
1: A to oni w pracy byli. To nie było wolne.
2: 14-latkowie w pracy? No jak?
1: Nie wiem, może dorabiali sobie jakoś tak.
2: Nie,
1: może
2: po prostu włamali się do warsztatu.
1: A to zupełnie inna historia już jest.
0: Tak, bo właśnie taka sytuacja, że właściciel o tym nie wiedział.
1: Właściciel nie wiedział, że będzie miał posprzątane.
0: Ukradli, uwaga, ulotki, smycze, czapki z daszkiem, breloczki i koszulki. I jeszcze do tego zostawili wiadomość panu właścicielowi albo pani.
1: Jak
0: dzień
1: ładnie.
0: Dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy. Czy to nie są bardzo mili włamywacze?
2: Nie, to są bardzo mili włamywacze.
1: Uznali, że to są śmieci po prostu.
2: Poza tym, wiecie, no, w cenie breloczków, smyczy,
1: tak,
2: mieć darmowe sprzątanie.
0: Ja nie wiem, czy ich nie zaproszę do siebie.
1: Wiem, czy je rozdasz. Pierwsza zmiana.

0: znowu Błażej, kierowca nieopancerzonego transportera SQ5. Melduje, że chmura przeniosła się w okolice Zielonki. Halo, Brzoza, halo, w okolice Zielonki, uważajcie.
1: Dziękuję.
0: Robi się ciemno.
1: Wysyłamy patrol.
2: Jeżeli znacie dalsze losy chmury, to 609-869-8669.
3: Przypominamy, że to chmura mgły, która się zakrada od wschodu do Warszawy aktualnie.
1: Mgła, czyli kobieta, wstępuje. Niestabilna. Uwaga, bo się może rozejść.
2: Stop, Paweł,
1: bardzo
2: naprawdę, bardzo nieładnie.
1: Rozchodzi się.
2: Dobra, już przestańmy gadać o głupotach, bo ważne rzeczy. No. Proszę przyciszyć podkład.
3: Dobrze, już.
1: Ojej.
2: 100 lat, 100 lat.
3: No jak 100 lat?
2: Nie.
1: Komu żeby się tyle
3: męczył? Spóźniła się jakieś 90 kilka lat.
2: Komu? Czemu? No, no chyba, wiesz, po prostu życzę bardzo dobrze Jonathanowi.
3: A ja mogę przysiąc, a ja mogę przysiąc, ale... że przeżyję nawet 1000.
1: Ale to co, o czym wy mówicie?
2: Żółw Jonathan jest na bardzo dobrej drodze, ma co najmniej 194 lata i został wpisany na listę rekordów Guinnessa.
1: I co, rośnie dalej?
2: No, nie, no pewnie.
1: Ile takie żółwie żyją? Z 300 lat?
3: No, no jest najstarszym zwierzęciem na ziemi aktualnie.
1: W porządku.
3: Chodzi, jeżeli wszystkie zwierzęta bierzemy pod uwagę, nawet ciebie, Paweł.
1: Jestem dinozaur,
2: on jest starszy
1: dłużej.
2: Od Pawła?
3: Tak. Ja sobie sprawdziłem. Jeżeli rzeczywiście ma 194 lata, to urodził się w 1882 roku, tak? Dobrze wszystko?
1: 1882.
3: W tym samym czasie urodził się Franklin Delano Roosevelt, były prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: To jest czasów II wojny.
3: W Barcelonie rozpoczęto budowę Sagrada Familia, tę, którą właśnie kończą. W Berlinie uruchomiono pierwszy trolejbus na świecie.
1: A trolejbusy już chyba odeszły do Lobusa.
3: No jak, no są przecież. Są,
1: są.
3: No są w Gdyni, między innymi w Lublinie.
1: Masz rację. W Portugalii też widziałem, tak, są gdzieś tam.
2: Choć zaawansowany wiek odebrał Jonathanowi wzrok i węch, to żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża.
1: Aż skubany, najważniejsze funkcje życiowe zachowane.
3: A wiesz, jak się rozmnaża?
1: Żółw?
3: Powoli.
4: Pierwsza zmiana.
3: Dobra, skoro było o żółwiach.
1: No, wiek ma swoje prawa.
3: To teraz wilki.

0: komunikat. W ząbkach też mgła. Powtarzam, w ząbkach też mgła. Odbiór.
1: To trzeba umyć.
2: Co umyć?
1: Ząbki.
2: 4 minuty do godziny 7:30, my gramy dalej.

0: psy, ja gra psy, Litwa, Wisła, nadaje, mgła widziana na Białołęce, powtarzam, mgła widziana na Białołęce, jak mnie słyszysz, odbiór.
1: Bardzo dobrze, odbiór.
2: Robi się dosyć poważnie, ale śledzimy mgłę wciąż, więc 6098-6969, jeżeli ona też pojawi się w innych miejscach Polski, również dawajcie znać, żebyśmy mogli was na bieżąco informować.
1: Tak, a ten numer telefonu przyda się też, żeby odpowiedzieć na pytanie od Ryśka Piwka.
3: Co robi żółw, jak się spieszy?
2: 6098-6969.
4: Autopromocja. Na wyjazd na Mazury, w góry,
5: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
5: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
5: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
5: Autopromocja. Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Reklama.
2: Na naszym zegarze już 7.31, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
13: Spotkanie w Szwajcarii odwołane, miało tam dojść do rozmów między USA a Iranem. Biały Dom przekazał, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z irańską delegacją. Wcześniej zapowiadano, że po podpisanym porozumieniu właśnie w Szwajcarii zaczną się rozmowy techniczne, które doprowadzą do finalnego porozumienia kończącego wojnę. W wiadomościach Londyn, tamtejszy sąd zdecyduje dziś w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Na początku września 2024 został zatrzymany na Wyspach na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w agencji Kuczmierowskiemu postawiono zarzuty udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Teraz Portugalia, gdzie policja rozbiła neonazistowską grupę, która planowała przeprowadzenie ataków na znanych polityków. Celem przestępców miał być m.in. premier Luis Montenegro oraz szef Rady Europejskiej António Costa. 9 osób trafiło do aresztu. Wracamy do kraju. Dziś paliwa tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a diesla 6,20. Do paliwa ponownie doliczana jest już pełna akcyza. Wciąż obowiązują jednak niższe stawki VAT.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Meksyk z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata. Piłkarze jednego z gospodarzy mundialu wygrali 1-0 z Koreą Południową. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Radość Kanadyjczyków zakłóciła poważna kontuzja Ismaela Kone. Wszystko wskazuje na to, że piłkarz po brutalnym faulu doznał złamania nogi. Polskie siatkarki z 5. zwycięstwem w Lidze Narodów podczas turnieju w Bangkoku wygrały 3-1 z Ukrainą. Skutecznością w meczu imponowała Magdalena Stysiak, która zdobyła w sumie 29 punktów. Głośny powrót do polskiej ligi. Kontrakt z Widzewem podpisał Karol Świderski, napastnik reprezentacji. Wraca do ekstraklasy po 7 latach gry w Grecji, USA i Włoszech. Nieoficjalnie Świderski ma być jednym z najlepiej opłacanych zawodników w lidze. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski w Zielonej Górze. Rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
14: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
2: Rysia, przypomnimy.
3: Co robi żółw? Jak się spieszy?
2: 6098 69 89, piszcie SMS-y. Hey, if you ever want to live it all, if you ever want to lose control. A na zegarze 27 do 8.

0: Ja Wisła, ja Wisła, ty Grab, ty Grab. We Wrocławiu mgły brak, mgły brak.
1: Potwierdzam odbiór.
2: Bez odbioru.
3: Bardzo wam dziękujemy. Dzięki wam wiemy lepiej, jaka jest pogoda niż jakakolwiek pogoda.
1: Numer na nasze CB Radio to 609-8-69-869. Możecie donosić o wszystkich wydarzeniach, nie tylko tych pogodowych również, na drodze.
2: Również tych niepoważnych.
3: I pod tym numerem też odpowiadaliście na pytanie od Rysia.
4: Co robi żółw? Jak się spieszy?
2: Wrzuca dwójkę.
3: Startuje tydzień wcześniej. Zamawia taksi. Biegnie.
2: Przyspiesza.
1: Włącza turbo do ładowania. To są błędne odpowiedzi.
5: Suchary pana Ryśka.
4: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi żółw? Jak się spieszy? Co może? Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: Tak, akwarium. Akwarium zgłasza się. No jesteśmy w kierunku Barcelony. Słoneczko 22 stopnie, bez odbioru.
1: A my w Polsce mamy więcej.
2: Tak, będziemy mieli 27.
3: 32 nawet będziemy mieli
2: w Polsce, tak.
1: Dobrze. A w weekend to w ogóle jajecznicę będzie można smażyć to na masce samochodu.
2: 34 stopnie ma być w niedzielę?
3: Tak,
1: tak mówi pogoda. A czy to prawda, co się okaże? Może będzie zupełnie przewrotnie.
2: To chyba źle mi wróży.
3: Fala upałów nadpływa między innymi nad Polskę. Właściwie to nad całą Europą właśnie ta fala upałów już się znajduje. A w związku z tym, że są te upały, to też wilgotność powietrza wzrosła.
2: No tak, bo paruje woda z ziemi. Aha. No normalne. Tak,
3: no i my dzisiaj od rana śledzimy mgły w Polsce, bo te się pojawiają z nienacka. 609-86-9-89.
4: Tu grab, jak mnie słychać. Mgła widziana w Gryficach Zachodniopomorskie. Odbiór.
3: Odbiór, dobrze słychać.
2: Naga mgła.
1: Czy ktoś może potwierdzić tę informację? 609-869-869. Nasz patrol już się wybrał.
3: Kolejny telefon?
5: 00-321. W połowinie nie ma mgły, ale też jest
1: No i takich, no, i takich reakcji oczekujemy, bawić. Nawet jeżeli nie ma u was mgły, to możecie do nas zadzwonić 609-869-869.
3: Przypominamy, zaczęło się to wszystko od jednego prostego SMS-a od słuchacza ponad godzinę temu i on też do nas zadzwonił.
6: Cześć, Tomek ponownie z tej strony. Ja rano jako pierwszy o tej chmurze informowałem, to wam powiem, że jestem już w Łodzi. W Łodzi piękne niebo, chmury w tak. I jak śpiewał Dawid Podsiadło, nie ma fal.
3: Jak to nie ma fal? W Łodzi jest, aquapark fala jest.
2: No i mewy. W Łodzi na pewno nad Łodzią są mewy.
7: Pierwsza zmiana. Pierwsza
3: zmiana. Co mają mewy wspólnego z falą?
1: I z Łodzią.
2: No, woda, morze, łódź, mewy.
1: To dajcie znać, czy są w Łodzi mewy. 609-869-869.
2: Ja nie mam takie, no.

0: Deci n-au ce de loc.
1: Pozdraveam
0: un caz de loc.
2: Nu tu ești vidut.
3: So, meve, no,
2: do uspej zostało. Zostańcie z nami. Jak słyszycie, weekend niektórzy już rozpoczęli.

0: Zęce, znalazłem falę, wiecie gdzie? Pyżowice, Tykary Śląskie. Kurde, jak tu rzuca? Choroby morskie się idzie nabawić.
1: Jak ja cię rozumiem, tam byłem kilka tygodni temu, to jest straszne.
2: A o co tam chodzi?
1: Zrobili pofalowaną autostradę.
2: Co?
1: No.
3: Żeby troszeczkę zwalniać.
1: Troszeczkę? Tam jedziesz 40 na godzinę i uderzasz głową pod sufitkę.
2: Naprawdę?
3: No. No.
2: Ojeju, to trzymajcie się mocno.
3: To ci daje wyobrażenie, co by było, gdybyś jechała za mocno, za szybko.
2: No właśnie. I to bardzo dobrze, jest bezpiecznie.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Go odzyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
4: Reklama.
16: W Polsce mógł działać od kilku lat. Na początek najnowsze informacje w sprawie podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina. Pentagon nie wyklucza stałej bazy USA w naszym kraju. Waszyngton odpowiedział na propozycję Warszawy. A na Sopockim Molo kolejna edycja charytatywnej akcji. O tym powiemy na koniec.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
16: Prawdopodobnie działał w Polsce od co najmniej 4 lat. To informacje, które jak dotąd służby zebrały o mężczyźnie podejrzewanym o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek został zatrzymany wczoraj rano. Było to możliwe po zmasowanej akcji służb. Co wiemy o tym mężczyźnie? Sprawdził to nasz reporter Michał Rawa.
17: 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem. Jak podkreśla szef MSWiA Marcin Kierwiński, to osoba powiązana z zorganizowaną przestępczością.
18: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
17: W ostatnich latach mężczyzna opuszczał terytorium Polski. Policja jest pewna, że morderstwa dokonał sam, ale służby są też przekonane, że ktoś z nim współpracował, a jedna z głównych hipotez to zlecenie od obcego wywiadu.
16: 36-latek miał zamordować Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemion Skrypiecki. W poniedziałek przed godziną 10:00 był to znany krytyk Kremla. Zabójca podszedł do Rosjanina i oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Pistoletu, z którego dokonano zbrodni, na razie nie odnaleziono. Pentagon otwarty na utworzenie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Waszyngton oficjalnie odpowiedział na ofertę Warszawy w tej sprawie. Na ostateczną decyzję trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.
19: W oficjalnym piśmie amerykański Departament Wojny zaznaczył, że Polska jest modelowym sojusznikiem i wykonuje swoje działania w zakresie obrony, dlatego jest otwarty na ofertę w sprawie stałej bazy w naszym kraju. Premier Donald Tusk przyznaje, że nie spodziewał się tak szybkiej i pozytywnej reakcji.
20: Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz HEGZ uczciwie mówi, że potrzeba Potrzebne są jeszcze detale.
19: I one będą wypracowywane, dodawał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który z Pitem Hegsetem rozmawiał w Brukseli podczas spotkania ministrów obrony państw NATO.
21: Umówiliśmy się też na wspólną analizę pomiędzy naszymi zespołami, pracę.
19: A to wszystko, jak zaznaczał szef MON-u, wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem.
16: O czym informował Michał Skolimowski. Ponad 15 lat w zamknięciu są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków z Suwalszczyzny. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowiedzą za to matka i siostra. Obie zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
22: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi ze względu na stan psychiczny. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi. Zaniedbywały ich potrzeby higieniczne, żywieniowe, zdrowotne.
16: Mówił Wojciech Piktels, rzecznik suwalskiej prokuratury. Kobietom grozi 8 lat więzienia. Warszawscy policjanci poszukują mężczyznę, który pobił 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych. Pokrzywdzony wsiadł do tramwaju przy placu Unii Lubelskiej. To tam mężczyzna dwukrotnie uderzył go w głowę. Pokrzywdzony stracił na chwilę przytomność. Upadając, doznał urazu barku. Zdjęcia napastnika publikuje stołeczna policja. Skok do morza i pomoc w jednym. Raz w roku na Sopockim Molo odbywa się charytatywna akcja, która łączy dobrą zabawę ze wsparciem potrzebujących. Tegoroczna 15. edycja w najbliższą niedzielę wesprze zbiórkę dla Adama.
23: Skaczymy dla Adama. Adam zbiera pieniądze na leczenie. Zachorował na ciężki nowotwór. Jest to 32-letni ojciec dwójki dzieci, mąż, policjant, również fan koszykówki.
16: Mówią Marcin Stefański, organizator wydarzenia. Nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy Sopockiego WOPR-u. Akcja, przypomnijmy, w niedzielę w samo południe.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: W Łodzi widziana mgiełka do ciała.
26: Mgiełka
1: co to
26: na twarz.
1: Teraz są za mgły, napisał do nas Roman. W latach 90.
26: Kiedyś to
1: były mgły. Krowy na polu, żeby się nie podusiły, to w maskach gazowych chodziły.
25: Może i my będziemy musieli coś z tym zrobić, żeby się nie podusić, bo upały przywędrowały do nas 32 stopnie dzisiaj i w weekend podobna pogoda, a nawet cieplej.
1: Duża wilgotność powietrza w całym kraju, a do tego możliwe burze na południu i północy.
24: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
25: Julia Hren,
1: Konrad Piwowarski,
3: Paweł Paweles i 1020 hektopaskali.
27: Pierwsza zmiana.
28: Od rana z Foxem.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: 15 minut po godzinie 8, a dzisiaj jaki dzień?
1: Piątek jest! To już czas, ludzie! Na ulubioną!
0: Co?
1: Zabawę!
0: Czyją?
1: Wszystkich Polaków!
0: A nazwa tej zabawy to Co mruczy piwowarski? Jak sama nazwa mówi, za chwilę Konrad będzie mruczał jakąś piosenkę, a wy musicie odgadnąć, co to za piosenka i kto ją śpiewa, a to wszystko piszecie na 6098698869.
2: Dzisiaj będzie bardzo łatwo, także proszę się nas słuchać. Znaczy,
3: to ja wygram prywatnie pewnie.
2: Możliwe, jest na to szansa, ponieważ jest to piosenka, którą zna każdy Polak. Tylko jest małe...
0: Ale
2: można zgadywać? Nie można zgadywać.
3: Każdy Polak, nawet mały.
2: Każdy Polak zna tę piosenkę, tylko niewiele osób wydaje mi się, że wie, kto ją wykonuje. I tu jest taki twist w tym wszystkim.
3: Czyli znana piosenka, ale nikt nie wie, kto ją śpiewa.
2: Nie wiem, czy nikt. Ja po prostu na przykład w zeszłym roku dopiero się dowiedziałem. A znam tę piosenkę dużo, dużo lat.
0: Ale ty może też nie jesteś fanem tej piosenki akurat. A są ci, którzy są fanami.
2: Oczywiście, że tak.
0: Ale już nie dywagujmy na temat piosenki. Piosenki Mrucz.
4: Co mruczy piwowarski w Vox FM.
0: Wykonawca, tytuł 6098698869.
3: Ale nie wiem.

0: Co mruczy piwo Barsi? Co mruczy piwo Barsi?
1: I miałeś rację, proste to było.
2: No było proste. Chyba w przyszłym tygodniu coś trudnego muszę zamruczyć.
3: Ale widzieli? Ktoś to śpiewa, tak.
2: Dobra, przypomnijmy, jak mruczałem. Na kukurydza gotowana z dzichu wodeckich.
3: I jeszcze z dzichu, rozumiem. Bardzo ładne, bardzo ładne. To
1: jak
3: się
1: słyszę,
3: podoba.
1: Jak mruczysz, to mam ochotę usiąść przed telewizorem z rodzicami i wieczorem sobie coś obejrzeć.
3: Ktoś pisze, wiem, Barka.
1: Kiedy ranne wstają zorze, więc no, wiele piosenek religijnych, to. Ale to nie było to. I jest z nami słuchacz, który zgadł.
2: Cześć,
1: halo,
2: Damian.
1: Halo.
3: Krzysztof Krawczyk, cześć. Takie tango.
2: Damian, powiedz, ty strzelałeś, wiedziałeś, jak to wyglądało u ciebie?
4: Tytuł znałem, a wykonawcę sprawdziłem na szybko w internecie.
2: No właśnie.
1: I bardzo słusznie.
3: To na wpół wygrałeś.
2: No nie, no wygrał, no jako pierwszy tak, wysłał. Zdążył sprawdzić i wysłać jako pierwszy.
1: A powiedz, czy ty kiedykolwiek oglądałeś ten serial?
4: No, dawniej. Jakieś 10 lat temu.
1: Na jakim etapie się zatrzymałeś, co tam się działo? Jeszcze Lucek żył?
4: Ostatni raz to chyba pamiętam kartony.
3: Odeszła.
1: To jednak klasyk.
3: Pojechała grać do rodzinki.pl.
1: A jak ci mija piątek?
4: No dobrze, jadę właśnie na rejon, jestem kurierem.
2: A, mało, czyli kartony na pacę.
1: Może ma moją paczkę z butami.
3: Wariatka.
2: Damian, dobra, no to w takim razie zdradź całej Polsce teraz, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co ja takiego mruczałem.
4: Wojciech Gąsowski, M jak miłość.
5: M jak miłość, wiele imion ma. M jak miłość, niepozorna tak.
0: Co mruczy Piwo Barsi w Vox FM.
1: Ja sobie aż tego posłucham dzisiaj, jak będę po pracy.
3: No

0: minuty do godziny 8.30. Zainspirowało mnie dzisiejsze co mruczy piwowarski.
1: Wrócisz, tak?
0: Zacznę oglądać od pierwszego odcinka.
2: Fantastyczny serial, naprawdę, taki science fiction troszeczkę.
1: Przed tobą szalone wakacje.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
13: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie.
14: MediaMarkt.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
16: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
19: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Reklama.
2: Marta Kiermasz, 8.30. Zapraszamy na wiadomości radia Vox FM.
0: Maciej Lasek odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Informację przekazano kilkanaście minut temu. Decyzję w sprawie Laska podjął premier Donald Tusk. Nowym pełnomocnikiem został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. Uwaga kierowcy, utrudnienia na obwodnicy Lublina między węzłami Czechów i Rudnik. Osobówka potrąciła pracownika służby drogowej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Chełma i Zamościa. I jeszcze sport. Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie. USA kontra Australia, a w Santa Clarze Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko.
5: Zmiana.

0: Radiowcy Tango 01 do Tango 00. Przelatujemy nad Lubelszczyzną. Temperatura na zewnątrz 22 stopnie, pod pachą 36,6. Piękne słońce, pogoda bezwieczna. Przewidujemy jedynie turbulencje weekendowe dla osób o słabym charakterze. Życzymy miłego lotu. Pozdrawiam, Jarek z Lublina.
1: Hej. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Najbardziej piękne. Się cieszę, że 36,6 znaczy, że zdrowy chłop.
3: No tak, tak, tak. No. Że nie na przykład 37,9, bo
2: nie,
3: to by źle
2: to już by było, to wiadomo, już L4 dawno, to już by do nas nie dał rady zadzwonić.
3: Kądziu ma najcieplej.
1: Nie, nie, spokojnie, u mnie też z temperaturą, to zawsze ja mam niską.
3: Ale ty jesteś ciągle chory. Przeziębiony ciągle jesteś. Chory, tylko... Od dwóch tygodni.
1: O, oj tam, oj tam. Ja to rozchodzę, spokojnie, Paweł. Nie,
3: nie
1: przejmuj się.
3: Się poddawać, tak?
1: Tak, dzisiaj nasz numer 6986 9869 przerodził się trochę w takie CB radio, prawda?
2: Mm-hmm, no tak, tak. Halo, halo, mobilki, możecie nas informować. 21 minut do godziny 9, to jest informacja wychodząca, bez odbiór.
3: Wychodząca, bezwrotna.
2: I a teraz, bez odbioru czy odbiór?
3: Bez odbioru.
1: I teraz dobra, będzie jedno z nagrań, które się na naszym CB radio pojawiło. Jak słychać, weekend się rozpoczął.
4: Witam, Marcin z tej strony z Białegostoku. Powiem wam, pracuję jeszcze godzinę i weekend, a jak weekend to bangaranga, bangaranga, bangaranga. Pozdrawiam.
3: Gdzieś to już słyszałem.
5: Pierwsza zmiana w radiu.
2: Od rana z Vox FM. Nie no, Marcin na Eurowizję.
3: No tak.

0: Ja niestety weekend zacząłem już wczoraj i niestety dzisiaj mam też weekend. Nie puszczajcie tego, nie puszczajcie. Miałem zupełnie co innego powiedzieć. Jest piękna pogoda, piękna pogoda.
1: Cudowna. To nie będziemy puszczać tego.
2: A ja się ciągle zastanawiam, czemu niestety.
3: No nie,
2: czemu niestety
1: dla nas
2: zaczął
1: niestety, bo można, zazdrościmy.
3: Taka integracja, towarzyskość, wiesz, w końcu męczy. Wiesz, o co chodzi. On wie dokładnie, z czym to się łączy.
2: Tak?
3: Tak, to jest brak nocy, to się nad ranem idzie spać.
1: Głowa rano czasami boli do tego
3: jeszcze. W ogóle
1: jeszcze,
3: nie wiadomo dlaczego, a to tylko herbata była.
2: 14 minut do godziny 9, mamy piątek i już niedługo wszyscy będziemy mieli w tym udział, w tym, o czym właśnie opowiadacie, ponieważ no, weekend się zbliża.
1: Tak, tylko że uważajcie.
3: Dużym krokiem.
1: Mhm. Uważajcie, bo może być niebezpiecznie, jak człowiek pójdzie gdzieś w tango w czasie imprezy.
3: Mhm. To musi wziąć odpowiednie
1: Ale
3: pantofle.
1: Na szczęście są strażnicy miejscy w Krakowie, którzy ratują sytuację.
3: Strażnicy miejscy w Krakowie.
1: Słuchajcie, komunikat od Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Około 2 w nocy w rejonie ulicy Wielickiej i Teligi operator monitoringu zauważył osobę, która, uwaga!
3: No
1: przestępca, no. Markerem umieściła na koszu na śmieci napis Kocham
2: Nie.
1: Proko.
2: Nie.
3: Kocham Proko?
2: No naprawdę, ale to młodzież w dzisiejszych czasach to już jest naprawdę przesada. Kiedyś normalnie graffiti zrobili na pół ściany, a nie jakimś markerem.
3: Ale na koszu do śmieci.
1: W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami sprawca przeprosił za swoje zachowanie i zadeklarował, że osobiście usunie napis.
2: O, dobrze, że się jeszcze nie popłakał. No co to za wandal?
3: On był pogoniony, bo on nie dokończył. Co to jest Proko?
2: Że Prokocim, że to w Krakowie.
1: A ja myślałem, że chodzi o Prokopa.
4: Pierwsza zmiana od rana.
3: Że Marcina.
1: A sprawcą była Dorota Wehrman.

0: Kwietniaczek od modelek na 15 miejscu w ostatnim notowaniu Best Listy w Voxfm.
1: Voxfm.pl, tam możecie wchodzić i dawać plusy albo minusy.
2: Tak, ja pierwszy zauważyłem, że to dobry numer. Chciałem sobie to przyklepać, to ja pierwszy zauważyłem.
0: 6 minut zostało do godziny 9.

0: Kochaj albo rzucaj przed nami po godzinie 9 w Radiu Vox FM. Kto tym razem będzie bohaterem albo bohaterką, Pawełcze?
1: Wy jak zawsze wszystko chcecie wiedzieć. Młodzi ludzie, wybrałem Oliwiera i Julię, Julio. Wybrałem. Zerwała przez to, że zacząłem zaniedbywać relacje. Troszeczkę, przyznam, poimprezowałem, lecz chciałbym to wszystko naprawić, wrócić do niej. Rozmawialiśmy już wcześniej ponad 5 godzin.
2: Może przed ostatnim kochajem zostaw na zmię pewności po 9 szczegóły.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
19: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow!
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
1: Maciej Lasek poza CPK został odwołany przez premiera. Niebezpieczny incydent w Przemyślu. W centrum miasta pojawił się niedźwiedź. Nad regionem będą latać balony. Ruszył festiwal Odlotowa Małopolska.
10: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
1: Turbulencje w Ministerstwie Infrastruktury. Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek odwołany. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Miejsce Laska zajął Piotr Malepszak, wiceszef resortu infrastruktury odpowiedzialny za kolej. Z tym tematem Michał Rawa.
23: Tak jest, dzień dobry. Ministerstwo Infrastruktury o tej decyzji poinformowało w krótkim komunikacie. Z Maciejem Laskiem nie udało nam się skontaktować. Rzeczniczka resortu Anna Szumańska przekazała nam, że to krótkie oświadczenie to jedyny komentarz ministerstwa, a o powodach tej decyzji będzie informowała kancelera premiera, bo to właśnie sam Donald Tusk miał ją podjąć. Maciej Lasek był odpowiedzialny w rządzie za budowę CPK od grudnia 2023 roku. Wcześniej był znany jako jeden z głównych krytyków budowy centralnego lotniska. Piotr Malepszak, który go zastąpił, pracował i to podczas rządów PiS-u w spółce CPK. Przez kilka miesięcy pełnił nawet obowiązki prezesa tej spółki.
1: Przypomnijmy, w ramach CPK ma powstać centralne lotnisko oraz sieć nowych linii kolejowych. Budowa lotniska ma ruszyć we wrześniu tego roku, a pierwszych pasażerów według planu przyjmie za 6 lat. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w nocy. Młody drapieżnik został zauważony m.in. na rynku miasta, mówi Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
24: Funkcjonariusze na bieżąco zabezpieczali teren. Ten niedźwiedź udał się do kompleksu leśnego, z którego wrócił. Zwierzę na chwilę obecną nie przebywa na terenie zabudowanym naszego miasta.
1: Miasto apeluje, by spotkanie z niedźwiedziem zgłaszać się pod numer 112. Tropikalne upały nadciągają do Polski w weekend. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać 35 stopni. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie będzie najcieplej?
25: Na zachodzie i południowym zachodzie kraju alerty drugiego stopnia wydano w pasie od Pomorza Zachodniego przez Lubuskie, Wielkopolskę, Dolny Śląsk aż po Opolszczyznę i Śląsk. Tam od piątku ponad 30 stopni, w sobotę nawet 35. Z falą upałów mierzy się też Francja. W centralnej części kraju odwołano część pociągów. W niektórych szkołach skrócono też lekcje. Włosi z kolei mówią o kopule gorąca i temperaturach sięgających 40 stopni. W związku z tym polska ambasada wydała ostrzeżenia dla turystów z naszego kraju.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. W centrum Łodzi bujnie wyrósł barszcz sosnowskiego. Na szczęście w mało uczęszczanym miejscu przy Piotrkowskiej. Roślina wygląda imponująco, ma białe kwiaty, ale jest niebezpieczna. Miasto zareagowało na zgłoszenie, a tematem zajęła się Ela Piotrowska.
26: Wprawdzie teren został odgrodzony, ale to nie oznacza, że jest już bezpiecznie.
27: Trzeba usunąć.
28: To jest bardzo niebezpieczna roślina i można się poparzyć i wylądować w szpitalu.
27: Ona jest szkodliwa. Atakuje drogi oddechowe.
29: Po dotknięciu parzą. I zostało kiedyś z Rosji sprowadzone, bo uznano to, że to będzie jakaś dobra pasza czy coś w tym stylu. Niebezpieczne to jest. Dla zwierząt i ludzi.
26: Miasto zapewnia, że w piątek niebezpieczne rośliny będą usunięte.
30: Specjalistyczna firma przeprowadzi zabieg likwidacji rośliny przy użyciu rekomendowanej metody chemicznej. Jacek Tokarczyk, rzecznik Urzędu Miasta Łodzi. Apelujemy do mieszkańców, aby nie zbliżali się do tej rośliny i zgłaszali wszystkie przypadki jej występowania.
1: Po usunięciu barszczu teren, na którym wyrósł, będzie monitorowany, bo w glebie mogą pozostać nasiona. W Nowym Sączu wystartował festiwal Odlotowa Małopolska. Nad regionem będą latać balony, głównie rano i wieczorem, mówi Grzegorz Biedroń z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, która festiwal organizuje.
31: Przelot balonów nad Jeziorem Różnowskim, Piwniczna, Stary Sącz, Gródek, w tych miejscowościach będzie łatwy dostęp dla widzów. Tych balonów mamy co najmniej 27. Jeżeli będą wszystkie startować, czy większość w różnych miejscach, to na pewno będzie to robić świetne wrażenie.
32: Mam taką nadzieję, że ta impreza wpisze się na stałe w sądy. Będzie ogromną atrakcją turystyczną dla naszych gości i oczywiście dla mieszkańców.
1: Dodaje starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Festiwal Odlotowa Małopolska potrwa do niedzieli.
33: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
34: Krem z filtrem, okulary i dużo, dużo wody proszę sobie przygotować na zbliżający się weekend. Ale... upały nadchodzą.
35: No dobrze,
2: lato,
35: ale...
2: lato.
35: Szczecin, Koszalin to ma jakiś mały, ludki parasolek. Niech sobie zabiorą ze sobą.
34: Ale
35: to...
34: no, wciąż temperatury będą wysokie, pomimo
35: no
34: deszczu.
35: Tak, no niby w sumie masz rację.
2: Tam też mogą szybko pojawić się burze, bo wiadomo, jak są upały, to są i burze. Prawdziwe lato przyszło do nas. Co prawda na tydzień chyba, ale zawsze coś.
33: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Jeszcze nie przeszła, ty już je wyganiasz.
2: Tak. Nie, nie, niech będzie.
35: Zostanie, nie.
2: Julia Chren.
0: Konrad Piwowarski.
35: Paweł Paweł jest nienormalne ciśnienie 1020 hektopaskali.
0: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Dzień dobry. Czy w dniu dzisiejszym będzie emitowany program Kochaj albo Rzucaj? Razem ze współpracownikami czekamy na odcinek programu. To napisała Martyna.
1: Droga Martyno oraz współpracownicy.
2: Się martwię.
1: Odpowiedź brzmi tak. Już teraz czas na Kochaj albo Rzucaj.
0: 15 minut po 9.
2: Już wcześniej powiedziałem, że to
1: normalnie
2: będzie
1: Oliwie.
2: Tak? Młody mężczyzna. Widzę, że pisze o rzeczach, które go przerosły. Zerwała z nim Julia dlatego...
0: Julia go przerosła? Jest wyższa od niego?
2: Nie sądzę. Nie mam tej informacji. Natomiast przerwała, bo zaniedbywał, bo trochę pojechał w tak zwany melange. Melange. 5 godzin potem rozmawiali, próbował ją jakoś udobruchać.
0: Myślałam, że melanżował, to nie byłoby tak dużo.
2: Niewiele z tego zostało, bo potrzebuje mojej pomocy. Rozumiem ze zgłoszenia, że chyba Julia nie chce z nim gadać.
0: Dobra, ja to rozumiem tak, że przez imprezę Julia z nim zerwała, ale to dowiedz się.
2: Myślę, że przez dłuższą imprezę.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita serdecznie Oliwiera. Cześć.
4: Witam serdecznie.
2: Oliwier, ma na imię Julia, kobieta twoich marzeń.
4: Zgadza się.
2: I zerwaliście. To teraz wyjaśnij, co się wydarzyło.
4: No kurczę, tam trochę zaczęło ją zaniedbywać przez swoje głupoty i swoje takie wychodzenie z kolegami.
2: Znowu koledzy.
4: Koledzy, zawsze koledzy.
2: To trzeba było do kolegów teraz napisać, żeby ci pomogli teraz zbudować tą relację na nowo, jeśli ją oni zepsuli.
4: To za towarzystwo było siedzenie z nimi kontaktu żadnego. Za dużo wolą pić niż pracować. Wolę pracować.
2: Czyli coś chcesz stworzyć w swoim życiu, nie chcesz się zajmować już pierdołami, wystarczy. A w jakim wieku doszedłeś do tego, Oliwier, ile ty masz?
4: 20 lat. Młody jestem, młody.
2: A ile ma Julka?
4: 18. Jeszcze lepiej.
2: Napisałeś, że poimprezowałeś. Co się stało?
4: Trochę tak długo poimprezowałem, bo aż miesiąc czasu.
2: Co?
4: No, miesiąc czasu poimprezowałem.
2: Miesiąc czasu ona próbowała się z tobą skontaktować, a ciebie nie było?
4: Kontaktowaliśmy się, potem po prostu już zacząłem olewać wszystko i zerwała ze mną. Po jakieś, znaczy po tygodniu zerwała, tego co kojarzę.
2: Rozumiem, że nadużywałeś alkoholu.
4: Zgadza się.
2: Okej, czyli byłeś nieświadomy. A to można tak? Nie masz pracy jeszcze? Było za co?
4: Czy no, już mam pracę. Jeszcze tam od urzędu miałem parę groszy.
2: Proszę. Kiedy poznałeś Julię? Jak dawno temu?
4: Kurczę, 3-4 lata temu ją poznałem w szkole.
2: 3-4 lata temu? A od kiedy byliście parą?
4: Kurczę, jakiś rok czasu, dwa? Pół roku się starałem o nią, żeby w ogóle było coś z tego.
2: Dobrze. Dlaczego ona? Co w niej takiego jest wyjątkowego, że akurat ona?
4: Po prostu ma coś sobie, takiego, że po prostu no, nie da się jej oprzeć.
2: No to mi nic
4: nie umiem opisać słowami.
2: To żadne konkrety dla mnie. To może inaczej. Opisz mi, jak wygląda ta twoja Julia, której nie można się oprzeć.
4: Blondynka z niebieskimi oczami.
2: Budowa ciała.
4: Szczupła, wysoka.
2: Co ona lubi?
4: Lubi morze, wschody, słońca i zachody.
2: Rozkręć się.
4: Mało lubi jeść. Ogólnie to mało się trzeba po prostu więcej jeść.
2: Bardzo niewyraźnie mówisz. Co wiesz na temat jej hobby i zainteresowań?
4: Szczerze nie ma żadnych zainteresowań hobby. Chciała kiedyś
2: szczupła, wysoka,
4: być...
2: niebieskie oczy, ładna i nie ma żadnych zainteresowań. Pazury maluje?
4: Sama maluje. Ale no. Chciała kiedyś robić pazury komuś, ale niestety nie udało jeszcze, bo nie ma do tego cierpliwości.
2: Dobrze. Byliście gdzieś przez ten niecały rok razem na jakichś wyjazdach,
4: byliśmy,
2: wypadach?
4: Byliśmy. Nad morze wyjeżdżaliśmy do Kazimierza na wąwozy pochodzić.
2: A może gdzie?
4: Może? Do Klinicy Morskiej.
2: Czy ona ci kiedykolwiek powiedziała, że cię kocha?
4: Powiedziała i to nie raz.
2: Dlaczego jej to zrobiłeś?
4: Sam nie wiem, po prostu popłynąłem trochę.
2: Masz problem z alkoholem?
4: Znaczy już nie mam. Znaczy wcześniej teraz już wszystko po prostu narzuciłem, więc nie piję.
2: Twoje zainteresowania?
4: Moje zainteresowania? Lubię bardzo jazdę motorami i moje sporty takie ekstremalne.
2: No i tak
4: teraz pracuję sobie na budowie.
2: Tak żyjesz trochę, Oliwier. Ekstremalnie.
4: Żyję trochę.
2: Dlaczego mam o nią walczyć? Dlaczego mam do niej zadzwonić i namawiać ją na bycie z facetem, który zapomniał o swojej kobiecie przez miesiąc?
4: Chcę wszystko odbudować, żeby po prostu było między nami lepiej, żeby po prostu miała wszystko zapewnione co najlepsze.
2: No to musisz poważnie zacząć żyć, wiesz o tym, Oliwier. No,
4: no i zaczynam.
2: Masz w planach zamieszkać może kiedyś z nią razem? Jak będzie taka możliwość?
4: Nie mam to w planach od samego początku.
2: Co ona powiedziała ci, rzucając cię?
4: Że czeka na mój ruch, żeby wszystko naprawić.
2: Coś powiedziała? Mówiąc
4: ci,
2: żebyś spadał?
4: Nie do końca wszystko pamiętam, bo wtedy byłem też nietrzeźwy.
2: Dobra, to zapraszam cię poza antenę, a my dzwonimy do twojej Julki. No i trzymaj się kciuki za to, że powiedziała, że chce dać szansę Oliwierowi. I mam nadzieję, że Oliwier, no niczego nie schowałeś przede mną. To będzie jednoznaczne z porażką. Kochaj, Julka, nie rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj. W
5: Vox FM.
6: Bardzo mądry SMS od Dominika. Odezwą się głosy, że małolacie i tak dalej. Ale miłość w każdym wieku potrafi boleć.
7: 6098 69 69. Piszcie, co myślicie i czy uda się pogodzić Oliwiera z Julią.

0: podśpiewujecie, to przestańcie, bo druga część Kochy albo rzucaj przed nami. 22 minuty po 9.
1: Że da szansę, ale nie jemu. On swoją przepił. Jeśli w takim wieku, to kolejny już SMS, ma problem z alkoholem, to jest to duży red flag dla wielu dziewczyn. Jeszcze wybierając alko ponad partnerkę przez cały miesiąc nie świadczy o nim dobrze.
0: Okay. Facet musi dorosnąć, jeżeli on tak robi, jak mówi, to kiepsko to widzę.
2: Tak uważacie. No a ja uważam, jeśli się ogarnął i po miesiącu mocnego picia i zapominania o tym, że ma kobietę, która go kocha i tęskni za nim i traci cierpliwość, wrócił, prosił mnie o pomoc i pożegnał kolegów, no to chyba coś się naprawiło, nie?
1: No chyba, że to było miesiąc za długo i ona już o nich zapomniała.
2: A, no to tego się zaraz dowiemy. Dzwonimy.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
2: Dzień dobry do Julki.
4: Mogła się przestraszyć.
2: Czego?
4: Walka wstydliwa strasznie jest.
2: Wstydliwa? No nie mówiłeś o tym wcześniej. Dobra, dzwonię. Jeszcze dzwonię. Nie jest odważna, faktycznie. Nie odbiera, więc wyślemy jej SMS-a. Obawiam się, że po prostu nie znajdzie odwagi w sobie, żeby wziąć na plecy rozmowę ze mną.
5: Numer nie odpowiada.
2: Jeszcze raz zadzwonię. Dzień dobry, Julko. Paweł Pawelec z Radia Vox FM z tej strony dla ciebie. Słyszysz, zrzuca mnie teraz, kiedy już wie, że to ja jestem.
4: Słyszę.
2: Jeszcze raz spróbuję.
6: Halo.
2: Julia, Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Z prezentem dla ciebie. Z przeprosinami. Nie ma się czego obawiać. Nic złego cię nie spotka. Myślę, że raczej coś fajnego i miłego. Napisał do programu Kochaj albo rzucaj Olivier, dobrze ci znany. Facet, z którym byłaś rok. Facet, który przyznaje się do tego, że narozrabiał i zniszczył fajny związek i cię zranił. Chciałby cię za to przeprosić na antenie, żebyś wiedziała, że to jest ważne i że nie chciałby kończyć tego związku w taki sposób, kiedy się nie popisał. Właśnie po to dzwonię do ciebie, Julia. Bo robimy rzeczy spektakularne. Takie, które się zazwyczaj, no, nie kończą dobrze. A tu jest szansa na to, że zrozumiesz i wybaczysz. I może dasz mu jeszcze szansę.
6: Nie.
2: Nie. Widzisz, chłopie, wybieramy sobie na partnerki życiowe, na dziewczyny dojrzałe kobiety. Niekoniecznie to znaczy, że 18 lat to jest za mało, bo czasami 20-latka nie bardzo wie, jak się ma zachować i nie ma odwagi porozmawiać z kimś na dany temat, ale no tu żeś mocno przestrzelił. Ja mogę jeszcze raz zadzwonić do niej, ale po prostu z nią nie ma rozmowy, bo to jest jeszcze dzieciak 18-letni, no. Nic nie doda. Nie powie dlaczego, nie chce o tobie rozmawiać. A to byłaby też i cenna lekcja dla ciebie, bo gdybyś się dowiedział, ona by mi powiedziała, co ją najbardziej zraniło. Ty się rozłączasz, czy nas coś rozłącza? Bo nie wiem, Julia.
6: Ja się rozłączam.
2: A do czego ty się rozłączasz?
6: No to nie mi chcesz... się podoba.
2: Tak.
7: No nie!
2: Olivier, taki się podoba, pokłosie braku wychowania, 18-latka, rozrabiasz, okej, próbujesz przeprosić. Na twoim miejscu znalazłbym 20-latkę.
4: Słyszę.
2: Tak się nie zachowuje kobieta. Tak się zachowuje ktoś niedojrzały. Przerasta ją to. Jesteś tylko na dobre. Jak jest coś nie halo, to ona nie bierze tego na barki. Ten plecak za dużo waży, ona go nie założy, nie dopnie. Ta dziewczyna jeszcze nie jest gotowa na związek i problemy wynikające z tego. Ona myślała, że to może jest jak na filmie romantycznym, miłosnym. Ludzie tylko i wyłącznie jedzą sobie z dzióbków, chodzą za ręce, oglądają wschód i zachód słońca. Faceci przynoszą róże. One są najważniejsze na świecie. Olivier, no, pakuj się w jakiś związek z dorosłą kobietą. Miałeś 18-latkę. Znajdź sobie teraz 28-latkę. Poczujesz różnicę, chłopie.
4: Wiem, że poczuję.
2: Ona mnie nie potraktowała tak poważnie, bo tak chce. No niestety rodzice nie odrobili lekcji, nie nauczyli kultury dziewczyny. Ty jesteś jakże wytrzymały, proszę. Znosisz to wszystko, co tu się dzieje. Nic złego nie powiedziałeś. Wiem, że narozrabiałeś. I wiem, że to twoja wina. Ona jest jak ozdoba. I tylko tyle, jeśli jest ładna. Nic więcej nie widzę. Trzymaj się, pa.
4: Trzymaj się.
2: Cześć.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: No i koniec miłości.
0: 3-2. Taki wynik w tym tygodniu ustanowiłeś.
1: Jaki będzie w następnym? 0-0, ponieważ Pawelec wyrusza na urlop.
2: Wy już zadbacie.
1: Powróci po urlopie Pawelca.
2: Wy już zadbacie o to, żeby było jej kochaje.

0: Mocnych nie ma absolutnie. Drodzy Państwo, dotarliśmy, to już piątek, 19 czerwca w kalendarzu. Dzień dobry, witam pięknie. Klaudia Wasiluk dzisiaj sama, ale spokojnie, Arek Siekora również będzie, tylko o odpowiedniej porze, o której jeszcze Wam nie powiem. Warto słuchać, warto być z nami. Drodzy Państwo, 21 minut nam zostało do godziny 10. To jest bardzo dobry dzień. A weekend zapowiada się jeszcze lepszy.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Gastorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
10: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
11: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
12: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu. Zero stresu? Jak to? Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
13: Czyli było aż tak dobrze.
12: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
14: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
15: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
16: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
17: No co wy, spawane z profili będą git.
18: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
16: Siadek.
18: No co?
19: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
20: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
21: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
1: Reklama.
0: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Śmiertelne potrącenie 15-latki w Pionkach znajdzie swój finał w sądzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 25-letniej kobiecie. Więcej o sprawie Daria Żurowska.
1: Do zdarzenia doszło w listopadzie ubiegłego roku. Kobieta potrąciła nastolatkę na przejściu dla pieszych. Według śledczych kobieta jechała 59 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość, co wpłynęło na wydłużoną drogę hamowania. Nastolatka doznała ciężkich obrażeń i zmarła kilkanaście dni później w mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu. Oskarżona nie przyznaje się do winy. Grozi jej do 8 lat więzienia.
0: Równolegle prokuratura bada także działania lekarza zespołu ratownictwa medycznego, który udzielał pomocy poszkodowanej bezpośrednio po wypadku. Śledczy sprawdzają, czy jego postępowanie mogło narazić pacjentkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, a także czy mogło przyczynić się do jej śmierci. To będzie 15. edycja. Trwają przygotowania do zawodów Enea Kozienice Triathlon. W zawodach co roku biorą udział zawodowcy, ale również amatorzy. Przygotowano 3 trasy. W programie Super Sprint, a dla bardziej wymagających trasa Sprint. Można wystąpić również w sztafecie. Dodatkowo w programie Aquathlon dla dzieci Triathlon Kozienice odbędzie się 15 i 16 sierpnia. Szczegóły na stronie triathlonkozienice.pl.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
0: Ciepło i słonecznie. Takiej pogody możemy spodziewać się w regionie radomskim. Na termometrze maksymalnie zobaczymy 28 stopni.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
22: Vox

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble, Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się twój nowy dom.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
4: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
5: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
6: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo Van otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
9: Reklama. Vox.
10: Vox FM.
9: FM. Radom.
10: Radom.
11: Zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo Rosjanina z Białej Podlaskiej. Były nieprawidłowości w klubie dziecięcym w Ząbkach. Przeprowadzono kontrolę. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceszefową resortu obrony, i o tym powiemy za chwilę.
12: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
11: Jeszcze dziś przesłuchanie i być może zarzuty dla Gruzina podejrzewanego o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To on miał pociągnąć za spust, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. 36-latka, który posługiwał się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
13: Pojawiają się różnego typu informacje mówiące, że to może tylko kierowca. To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa. Mamy do czynienia z osobą, która jest powiązana z zorganizowaną przestępczością i która, tu trwają jeszcze intensywne ustalenia śledczych, mogła uczestniczyć także w przestępstwach w roku 2022, bo na terenie Polski także przebywała.
11: Mówił minister Kierwiński. Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej.
14: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No, byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu. Tym bardziej tego pana spotykałam na spacerze z psem, bo też mam psa.
15: Teraz trochę spokój wrócił?
16: Jeżeli zatrzymali, no to oczywiście, że tak. Tym bardziej.
10: bardziej, że moje dziecko chodzi tutaj blisko do szkoły i trochę się boi samo chodzić.
11: Przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Miesiąc po tragedii są wyniki kontroli po śmierci 2-latka w podwarszawskich Ząbkach. Przypomnijmy, chłopiec utonął w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego. 2 opiekunki usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Kontrole przeprowadziły władze Ząbeka, jej wyniki przekazał resort rodziny, pracy i polityki społecznej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
15: Kontrola wykazała uchybienia w placówce. W tym klubie dziecięcym pracowały 3 opiekunki i 2 pomocy opiekunek. 2 z tych kobiet pracowały jednak bez formalnego zatrudnienia. Właściciel wyjaśniał, że trwało załatwianie formalności. 20 maja w chwili tragedii w pracy były 2 pracowniczki. Kontrola wykazała też, że do tego klubu zapisanych było 25 dzieci, czyli o 1 więcej niż pozwalały przepisy. W momencie wypadku obecnych było 13 dzieci. Audyt pokazał, że placówka miała odpowiednie ogrodzenie, które chroniło dzieci przed wyjściem. Nadal jednak nie jest jasne, w jaki sposób 2-latek opuścił bezpieczną część klubu i dotarł do oczka wodnego.
11: Przypomnijmy, ciało 2-latka odnaleziono właśnie w tym zbiorniku wodnym. Pomimo reanimacji nie udało się go uratować. 2 kobiety w wieku 48 i 53 lat, które pracowały w placówce, usłyszały zarzuty nieumyślnego doprowadzenia do śmierci dziecka. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE, wiceszefową MON-u, funkcję wiceministra w resorcie obrony otrzymała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak sama podkreśliła, w najbliższych miesiącach skupi się na dalszej rozbudowie i transformacji sił zbrojnych.
16: Wyposażeniu, ale też na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport. Żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
11: Sobkowiak-Czarnecka jest w rządzie odpowiedzialna za wdrożenie programu SAFE. Wcześniej pracowała m.in. w Komisji Europejskiej. A wspomniany nowoczesny wojskowy sprzęt od dzisiaj do zobaczenia w Warszawie. Ruszają właśnie warszawskie targi obronne. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla branży, drugi już dla wszystkich zainteresowanych.
17: Zachęcamy bardzo gorąco rodziny, także z dziećmi, bo atrakcji będzie naprawdę moc. Zaczynając od wystawy uzbrojenia Wojska Polskiego. Będzie Abrams, będzie Rosomak, także wystawy sprzętu, pojazdów, straży pożarnej, policji, służby ochrony państwa.
11: A do tego m.in. prelekcje i pokazy wylicza szefowa portalu obronnego Maria Olecha Lisiecka. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, dziś i jutro w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: A pogoda zachęca do tego, by się wybrać na spacer, może nawet na wycieczkę rowerową. No bardzo ciepło i bardzo piękne temperatury. No, umówmy się, są ludzie, dla których piękne one nie są, ale Marta, dla ciebie to oczywiście specjalnie. 24 stopnie w Suwałkach, to będzie najchłodniej. O. 24 też w Zakopanem. Szukamy cienia również dla Marty, no bo tutaj wiecie, 33, 29.
20: No nie, to są w ogóle za wartości. No to się żyć nie da.
19: Będzie jeszcze deszcz miejscami, może też zagrzmieć i gdzieś tam jeszcze prognozują w weekend grad, że popada. O. Będziesz zadowolona?
20: Nie.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: To ja czekam cały miesiąc prawie, tego października w czerwcu, żeby w końcu to słońce wyszło, żeby 35 stopni nawet zobaczyć. Ale Marta, no dobrze. Spróbujemy w takim razie dogodzić Marcie za godzinę w kolejnej porcji newsów.
20: Tak jest.
19: Pogodowych również. A na Martę zapraszamy o 11. Tak, to miałam powiedzieć.
20: Zapraszam.
19: Ja zapraszam również, a teraz zapraszam, by zrobić głośniej. Give me everything na dobry początek tej godziny. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak.

I love my people i Eddie Wata w Vox FM na 20 minut po godzinie 10. Drodzy Państwo, trwa mundial. Rozpoczęły się piłkarskie mistrzostwa świata rozgrywane w USA, Meksyku, Kanadzie. Generalnie oficjalnymi maskotkami mistrzostw świata, jak czytam, są trzy postacie reprezentujące kraje gospodarzy turnieju. Jest łoś, jest też jaguar i jest też bielik amerykański. Ale okazuje się, że jest też taka nieoficjalna maskotka. Jest nią, słuchajcie, kaczor. Tak jest. W centrum Meksyku na przykład, przy ulicznych sprzedawcach wody, sobie taki kaczor pluszowy właśnie siedzi. Opiekunowie zwierzaka kupili mu miniaturową koszulkę nawet reprezentacji Meksyku. Nosi skarpetki, które chronią jego łapy. No i jak sobie chodzi na przykład po twardych chodnikach miasta. Powiedziałam pluszowy? Nie. To jest, słuchajcie, prawdziwy, absolutnie najprawdziwszy w świecie kaczor, ubrany na kibica. Kaczor. I tak sobie myślę, że jak to dobrze, że takie rzeczy dzieją się w Meksyku, bo gdyby to się działo w Polsce, mogłoby zostać uznane za niepoprawne politycznie i dopiero wtedy moglibyśmy mieć niezły Meksyk.

0: 22 minuty do 11. Przepraszam za swój głos, ale obejrzałam właśnie rolkę, którą nagraliśmy wczoraj z Arkiem Sikorą. To wszystko pięknie zmontowała Madzia, zresztą wy możecie zobaczyć, jak wygląda nasza praca od kuchni na Instagramie VoxFM, na Facebooku VoxFM, na TikToku VoxFM również. A jak już się dobierzecie do telefonu, to jeszcze zajrzyjcie przy okazji do apki Voxa i możecie się zgłosić do konkursu VoxFM tankuje na wakacje. Szczegóły proszę bardzo.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z VoxFM na wakacje.
1: Otwórz apkę VoxFM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z VoxFM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry, 12,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
19: Marek, szefowa cię prosi.
20: Potem.
19: A teraz co robisz?
20: Walczę z potem.
19: Zrób to skutecznie.
20: Ale jak?
19: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
21: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
19: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
22: Reklama.
23: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Będą zmiany w komunikacji miejskiej w związku z dzisiejszym koncertem Jean-Michel Jarre. Ulicami Radomia będzie jeździć specjalna linia 76, która będzie dowozić gości z uruchomionych na ten dzień parkingów, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZTK w Radomiu.
24: Dla osób przyjezdnych zostaną uruchomione 4 bezpłatne parkingi. Uniwersytet Radomski, tereny przy ulicy Chrobrego między ulicami Akademicką a Mierzejewskiego i ulica Mierzejewskiego. Dojazd na stadion i powrót z niego do parkingu zapewnią autobusy linii 76 kursujące co około 10 minut.
23: Koncert jest częścią obchodów 50. rocznicy protestu z czerwca 76 roku. Radom zyska kolejne miejsce dla czworonogów. Już w najbliższy poniedziałek otwarty zostanie wybieg dla psów. Będzie się znajdował na osiedlu nad potokiem przy ulicy Olsztyńskiej, mówi Kornel Makaruk ze Stowarzyszenia Psia Kostka.
25: Jest to obszar około 1500 m2, ogrodzony odpowiedniej wysokości siatką metalową, wyposażony w ławeczkę, w kosze. No, liczymy na to, że środkami naszego Stowarzyszenia Psia Kostka nam się uda wyposażyć w jakieś dodatkowe poidełka, jeszcze z jedną ławeczkę, żeby to wyglądało coraz piękniej.
23: Oficjalne otwarcie wybiegu już w najbliższy poniedziałek o godzinie 17.
26: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
23: Słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 25 stopni.
26: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: dimineața. Dă seama hăldu. E na dobri vieţor. Da, mixul e dla vas. DJ Harris. Słuchaj od 19:00 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank.

0: zabezpieczeń, szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
5: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwi się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
6: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
5: Czemu właśnie tam?
6: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
5: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28.
12: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
13: Reklama.
14: Vox FM.
13: Vox FM.
14: Radom.
15: Sejm zdecydował w sprawie lekarzy. Przyjęto ustawę dotyczącą powiązania informacji o wynagrodzeniach z numerem PESEL. Dziecko jest w ciężkim stanie w powiecie augustowskim. Niemowlę wypadło z wózka. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski i o tym powiemy na koniec.
16: Jest 11:00, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kierbasz. Posłuchajmy.
15: Nikt nie był przeciw. Sejm przyjął ustawę, która umożliwia powiązanie informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i numerem wykonywania zawodu. Ustawa przeszła przez rząd i Sejm w ekspresowym tempie. Powodem jest afera w warszawskim szpitalu południowym. O czym więcej z Sejmu, Michał Rawa.
17: Jestem, dzień dobry. To rzadka sytuacja w Sejmie, gdy przeciw któremuś z projektów nie ma głosów przeciwnych. Tak było teraz, co nie oznacza, że cała sala obrad była za tymi przepisami.
18: Głosowało 430 posłów, za 253, przeciw nikt, wstrzymało się 177 8 osób.
17: Wstrzymali się wszyscy posłowie PiSu. Dzięki tym przepisom informacje przekazywane Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie będą zanonimizowane. Teraz resort zdrowia nie posiada pełnych informacji na temat zarobków danego lekarza. Prace nad ustawą przyspieszono po informacjach na temat byłego już lekarza Warszawskiego Szpitala Południowego Dawida Kacprzyka.
15: Przypomnijmy, lekarz podczas specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. W szpitalu, według informacji portalu Zero.pl, miał też utworzyć szybką ścieżkę przyjęć dla polityków koalicji. Kacprzyk był radnym warszawskiego Ursusa i członkiem partii. Z obu tych funkcji zrezygnował. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o odwołaniu całego zarządu Szpitala Południowego. Ciężki stan niemowlęcia, które, jak wszystko na to wskazuje, miało wypaść z wózka, do incydentu doszło w poprzednim tygodniu w powiecie augustowskim. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce. Rodzice zostali zatrzymani, mówi prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski.
19: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
15: Prokuratura nadal prowadzi śledztwo w tej sprawie. Wśród gości m.in. szef MON i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do zobaczenia nowoczesny sprzęt. Ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w pokazach i warsztatach z zakresu bezpieczeństwa, ale też zobaczyć ciężki sprzęt wojskowy, m.in. czołg Abrams czy opancerzony pojazd Rosomak. Targi otworzyła nowa wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
20: Kiedy podejmowaliście decyzję o tym, żeby warszawskie targi obronne powstały, nie było pewności, jak to wyjdzie. Wyszło znakomicie. W związku z tym chcę teraz powiedzieć, że warszawskie targi obronne, pierwsza edycja, w tym momencie uważam za otwartą.
15: Targi potrwają do jutra, a my będziemy oczywiście na nie wracać w wiadomościach Vox FM. Już nie tylko bakterie coli, ale i enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać nawet do mycia zębów.
21: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje. Generalnie nie nadaje się do takich celów. Nadaje się do celów sanitarno-higienicznych.
15: Mówi dyrektor sanepidu w Starachowicach Ewa Druszcz. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale końca problemu nie widać.
22: Niestety ten weekend będziemy musieli jeszcze się liczyć z tym, że te ograniczenia będą.
15: Mówi prezes wodociągów Jerzy Miśkiewicz. Do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy. W takiej sytuacji potrzebne jest...
23: Jeszcze jedno zwycięstwo.
15: Przypomina kapitan Legii Michał Kolenda. Początek meczu o 20:15. W przypadku wygranej dziś ze Stalu decydujący mecz zostanie rozegrany w niedzielę w Warszawie. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11:00. W południe przywita się z Wami już Dawid Osysko.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Taki weekend, drodzy Państwo. Oj, to ja rozumiem. Bardzo ciepłe temperatury. Nawet 35 stopni zobaczymy w sobotę, drodzy Państwo, w Zielonej Górze. Tam również może zagrzmieć, może popadać, również deszcz, również grad. Jak będzie sytuacja wyglądała dzisiaj? Bardzo podobnie. Tylko 33 stopnie, drodzy Państwo. 24 w Suwałkach i 24 w Zakopanem. To będą najchłodniejsze miasta dzisiaj. A jak jeszcze niedzielę? Sprawdźmy. Nie zaskoczę, jak powiem, że również bardzo ciepło.
24: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
16: 5 minut po godzinie 11:00. No i jeszcze jedna dobra informacja, bo te bardzo ciepłe temperatury to się utrzymają i przyszły tydzień również tak się zapowiada. Poniedziałek 27, nawet 28, wtorek 29, środa 31, 32. No i w końcu przyszły te długo oczekiwane... Myślę, że mogę już powiedzieć wakacje. Raz jeszcze dzień dobry, 5 po 11:00. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam na program W Rytmie Hitów.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: piękne ciepłe temperatury. Perdonamy w głośnikach. Wieje letni wiatr. Czy można chcieć więcej? Można!
1: Tankuj z Vox FM na wakacje!
0: Można w tym wszystkim jeszcze dostać paliwko od Vox FM i zatankować właśnie na wakacje. Dostać samochód zatankowany właśnie przez Vox FM, drodzy Państwo. W związku z tym wcześniej trzeba wejść, tylko zainstalować sobie naszą aplikację Voxa, a potem koniecznie być pod telefonem. Może samo zainstalowanie aplikacji nie wystarczy. Jeszcze jest tam specjalny formularz, który trzeba wypełnić właśnie pod hasłem tankuj z Vox FM na wakacje. No i napisać, gdzie i z kim wybralibyście się najchętniej na te wakacje. A my później tankujemy Wam auto. Jeszcze warto by było ten telefon odebrać, a teraz tak się składa, dzwonimy do Natalii, która ma swój pomysł na te wakacje. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Klaudia Wasiluk z tej strony, Radio Vox FM się kłania. Z Natalią rozmawiam?
2: Tak, przy telefonie.
0: Cześć, kochana, co taka zestresowana? Dziecko śpi?
2: Bo śpi po cichutku. Mnie w pracy.
0: A, w pracy, widzisz. A czym się zajmujesz?
2: Pracuję w księgowości.
0: Dobrze, czyli te wszystkie papierki trzeba, wymaga to skupienia, a potem najlepiej od tego wszystkiego odpocząć, jadąc na przykład nad polskie morze. Zgadza się?
2: Jak najbardziej. Marzę o tym i o urlopie.
0: Właśnie, napisałaś, że ruszacie do Gdańska. Ty, partner i szefowa.
2: Tak.
0: Ale nie szefowa z księgowości.
2: Nie, moja szefowa osobista. Aha. Oraz mojego partnera. Aha. Która ma 1,5 roku. Jest wymagającym dzieckiem.
0: Jak się nazywa wasza szefowa?
2: Amelka.
0: Amelka, no właśnie napisałaś, że to wasze pierwsze wakacje jako rodzice, że jeszcze nigdzie się nie wybieraliście w taką trasę z Amelką. To będzie wyprawa życia. Podróż, podczas której dziecko śpi, rodzice jedzą ciepły obiad, a auto nie woła o paliwo, zasługuje na miejsce w historii. Kochana, ja myślę, że ta historia to może się wydarzyć. I to już. W zasadzie mam bardzo dobrą informację, bo Vox FM zatankuje Wam auto do tego Gdańska.
2: Juhu! Nie mogę krzyczeć w pracy, więc mój entuzjazm jest mniej niż powinien być.
0: Spoko. Pomachaj tam do wszystkich kolegów i koleżanek. Tak, to ja wygrałam właśnie w Voxie paliwko na wakacje i lecę do Gdańska.
2: Dokładnie.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A jak wy chcecie być jak Natalia, no to też instalujcie apkę Voxa, jeżeli jeszcze nie macie. Znajdujcie formularz, wypełniajcie, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem.

0: A wiecie, że ten bardzo letni numer Body Talk od Ale Farben i Reny Miller powstał zimą? Dokładnie tak, 24 minuty przed godziną 12, drodzy Państwo. No lato zbliża się wielkimi krokami i to jest świetny moment na to, by sobie troszeczkę odpocząć. A jak już dopadniecie do telefonu i wejdziecie w naszą aplikację, możecie w zakładce Bestlista zagłosować na swoje ulubione numery. A tak się składa, że właśnie Ale Farben i Body Talk to miejsce piąte ostatniego notowania, a to dzisiejsze najnowsze, na które już teraz mogę zaprosić, to o godzinie 17. Jest jeszcze czas, by zagłosować na swoich ulubieńców.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
13: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej, miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
14: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
17: Reklama.
18: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Ratownicy z radomskiego pogotowia alarmują. Przed nami najcieplejszy jak do tej pory weekend w tym roku. Upały są zagrożeniem dla naszego zdrowia, a nawet życia. O czym należy pamiętać, przypomina Beata Otwinowska, pielęgniarka ze stacji pogotowia ratunkowego w Radomiu.
19: Pijcie około 3 litrów wody dziennie. Alkohol, energetyki, kawa odstawiamy, ponieważ szybko prowadzą do odwodnienia. Unikajcie przebywania na słońcu w godzinach od 11 do 17. Nie jest to najlepszy czas na ekstremalne sporty, na pracę w ogrodzie, na zakup. Noście nakrycie głowy, noście zwierną odzież.
18: Pamiętajcie, aby nie zostawiać również zwierząt i dzieci w nagrzanym aucie. Przed nami 50. rocznica radomskiego protestu robotniczego z 76. roku. Dziś na stadionie przy ulicy Struga główna atrakcja obchodów, czyli koncert legendy muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Protest robotniczy na stałe zapisał się w historii naszego miasta, a my zapytaliśmy mieszkańców Radomia, jak go wspominają.
20: Poszedłem z ojcem na ulicę Woleńskiego, przyszliśmy do 1 maja, a tam już szli robotnicy w stronę komitetu. Skandowali, ale już też nie pamiętam, bo to było przecież tyle lat temu.
21: Byłam w szkole i po lekcji wszyscy nauczyciele wyszli przed szkołę. Ktoś powiedział, że pali się partia. Wszyscy patrzyli, no czy widać ten dym.
18: Z mieszkańcami rozmawiała Daria Żurowska.
22: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
18: Słonecznie. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy 25 stopni.
22: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja. 3.

0: Autopromocja. Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już

0: Dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
1: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się Twój nowy dom.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
6: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
7: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661-181-181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: Reklama. Vox FM Radom.
9: Dwie osoby ranne w wypadku w Nowej Wsi, są utrudnienia pomiędzy Nowym Sączem a Krynicą. Miały przez 15 lat izolować dwie nieporadne osoby. Prokuratura chce aresztu dla ich matki i siostry. Kraków wypowiada wojnę dzikom. Tak to po groźnym incydencie, w którym ucierpiało małe dziecko.
10: Na wiadomości Vox FM w samo południe zaprasza Dawid Osysko. Witamy w studiu.
9: Dzień dobry.
10: I zaczynamy.
9: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 75 między Nowym Sączem a Krynicą. W Nowej Wsi zdarzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Nowego Sącza. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Jeszcze dziś sąd zajmie się prokuratorskim wnioskiem o areszt dla dwóch kobiet, które miały przez 15 lat izolować dwie nieporadne osoby. Miało to miejsce w jednej wsi w powiecie suwalskim. Mieszkaniec miejscowości, w której doszło do tragedii, przyznaje naszemu reporterowi, że o urodzinach dzieci słyszał, ale nigdy ich nie widział.
11: Pewnie jeść nosili na nich, bo by z głowy powierali.
12: A pan to ile lat tutaj mieszka?
11: Od 66 roku.
12: To pan widział, jak oni się urodzili?
11: Nie widział, ale słyszał. Bramy pozamykane. Tam nikt nie mógł dojść. Dwa płoty podobne zagrożone.
12: A pan widział kiedykolwiek?
11: Nie widział, tylko słyszał, że tak parkie miała.
9: Prokuratura postawiła zarzut znęcania się fizycznego i psychicznego nad osobami nieporadnymi. Sąd w sprawie aresztu powinien zdecydować w najbliższych minutach. Po sztabie kryzysowym są nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Krakowie. Wczoraj na jednym z osiedli na Klinach zwierzę przewróciło wózek z rocznym maluchem. Dzik został spłoszony przez psa, a dziecko nie ucierpiało poważnie, zostało już wypisane ze szpitala, mówi Paweł Jastrząb z krakowskiej policji.
13: Na drodze była kobieta młoda, która spacerowała też również z pieskiem i z dzieckiem i te zwierzęta, które uciekały, jedno z nich uderzyło wózek, wywracając go. Dziecko zostało przewiezione do krakowskiego szpitala. Po kilku godzinach zostało wypisane wraz z mamą do domu. Z informacji, które miałem wstępnie, otarcie na skórka w okolicach głowy.
9: Zwiększony zostanie odstrzał dzików. Miasto wprowadzi także inne działania.
14: Są w tej chwili prowadzone już badania w zakresie stosowania takich nakładek na kosze ze śmieciami. Straż Miejska zakupiła takie urządzenie do odstraszania dzików.
9: Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie zbliża się do 2000 osobników. Na miejscu szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i przedstawiciele branży zbrojeniowej, a do tego nowoczesny sprzęt. W halach Expo na Woli ruszyła pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Podczas dwudniowego wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze systemy wykorzystywane przez służby mundurowe i wojsko. Wśród nich drony, wyposażenie indywidualne czy chociażby pojazdy używane nie tylko do transportu, ale i zwiadu. Na miejscu jest nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
15: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb, czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo. W czasie otwarcia targów wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
16: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów i z tego też będziemy korzystać.
15: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jutro w ramach warszawskich targów obronnych zaplanowano dzień otwarty dla publiczności. Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
9: Dziękuję za relację. Upały coraz bliżej, już dziś w województwie opolskim termometry mogą pokazać 33 stopnie. Dyrektorzy szkół mogą skrócić lekcje, bo upał nie sprzyja nauce, ale kto o niej myśli, skoro oceny są już wystawione?
17: Na tydzień przed końcem roku no możemy się tylko uśmiechnąć, że jest ładna pogoda, oceny wystawione, czas na wycieczki, czas na zwiedzanie Opola, czas na spacery. Teraz już myślimy o wakacjach.
9: Mówił Aleksander Iszczuk z Ratuszowego Wydziału Oświaty, inaczej mówiąc w szkołach. I tak jest coraz mniej uczniów.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Meksyk po wygranej z Koreą Południową 1-0 jako pierwszy zapewnił sobie awans do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Wcześniej Czechy 1-1 zremisowały z RPA, Szwajcaria 4-1 wygrała z Bośnią i Hercegowiną, a Kanada 6-0 rozbiła Katar. Dziś drugie spotkania zostaną rozegrane w grupach C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie, USA kontra Australia, a w Santa Clarze Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, na o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy. W przyszłym roku maraton w Londynie po raz pierwszy w historii będzie imprezą dwudniową. Kobiety pobiegną w sobotę, a mężczyźni na trasę 42 i 195 metrów wyruszą w niedzielę. Będzie to jednorazowa zmiana. Ma umożliwić udział w rekordowej liczbie 100 tysięcy uczestników w ciągu weekendu. Wydarzenie zaplanowano na ostatni weekend kwietnia. Będzie to 47. edycja londyńskiego maratonu.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Dobrze słyszałam, przez te 32-stopniowe upały zamykają szkoły i można sobie lecieć? Czy możemy to wprowadzić też u nas w naszym tutaj, prawda, środowisku pracy?
9: Myślę, że nie. Myślę, że jesteśmy potrzebni.
10: Muszę zejść na ziemię. Nie, no oczywiście żartujemy, bardzo lubimy swoją pracę. Zresztą jak ona wygląda, możecie zobaczyć na naszych socialach. A jeżeli chodzi o te prognozy i o to, co zobaczymy dzisiaj na termometrach, no to już teraz, drodzy Państwo, 30 stopni w Słubicach i to jest rekord. W Suwałkach zaledwie 20 stopni.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Ale przy okazji oczywiście przypominamy, nawadniajcie się dużo, zasłaniajcie głowy. Może już krem z filtrem powinien nawet wjechać, jak tu i w sobotę 34, drodzy Państwo. I w niedzielę 35 będzie bardzo ciepło. Jak tutaj patrzę na prognozy, poniedziałek również pięknie się zapowiada, wtorek także. Miejmy tę butelkę wody przy sobie.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

Osbourne i Ava Max w Vox FM, 19 minut po godzinie 12. Tu gramy w rytmie hitów, ale też przypominamy o tym, że no, ten sezon letni już się za moment na dobre rozkręci. Warto mieć jakąś listę na przykład rzeczy, które trzeba spakować przy okazji wyjazdu dokądś. Na przykład jeżeli wybieracie się za granicę, warto mieć ze sobą paszport. W niektórych miejscach dalej warto. Ale czytam, słuchajcie tutaj, że na świecie są tylko 3 takie osoby, które absolutnie bez paszportu mogą podróżować. I tymi 3 osobami jest na przykład król Karol III, brytyjski monarcha, który podobnie jak wcześniej królowa Elżbieta II wcale nie potrzebuje paszportu podczas oficjalnych podróży zagranicznych. Podobnie jest na przykład z cesarzem i z cesarzową Japonii. Oni mają szczególny status i również bez paszportów podróżować mogą. W zasadzie myślę, że o paszporty absolutnie nie musieliby się martwić, a jeżeli wy chcielibyście gdziekolwiek podróżować, no to nie musicie się martwić nawet o paliwo, drodzy państwo, bo w Vox FM możemy wam zatankować auto na wakacje. Wystarczy tylko zainstalować sobie naszą aplikację, jeżeli jeszcze nie macie Voxa, i tam w zakładce konkursy zgłosić się o paliwo, napisać, gdzie i z kim chcielibyście spędzić wakacje, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem, bo takie paliwko jeszcze u nas jest i jeszcze powędruje właśnie do was. A tymczasem, żeby ten czas do urlopu upływał jeszcze szybciej, to ich troje nas będą kołysać. Zawsze z tobą chciałbym być na naszej antenie. Felix Yen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody Loves Me Better. Za moment na naszej antenie. 20 minut po 12. Tu Vox FM.

0: Katy Perry, serio pytasz? Hot and cold? Oczywiście, że hot w Polsce, drodzy Państwo, to pogoda. Ten weekend to będzie jedna wielka hotuwa. Już teraz jest dobrze, nawet 29 stopni wskazują termometry, nawet 30, ponad 30 już teraz w Słubicach. W Suwałkach zaledwie 20 stopni dla kontry, ale jeżeli chodzi o jutro, no to nawet 34 w cieniu w Zielonej Górze. Nic, tylko korzystać z takich prognoz.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury,
3: w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
11: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
12: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
13: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
12: Zero stresu? Jak to?
13: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
12: Czyli było aż tak dobrze.
13: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
12: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
1: Reklama.
0: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Dodatkowe parkingi, specjalna linia autobusowa 76 i więcej autobusów wybranych linii autobusowych. Tak miasto przygotowało się do dzisiejszego koncertu Krzysztofa Zalewskiego i Jean-Michel Jarre. Artyści wystąpią z okazji 50. rocznicy radomskiego protestu. Na stadionie ustawiona została już ogromna scena. Jak mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, dla przyjezdnych przygotowano też specjalne parkingi.
19: Pierwszy, największy to jest parking przy Uniwersytecie Radomskim przy ulicy Chrobrego. Kolejny przy ulicy Zbrowskiego to jest parking przed pierwszym urzędem skarbowym. Ulica 11 listopada, parking w okolicach Komendy Policji i parking przy ulicy Olsztyńskiej obok zbiornika retencyjnego.
0: Miasto szacuje, że dzisiejszy koncert obejrzy na stadionie 13,5 tysiąca osób. Lodziarnie i kurtyny wodne cieszą się największą popularnością, a ławki w zacienionych miejscach parku są cały czas zajęte. Tak wygląda Radom w trakcie upału. Dziś na termometrach w Radomiu prawie 30 stopni w słońcu. Każdy radzi sobie ze skwarem, tak jak umie.
20: Zasłonięte rolety w domu i siedzenie w domu, bo chłodniej.
21: Picie dużo wody, dużej ilości wody. Przebywanie w zacienionych miejscach.
22: Picie zimnej wody z miętą i z cytryną.
0: W taki dzień jak dzisiaj powinniśmy pić jak najwięcej wody, a dzieci i starsi powinni zostać w domu. Po upale możliwe są też gwałtowne burze.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
0: I będzie gorąco. Na termometrze zobaczymy aktualnie w regionie radomskim 26 stopni. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia.
23: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
24: Vox FM. Jest impreza.
0: Radomski Amfiteatr hucznie kończy rok artystyczny. W sobotę rusza Dzień Dobry na Kulturę, o czym mówi Alicja Gryz-Wasil z Amfiteatru.
25: Serdecznie zapraszam na podsumowanie sezonu, tym razem z motywem przewodnim snucie historii. Będzie więc literacko i mocno inspirująco.
0: Wszystko startuje o 15 przy Daszyńskiego 5. Wstęp wolny.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
1: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
3: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
2: Czemu właśnie tam?
3: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
2: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
4: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, po najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się twój nowy dom.
5: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
6: Tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę, a kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Card Extra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Vox FM.
8: Radom.
9: Prezydent Warszawy zabiera głos, a chodzi o afery na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Amerykańska baza w Polsce byłaby spełnieniem marzeń. Szef MON mówił o tym na warszawskich targach obronnych. W weekend nieco taniej niż dzisiaj znamy weekendowe ceny paliw na stacjach.
10: Jest 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
9: Jeszcze dziś powołana zostanie nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Nie będzie w niej żadnych polityków. Zapowiedział to właśnie prezydent stolicy. Ma to dotyczyć także innych miejskich spółek medycznych. Rafał Trzaskowski zapewnia, że nie miał wcześniej żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.
11: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach. Nie bronimy ludzi ani stanowisk, bronimy standardów. Tam, gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje.
9: Prezydent Warszawy zaznaczył, że nigdy nie korzystał z VIP-owskiej ścieżki w Szpitalu Południowym, a bohatera afery w tej placówce nazywa Nikodemem Dyzmą.
11: Sprawa Dawida Kasprzyka przypomina mi trochę historię Nikodema Dyzmy. Człowieka, który swoją karierę oparł na oszustwie i na sprycie. Mamy oczywiście sygnały, które weryfikujemy, że Dawid Kasprzyk miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje lub kontakty. W publicznym szpitalu nie może być tak, że czyjakolwiek pozycja polityczna daje mu jakąś większą swobodę działania albo osłabia nadzór.
9: Przypomnijmy, wczoraj odwołano cały zarząd Warszawskiego Szpitala Południowego. Według doniesień medialnych lekarz i były członek KO Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w tej placówce zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy koalicji mieli być przyjmowani bez kolejki, korzystając ze ścieżki VIP. To spełnienie marzeń pokoleń i efekt intensywnych działań. Także w MONU komentuje przełom w sprawie stałej bazy sił amerykańskich w Polsce. Pentagon jest otwarty na ofertę Warszawy, a ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia.
12: To nie wynika tylko i wyłącznie z deklaracji, woli, ale to wynika z czynów, które Polska robi. 5% wydatków na zbrojenia, 200 miliardów w tegorocznym budżecie, europejski program zbrojeń, czyli program SAFE, Polska największym beneficjentem, eksporterem sprzętu zbrojeniowego, co jest naszą wielką ambicją.
9: Zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz, że w MONU mówił o tym na otwarciu warszawskich targów obronnych.
12: Jesteśmy na targach organizowanych przez portal obronny, czyli ta przestrzeń internetowa jest tutaj też bardzo ważna, Super Express. Bardzo dziękuję, bo od kilkunastu miesięcy wspólnie z panem redaktorem Zastępą, z panem prezesem Bębenkiem, z całym zespołem prowadzimy konferencje na temat różnego rodzaju aktywności, tak naprawdę budowy bezpieczeństwa.
9: Piątek na warszawskich targach obronnych to przede wszystkim panele eksperckie. Jutro w Centrum Expo na zwiedzających czekają pokazy, warsztaty i wykłady z zakresu cyberbezpieczeństwa, medycyny pola walki, gotowości kryzysowej i służby w mundurze. Swoją ofertę zaprezentuje ponad 100 wystawców. Maksymalne ceny paliw w kolejnych trzech dniach nieco niższe niż dzisiaj. Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94. Maksymalną cenę oleju napędowego ustalono na 6,12. Cena benzyny spadnie zatem o 6, a diesla 8 groszy. Niebezpieczna pogoda w Tatrach. Jak nie burze, to skwer. Takie są pogody na prognozy na najbliższe dni. Już dziś, choć nie ma ostrego słońca, zrobiło się parno i duszno. Taka pogoda nawet w dolinach jest dla wędrowców niebezpieczna, ostrzega Marcin Józefowicz z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
13: Ewidentnie warunki będą bardzo mieszane. Od skwaru w dolinkach, od duchoty, po wysoko w górnych partiach jeszcze płaty śniegu, które są zagrożeniem poślizgowym, aż po burze.
14: Wodę, coś do jedzenia, coś słodkiego, żeby tam nie zasławnąć na szlaku. No i że jesteśmy siostrami zakonnymi, no to Małe Pismo Święte jest.
15: Ja czuję, że za chwilę będzie burza.
16: No tak właśnie też zwróciliśmy na to uwagę, czy czasem nie będzie padać, no ale stwierdziliśmy, że może akurat się wstrzelimy w okienko.
13: Powinny uważać na te warunki osoby, które mają jakieś problemy kardiologiczne, czy to problemy z układem oddechowym, jakąś niewydolność oddechową.
9: Gdyby tego było mało w najwyższych partiach gór, nadal zagrożeniem jest śnieg. Ten występuje po północnej stronie, nadal pod śniegiem jest szlak prowadzący na Rysy.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: W związku z upałami mam apel do dyrektora muzycznego. Poproszę o Last Christmas. Zagrajmy i ochłodźmy całą Polskę i nie tylko Polskę.
9: Pisaliby o tobie na całym świecie. I mówili.
10: Poproszę. O Voxie właśnie, że gralibyśmy Last Christmas 19 czerwca, w piątek. A jeżeli chodzi o prognozy, drodzy państwo, no to tak jak Dawid wspominał, 35 stopni nawet zobaczymy jutro. Poniedziałek również bardzo ciepły, bo nawet 28. Wtorek, jak tak sprawdzam, 29. Tydzień również piękny.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: 5 po 13. Równie pięknie zapraszamy na kolejną porcję newsów za godzinę.
9: Serdecznie zapraszam, będę o 14.
10: Dawid Osysko będzie o 14, a plan na teraz jest taki, drodzy państwo. Lady Gaga na początek i paparazzi, Huntrix i Golden i Longi Juniory z kolorową sukienką. Może być? Wiedziałam, że wam się spodoba.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A ja mówię raz jeszcze dzień dobry. Klaudia Wasiluk, witam pięknie. W tej godzinie będę miała specjalną informację dla tych, co jednak lubią owady.

19 po 13 to Mezzorotto, a teraz wspomniane, obiecane owady. Wszystkie mączniki, szarańcze, świerszcze. A jak one wszystkie jeszcze zobaczymy na przykład na, powiedzmy, batoniku czekoladowym, odechciewa się, wiem. A okazuje się, i tutaj przeprowadzono naprawdę bardzo poważny eksperyment w Portugalii, że kiedy już spróbujemy, bo może i nie wygląda, ale kiedy spróbujemy, to naprawdę smakuje. Tak, są chętni, którzy nawet po spróbowaniu, no żeby nie powiedzieć ukąszeniu, próbują więcej. Dokładnie, posmakuje, chcemy jeszcze. Ja to się tylko zastanawiam, jak to będzie wyglądało, kiedy dzieciom będziemy serwować takie mączniki szarańcze i świerszcze. Powiemy, szarańczyczkę zjedz, ziemniaczki zostaw. No bo białko musi się zgadzać.

0: Dzisiaj niby dzień powolnych spacerów, ale jak keep on running w głośnikach, to i ja mam ochotę biegać, drodzy Państwo. Neptunika i Elizabel w Vox FM na 25 minut przed 14. A ten numer, drodzy Państwo, to jest miejsce 8 ostatniego notowania bestlisty. VoxFM.pl, zakładka bestlista albo nasza radiowa, nowa voxowa aplikacja. To tam głosujemy. Są plusy do Waszej dyspozycji, kciuki w górę, minusy i kciuki w dół. Chociaż w tym przypadku tylko plusy i tylko kciuki w górę. No i przypominam, dzisiaj piątek. O 17 słuchamy najnowszego wydania bestlisty.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100-250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99. A Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Na tani weekend wybieram Aldi.
21: Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Reklama.
23: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Powstanie węzeł przesiadkowy na placu księdza Romana Kotlarza. Miejski Zarząd Dróg Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na to zadanie. Zwycięska firma zrealizuje szereg prac. Jakich? O tym Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
24: Rozpocznie od robót rozbiórkowych, a następnie wykona nową nawierzchnię jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Powstaną również nowe zjazdy. Zwieńczeniem będą prace wykończeniowe. Dodatkowo przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Dzięki temu będzie ona dostosowana do natężenia ruchu, a także będzie traktowała priorytetowo autobusy komunikacji miejskiej.
23: Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Służby i streetworkerzy apelują, by w gorące dni, kiedy temperatura przekracza 30 stopni, zwracać uwagę na osoby bezdomne. Często śpią one w pełnym słońcu w parkach czy na ławkach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, nasza reakcja może uratować życie.
25: Niejednokrotnie takie sytuacje mogą ratować życie. To są osoby bardzo często uzależnione od alkoholu. Niewiadomego pochodzenia ten alkohol mogą spożywać go duże ilości.
23: Podczas upałów powinniśmy pić ponad 2 litry wody, unikać przebywania w pełnym słońcu i nosić nakrycie głowy.
26: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
23: Słonecznie i bardzo gorąco jest i będzie dziś do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni.
26: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
27: Vox FM. Jest impreza.
23: Być wydarzenie nawiązujące do polskiej tradycji i starodawnych obrzędów. W najbliższą niedzielę na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku odbędzie się Noc Świętojańska w Sobótkach Gminna. W programie puszczenie wianków na wodzie, przegląd kapel ludowych, a także rozpalanie tradycyjnego ogniska sobótkowego. Przypomnijmy, Noc Świętojańska w Jedlińsku już w najbliższą niedzielę o godzinie 16 na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedlińsku.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz.

0: warszawskie targi obronne.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl. Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Reklama. Vox FM Radom.
9: Areszt dla matki i jej córki w podsuwalskiej wsi izolowały i głodziły dwoje bliźniaków. Zrabował około 200 tysięcy złotych w walutach. Policja szuka sprawcy napadu na kantor w centrum Łodzi. Za chwilę także o wakacyjnej atrakcji w zachodniopomorskim. To rejs ze Szczecina do niemieckiego Garz.
10: 14 na zegarach, czas na wiadomości Radia Vox FM, które już teraz zaprezentuje Dawid Osysko. Słuchamy uważnie.
9: Jest areszt dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. W rodzeństwach, słyszymy od śledczych, było zaniedbywane i głodzone.
11: Ich organizmy są, no, można powiedzieć, nawet wyniszczone, niedożywienie bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych. A poza tym jeszcze taki deficyt psychiczny, który dopiero rozpoznajemy zarówno co do skali, jak i przyczyn genezy.
9: Informuje Wojciech Pikten z prokuratury okręgowej w Suwałkach. Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu. Jedna z zatrzymanych kobiet to do tej pory ceniona dyrektorka szkoły. Podejrzanym grozi 8 lat więzienia. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Policja szuka sprawcy. Ciemnoskóry mężczyzna steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował około 200 tysięcy złotych w walutach.
12: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
9: Relacjonuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Mundurowi zabezpieczyli przedmiot, który posłużył mężczyźnie do napadu. Sprawdzają teraz, czy rzeczywiście jest to broń palna. Już nie tylko bakterie coli, ale także enterokoki. Mieszkańcy świętokrzyskich Starachowic, Wąchocka i Brodów od wtorku mierzą się z zanieczyszczonym wodociągiem. Wody nie można używać nawet do mycia zębów.
13: Tak samo jest jeszcze i z kąpielą, z myciem naczyń, jak również to zgodnie z komunikatem, że ona się nie nadaje. Generalnie nie nadaje się do takich celów. Nadaje się do celów sanitarno-higienicznych.
9: Mówi dyrektor sanepidu w Starachowicach Ewa Druszcz. Wodociągi cały czas chlorują instalacje, ale końca problemu nie widać.
14: Niestety ten weekend... No, będziemy musieli jeszcze się liczyć z tym, że te ograniczenia będą.
9: Mówi prezes wodociągów Jerzy Miśkiewicz. Do zanieczyszczenia doszło w trakcie prac na głównej magistrali zasilającej miasto. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się dziś z przerwami w dostawie prądu. To po nocnym rosyjskim ostrzale. Włączeniami prądu dotknięte zostały obwody chersoński, zaporoski, mikołajowski, a także dniepropietrowski, sumski i charkowski. W nocy z czwartku na piątek Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy 90 dronów. 79 z nich Ukraińcy zestrzelili albo unieszkodliwili. W wiadomościach teraz coś dla miłośników dwóch kółek i wody. Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs Cross Oder po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
15: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem Darc i wracamy statkiem.
9: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Co tu dużo mówić? Upały, upały, jeszcze raz upały.
9: Chciałoby się nad tą wodą być. No, bo i płynąć stateczkiem.
10: Do Erste, no do tego, do Gerc, tak? Do Gerc.
9: Ze Szczecina.
10: Jeżeli chodzi o pogodę, to zawsze się mówi czapki z głów, a teraz się mówi czapki na głowę i dużo wody. Nawadniajmy się, 33-34 stopnie do 35 nawet w ten weekend. Opady deszczu, burze, grad, też prognozowane przez synoptyków na zachodzie. W końcu lato mamy, co nie? Dzisiaj tak, no już można śmiało powiedzieć, że mamy lato.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Poza tym jeszcze jedna ważna informacja a propos tego, co mamy. No bo proszę bardzo, jest 4 minuty po 14, to program To jest dzień. Dzisiaj Arek Sikora w zastępstwie za Kamila Rutkowskiego. Ale czy Rutkowski, czy Sikora, to tradycja musi być? Dawid, pomożesz mi?
16: To jest dzień z Vox FM.
10: Jest taka tradycja, musimy teraz głośno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia. Ale tak krzyknąć, okej?
9: Okay?
10: Na 3-4. 3-4. Piątek! Gdzie było słychać, a gdzie dokrzyczeć? 609-869-869. Dajcie znać!

0: Ja mam takie życzenie, żeby każdy usłyszał, że jest piątek. No to sprawdźmy. 609-869-869. We Wrocławiu słychać, że ho-ho. Super. W Hiszpanii słyszałem głośno wyraźnie, ktoś pisze. Brzeko Polskie słychać, pozdrawiam Norbert. Cieszymy się bardzo. Birmingham słychać zawsze dobrze, super. Limerick, Irlandia. Radek mówi, że słychać. Fajnie. Konin słychać, pozdrawiam prowadzących. Ktoś napisał, fajnie, świetnie. W Oslo głośno wyraźnie. Było głośno, bo doleciało do miejscowości ciepło wody. Pozdrawiam Andrzej, mamy nadzieję, że tam ciepła woda rzeczywiście jest. Siemanko, słychać was było na działeczce, nad jeziorem, przy gorącym rosołku, w gorące piątkowe popołudnie. A za tydzień prawie o tej porze będzie nasz ślub, pisze Aneta z Michałem. No, to nie możemy się doczekać razem z wami. Brzesko, Okocim, słychać głośno wyraźnie. Gątki, miłego weekendu, ja z żoną za 2 godziny pakujemy ciężarówki. Parkujemy ciężarówki i zaczynamy urlop, to tym bardziej fajny piątek. Piątek jak zawsze dobrze słychać w Irlandii. Piątek, piąteczek, piątunio, dobrze było słychać. Marcin pisze, Tomek mówi, że w Brukseli też super. Nikt nie pisze, że nie było słychać, o co chodzi? A nie, czekajcie, jest jakaś wiadomość. Myślę, że ktoś na Mistrzostwach Świata w USA mógł nie usłyszeć, na przykład reprezentacja Polski. Nie, to wcale nie śmieszne. To wcale nie zabawne. 609, 2x8, 69. Halo, czy było słychać?
1: Halo, halo, tu Niemcy, Kamil, było słychać. Piątek, piąteczek, piątuno.
0: Super, fajnie.
2: Tutaj Damian z Holandii. Albo was z Holandii słuchać, no to z bliska nie wypadłem, pozdrawiam.
0: To dobrze, że jednak nie wypadłeś, dobrze. Halo, jeszcze raz słuchamy.
3: Manko, tu Piotrek z tej strony.
0: Siema.
3: Słuchać was na między Badurheim, ale
0: słychać.
3: Na Niemcy właśnie rozłożę na pojemnictwo, to wyskokowe pozdro.
0: O, ważna funkcja, to jedź bezpiecznie, rozwoź.
4: To jest dzień z Vox FM.
0: Niech przed weekendem wszędzie dotrze, prawda? No niby wszędzie było słychać, ale jakby ktoś miał wątpliwości, to przypomnę. Piątek! Dzisiaj w kalendarzu. Naprawdę.

Szwajcaria, Luksemburg, Hamburg, Dorota z Robczyc. No wszyscy piszą, że słychać. Nie, Dorota mówi, że jej ucięło zasięg i prosi o powtórkę. Właśnie jak nie słychać, to ja przypominam, że jest nasza nowa aplikacja Vox FM i tam jak pobierzecie sobie na smartfony, to wszędzie będzie słychać. Wszędzie! Jak ktoś nie słyszał, to raz jeszcze... Piątek! Doleciało, mam nadzieję. A propos naszej nowej aplikacji, to przypominamy, że w niej możecie się również zgłaszać do naszej zabawy. Vox tankuje na wakacje. Wasze plany. Gdzie jedziecie, z kim jedziecie, dajcie znać. A my do was zadzwonimy i wam na wakacje zatankujemy. Prosty układ.

0: Miłość miłość w Zakopanem. Podobno nie trzeba jechać do Zakopanego, żeby się zakochać, ale kto to wie? Nie wiadomo. Za moment 14.30 wiadomości Radia Vox FM. Podobno jutro nieco trudniej może się jeździć po drogach Warmii i Mazur. Dlaczego? O tym posłuchamy właśnie między innymi w wiadomościach Radia Vox FM za moment.
1: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marek, szefowa Cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
0: 14.30 na zegarach. W studiu Radia Vox FM Dawid Osysko. Czas na wiadomości Radia Vox FM. Słuchamy uważnie.
11: Groźny wypadek na skoczni w Szczyrku. Nastolatek prawdopodobnie podczas próby wykonania salta z dużą siłą uderzył głową o podłoże. Na miejsce natychmiast wezwano śmigłowiec LPR-u.
12: Młody człowiek w trakcie robienia akrobacji uległ kontuzji. Do tej młodej osoby wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, a rola policjantów w tym przypadku sprowadzała się przede wszystkim do zabezpieczenia miejsca lądowania tego śmigłowca.
11: Mówi Sławomir Kosur z Policji w Bielsku-Białej. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest nastolatek. Do 24 września londyński sąd odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Wrześniowa rozprawa potrwa 4 dni. Na początku września 2024 roku Michał Kuszmierowski został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Postawiono mu m.in. zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Szef MSZ-u Włoch Antonio Tajani odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Powodem są, jak wyjaśnił, obraźliwe słowa prezydenta Trumpa o premier Giorgi Meloni. Trump powiedział w wywiadzie o szefowej włoskiego rządu: błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie. Zrobiło mi się jej żal. Wracam jeszcze do informacji z kraju. Od jutra do poniedziałku spodziewany jest wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach warmińsko-mazurskiego. Ma to związek z trwającymi ćwiczeniami taktycznymi Dzielny Dzik 26. Wojsko prosi kierowców o zachowanie ostrożności.
0: Mało tego, jeśli chodzi o Mazurę, to sezon żeglarski w pełni, więc droga wodna też zakorkowana. Ale czy to źle? Niepowiedziane. Britney Spears tymczasem, Calvin Harris na horyzoncie. Jest piąteczek, piątunio nasz wyczekany nareszcie.

0: Way, Calvin Harris. Jakoś niedawno informowaliśmy, że Calvinowi Harrisowi urodziło się dziecko, tak więc szczęśliwy tatuś. Super fajnie, a my trochę teraz w temacie, bo o maskotkach, no, trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i te Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dostarczają nam wielu emocji, ale nie tylko te emocje pochodzą z boisk, no bo poza boiskami też się sporo dzieje. Mamy na przykład takie maskotki turniejowe, Maple, czyli łość symbolizujący Kanadę, mamy Zaju, to jaguar reprezentujący Meksyk oraz Clutch, tak się chyba to czyta, bielik amerykański reprezentujący Stany Zjednoczone, ale jest jeszcze taka nieoficjalna maskotka, czytam w internecie, oglądam zdjęcia, jest nią, słuchajcie, kaczor Merlin. Kaczor widywany jest w centrum miasta Meksyk, towarzyszy ulicznym sprzedawcom wody, no i opiekunowie zwierzaka kupili mu miniaturową koszulkę reprezentacji Meksyku, założyli na tego kaczora, świetnie, genialnie wygląda w tej koszulce, nosi też skarpetki, które chronią jego łapy podczas wędrówek po rozgrzanych i twardych chodnikach miasta, no słodycz sama w sobie, nie dziwię się, że urzekł serca wszystkich internautów. Coś wspaniałego. Ale brawo rodzice! Brawo rodzice! Ale czemu się tak na mnie dziwnie patrzycie? Że czemu rodzice? Nie, no, weź i ubierz takiego kaczora. Na bank jest trudno ubrać kaczora. Ba, założyć mu skarpetki. Ale na pewno nie trudniej jest ubrać kaczora, niż ubrać dziecko. Ubieraliście kiedyś dziecko? Może czasami idzie gładko, ale jak nie współpracuje, to oj!
1: To jest dzień z Vox FM.
0: No, więc to musieli być rodzice.
2: Reklama.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką w branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
11: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Reklama. Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Przed nami pierwsza w tym roku fala upałów. W weekend termometry pokażą nawet 31 stopni. Ratownicy z radomskiego pogotowia alarmują, upały są zagrożeniem dla naszego zdrowia, a nawet życia. Warto pić dużo wody, a w godzinach od 11 do 17, jeśli jest taka możliwość, nie wychodzić z domu. Bagatelizowanie zaleceń może się zakończyć odwodnieniem lub udarem słonecznym. A co powinno nas zaniepokoić? O tym Beata Otwinowska, pielęgniarka ze stacji pogotowia ratunkowego w Radomiu.
13: W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, nudności, zaburzeń świadomości czy utraty przytomności należy niezwłocznie zadzwonić numer 112.
2: Pamiętajcie również, by w trakcie upałów nie zostawiać dzieci i zwierząt w nagrzanym aucie. Ponad 2000 biegaczy weźmie udział w niedzielnym półmaratonie radomskiego czerwca i biegu na 5 km. W tym roku organizatorzy Stowarzyszenie Biegiem Radom przygotowało nową trasę.
14: Założyliśmy, że pokazujemy Radom nowy, chodzi o nowe inwestycje, czyli Radomskie Centrum Sportu, nową trasę NS, lotnisko i nowy wiadukt na ulicy Lubelskiej. I biegamy przez ścisłe centrum, czyli Park Kościuszki, ulica Żaromskiego, Rynek, ulica Marczewskiego, wyremontowaną ulicą Chrobrego, ulicą 11 listopada i wracamy pod halę.
2: Mówił Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom. Dziś i jutro w biurze zawodów przy ulicy Narutowicza 9 można już odbierać pakiety startowe.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Nawet 28 stopni w cieniu pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. W taki dzień jak dziś pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
1: Vox FM jest impreza.
2: W tej godzinie zaglądamy do kina studyjnego Elektrownia i sprawdzamy, jaki repertuar przygotowano na dziś. I tak o 16:00 Robin Hood, koniec legendy, o 18:15 Ojczyzna, a na koniec dnia o 20:00 Dzień Objawienia.

0: początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
8: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
7: Czemu właśnie tam?
8: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
7: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
12: No co wy, spawane z profili będą git.
13: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
13: No co,
14: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
18: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony.

0: Teraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Reklama.
2: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 15:00 pora na pierwsze dziś informacje dla zmotoryzowanych. Jeśli wybieracie się na dzisiejszy koncert Jean-Michela Jarre'a w Radomiu, mam dla Was kluczowe informacje drogowe, które ułatwią Wam dotarcie na stadion. Najważniejsza zasada, nie jedźcie pod sam stadion przy ulicy Struga, bo miejsc parkingowych jest tam bardzo mało, a policja spodziewa się dużych korków. Zamiast tego skorzystajcie z bezpłatnych parkingów, szczególnie tego największego przy Uniwersytecie Radomskim na ulicy Chrobrego. Stamtąd co 10 minut będzie kursować specjalna darmowa dla posiadaczy biletów linia numer 76, która dowiezie Was pod same bramy. Pamiętajcie, że z biletem na koncert możecie podróżować wszystkimi autobusami miejskimi za darmo, 2 godziny przed i po imprezie. Miasto uruchamia też dodatkowe kursy linii numer 3, 9 i 16. Życzę Wam udanej zabawy.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Radom.
3: Duży korek na S7 w stronę Krakowa. Chodzi odcinek Grójec-Białobrzegi w stronę stolicy Małopolski. Wylądował bez wysuniętego podwozia. Za chwilę szczegóły incydentu na lotnisku w Lesznie. Są problemy z uchwaleniem planów ogólnych. Polskim samorządom grozi paraliż.
4: 15:00 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotował i przedstawi Dawid Osysko. Słuchamy.
3: Uwaga, kierowcy, są potężne utrudnienia na trasie S7 z Warszawy do Krakowa. Pomiędzy Grójcem a Białobrzegami utknięcie w kilkunastokilometrowym korku. Powodem są roboty drogowe i kolizje. Najlepiej zjechać już na 430 km trasy na węźle Broniszew. Powrót na S7 dopiero w Kamieniu za Białobrzegami. Koniec z polityką w zarządach miejskich spółek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy po aferze w Szpitalu Południowym. A lekarza Dawida Kacprzyka, który przez rok zarobił jako szef SOR-u w tej placówce ponad 1,5 miliona złotych, porównał do Nikodema Dyzmy. Na specjalnie zwołanej konferencji Trzaskowski zapowiedział, że jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza szpitala. Mają w niej zasiąść miejscy urzędnicy i specjaliści. A w warszawskim ratuszu był nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Rafał Trzaskowski podkreślił, że na razie nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności politycznej i nie ma dymisji w ratuszu. Odwołany został jedynie zarząd szpitala.
6: I żeby było jasne, tam gdzie audyt pokaże jakiekolwiek nieprawidłowości, są konsekwencje i jeżeli to będzie konieczne, będą kolejne konsekwencje.
5: Mówił Trzaskowski, audyty trwają nie tylko na SOR-ze Szpitala Południowego.
6: Moja reakcja była szybka i konkretna. Po pojawieniu się informacji o możliwych nieprawidłowościach natychmiast zleciłem audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.
5: Prezydent Warszawy odmówił podania nazwisk polityków, którzy leczyli się w Szpitalu Południowym. Przekazał, że sam był jego pacjentem, ale zanim Kacprzyk został koordynatorem SOR-u.
3: Relacjonował Michał Rawa. Poważny incydent na lotnisku w Lesznie. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi Antidotum Airshow doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
7: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
3: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on czasowo wyłączony z użytkowania, co powoduje zmiany w programie pokazów. Start niektórych samolotów musiał zostać odwołany. Pokazy dynamiczne rozpoczną się prawdopodobnie po 16:00. Zegar tyka, samorządom grozi paraliż inwestycyjny. 4 na 10 gmin w Polsce nie zdąży przed końcem sierpnia z uchwaleniem planów ogólnych. Takie dokumenty mają zablokować niekontrolowaną zabudowę i ograniczyć chaos przestrzenny. Wynika to z badań Fundacji Sędzimira. To spory problem dla wszystkich, komentuje architekt krajobrazu Agnieszka Machnowska, bo obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wprowadzenie zabudowy niezgodnie z polityką przestrzenną gminy.
8: To zabudowa rozlewająca się na tereny takie jak łąki, lasy czy mokradła, które pomagają nam przystosować się do zmiany klimatu. Innym efektem są osiedla wyrastające na terenach bez odpowiedniej infrastruktury. W konsekwencji koszty ich obsłużenia ponosi gmina. Dodatkowe koszty pojawiają się także po stronie nowych mieszkańców, którzy na przykład muszą dojeżdżać samochodami do pracy.
3: Samorządy mają czas do końca sierpnia. Tymczasem tylko na Śląsku uchwalenie planów ogólnych udało się 15 gminom na 167. Na Mazowszu zrobiło to zaledwie 4% gmin. Blisko 150 zespołów ratowników medycznych będzie dbać o bezpieczeństwo turystów w Małopolsce. Absolutną nowością w tym roku jest motokaretka. Pojazd będzie testowany w Zakopanem. ma pozwalać na dotarcie do poszkodowanych w trudnym terenie.
9: Motokaretka, czyli zespół jednoosobowy, który będzie poruszał się na motocyklu. Ratownik na motocyklu w Zakopanem, w tym miejscu bardzo trudnym, jeśli chodzi o dostępność, przy bardzo dużym ruchu pieszych. Wiemy, że tam te ptaki. Testujemy to rozwiązanie i będziemy mieli jedną taką karetkę zmotoryzowaną.
3: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Sezon wakacyjny w Małopolsce oficjalnie rozpocznie się 27 czerwca.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: Upał przesadził i widać to na mapach biometu, bo pomimo tego, że pogoda piękna, to ten niekorzystny.
3: No właśnie, coś chyba tak się dzieje źle w pogodzie.
4: No, ale czy to, bo to trzeba się nawadniać, bo trzeba też zasłaniać głowę, prawda? Trzeba uważać, bo te upały to niby są przyjemne, ale to też trzeba z głową, że tak powiem. Ostrzegają meteorolodzy, prawda? Cała Polska praktycznie wada tak przed upałami, burzami. Te burze, zwłaszcza na zachodzie kraju, w najbliższych dniach mogą tam się pojawić też burze z gradem, więc jest na co uważać.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: A poza tym nie ma co marudzić, jest piątek, przecież już popołudnie, 5 minut po 15. No.
3: Weekend zapowiada się fantastycznie.
4: Kto grilla wyciągnął, pytanie? Wyciągnąłeś?
3: Nie zgłoszę się do odpowiedzi.
4: Czyli pomidor. No dobrze. Wy może też już macie jakieś plany na weekend? Ba, może macie plany na wakacje. Dobrze by się złożyło, bo... Vox na wakacje wam tankuje i to za moment właśnie zrobimy, a wy zgłaszajcie się w naszej nowej aplikacji.

0: Galaxy, czyli galaktyka. A można by byłoby zwiedzić galaktykę, gdyby tylko było paliwo, prawda?
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Tak się składa, że my mamy paliwo i tak się składa, że chętnie się podzielimy. Jak zgłaszaliście się do naszej zabawy w naszej aplikacji, to bardzo dobrze. To sprawdźcie telefony, bo może to właśnie... To może właśnie wasz telefon w tym momencie dzwoni. Jak dzwoni, to trzeba odebrać. No...
2: Halo,
0: dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Arek Sikora z tej strony, Radio Vox FM. Czy do Marcina się dodzwoniłem?
2: Tak, zgadza się.
0: Marcin, wiesz dlaczego dzwonię?
2: Wiem, chyba. Chodzi o paliwko.
0: Chodzi o paliwko, bardzo dobrze. Słuchaj, no to opowiadaj, jakie masz plany na wakacje i czemu to jest takie skomplikowane?
2: To jest takie skomplikowane, że chcemy pojechać do Łeby na wakacje, ale niestety ceny w Polsce nad morzem są tak straszne, że zastanawiamy się, czy dziecka nie podrzuci do teściowej.
0: Okej, dobra. I jeśli wam zatankujemy, to dziecka do teściowej nie wieziecie, rozumiem?
2: Nie, myślę, że nie i teściowa będzie bardzo zadowolona i pojedziemy w całą trójkę razem z żoną.
0: Okej, dobra, czekaj, ja to muszę sobie policzyć. Bierzecie dzieci, teściowa zadowolona, ty do teściowej nie musisz jechać. Ty zadowolony, teściowa zadowolona, a jak teściowa zadowolona, to i zięć zadowolony dwa razy. Słuchaj, wszystko mi się tutaj kalkuluje, Marcin.
2: Wszyscy zadowoleni.
0: To ja nie mam wyboru, ja muszę wam zatankować i to właśnie w tym momencie robię. Vox tankuje wam na wakacje, do pełna!
2: O Boże, pierwszy raz coś wygrałem w życiu, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. To teraz proszę pozdrawiać całą ekipę, czyli musisz nam powiedzieć, jak ma na imię teściowa, ukochana i dziecko.
2: Teściowa ma na imię Ula.
0: Ula, pozdrawiamy.
2: Dziecko ma Louis, francusku, że tak powiem. Żona Diana. Także naprawdę pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Vox FM i prowadzących. Naprawdę niesamowity prezent dla mnie zrobiliście dzisiaj.
0: Proszę bardzo. Cieszymy się, że możemy być kawałkiem waszego szczęścia w te wakacje. Wszystkiego pięknego, dobrego i udanego wypoczynku.
2: Dziękuję bardzo wzajemnie. Dziękuję.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Komu jeszcze? Bo nasza akcja absolutnie jeszcze się nie kończy. My dopiero się rozgrzewamy. Vox FM, nasza nowa apka. Instalujcie na smartfony i zgłaszajcie się do zabawy, bo Vox, jak sami słyszycie, Vox tankuje na wakacje.

Gdzieś to już słyszeliśmy, prawda? On the move. Niegdyś Bartes, dzisiaj Lizot. Jedno się nie zmienia, to cały czas świetnie brzmi, prawda? Tak samo jak świetnie brzmi wasza radość po tym, jak dowiadujecie się, że zatankowaliśmy wam samochód na wakacje. Przed chwilą mogliśmy słyszeć radość Marcina. A kto wie, może w najbliższym tygodniu nie będziecie tej radości słuchać, tylko sami będziecie tę radość wydawać z siebie. No, to wszystko jest, że tak powiem, w waszych rękach. Vox FM, najnowsza aplikacja na smartfony, musicie ją zainstalować i tam zgłaszać się do naszych konkursów zabaw, nie tylko do tankowania, tam też można różne rzeczy robić. Zainstalujcie, sprawdźcie sami. A tymczasem, słuchajcie, no właśnie, można tam też posłuchać Vox FM, a u nas, jak wiecie, gramy w rytmie hitów. Gustavo Lima już teraz. Viralowe digi-digi przed nami.

0: śmiało zapytam, robiliście już dziś digi digi? U mnie to jest w obowiązkach służbowych, jak słychać. Ale już zagrane, już to za nami, dobrze? Weekend coraz bliżej. 27 minut po 15, więc za moment 15.30, o 15.30 wiadomości Radia Vox FM. Również te ze świata sportu. Zostańcie i koniecznie posłuchajcie.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: 15.30 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
11: Ciężki stan niemowlęcia, które jak wszystko na to wskazuje miało wypaść z wózka, do incydentu doszło w poprzednim tygodniu w powiecie augustowskim. Z nieoficjalnych źródeł kilkumiesięczne niemowlę jest w śpiączce, rokowania nie są dobre, rodzice zostali zatrzymani.
12: Jest prowadzone postępowanie w tej sprawie, bezpośrednio po zdarzeniu zostali zatrzymani rodzice. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie ciężkim.
11: Mówi prokurator rejonowy w Augustowie Sebastian Piekarski. Ojciec z synem pobili taksówkarza, mężczyźni mieli pretensje o wybór trasy przejazdu z Gdyni do Gdańska. Tak mocno awanturowali się, że kierowca zatrzymał pojazd i z niego wysiadł. Wówczas nietrzeźwi pasażerowie pobili go, łamiąc mu żebra. Zatrzymani usłyszeli zarzut pobicia, grozi im do 5 lat więzienia. We Francji aresztowany został pochodzący z Białorusi mężczyzna podejrzewany o szpiegowanie na rzecz Rosji. 48-latek został zatrzymany, gdy filmował prototyp dronu w jednej z firm zaopatrującej francuskie i ukraińskie siły zbrojne. Według śledczych prawdopodobnie wysłał on nagranie osobie znajdującej się w Rosji.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: A na początek mundial. Dziś drugie spotkania rozegrają zespoły z grup C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie. USA kontra Australia, a w Santa Clarze Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do 4 wygranych. W tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy. Dziś dwa pojedynki żużlowej PGE Ekstraligi. Na 18.00 Kronoplast Włóknia z Częstochowa podejmie Fogo Unię Leszno, a o 20.30 pojedynek GZ Stali Gorzów z zespołem Bayer System GKM Grudziądz. Dokończenie 9. kolejki w niedzielę.
0: 27,5 minuty do 16. Tu program To Jest Dzień w Vox FM. Jest gorąco, wiemy dlaczego. O tym zaśpiewa zespół Fancy. To płomienie miłości tak grzeją. I muzyka w rytmie hitów, którą wam serwujemy w piątek. W piąteczek. W piątunio. Taki właśnie dzisiaj mamy dzień.

0: Jest piątek, to już wiemy. Za nami Ale Farben i Body Talk, to też już wiemy. I jeśli chodzi o ten numer, to to jest miejsce piąte ostatniego notowania bez listy. A mówię o tym nie bez powodu. Powód jest taki, że jest piątek. A jak jest piątek, to jest najnowsze notowanie bez listy, czyli wyniki waszego głosowania. To jak głosujecie na wasze ulubione hity przez cały tydzień, no to dzisiaj jest tego wszystkiego finał, podsumowanie, przeliczenie głosów, no i prezentacja po godzinie 17, czyli już niebawem. Takie oficjalne rozpoczęcie weekendu, prawda? W Vox FM to bez lista prowadzona przez Krzyśka Skrzypkowskiego. Do 17 jeszcze chwila jest, jeszcze jest moment, więc jak nie zdążyliście zagłosować, no to ja nie wiem, na co czekacie.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: VoxFM.pl, zakładka bestlista albo nasza aplikacja na smartfony.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przejdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
8: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Będzie można wybierać spośród 158 projektów. Już w najbliższą niedzielę rusza głosowanie w budżecie obywatelskim Radomia. Formularz będzie dostępny na stronie konsultacje.radom.pl. Głosowanie rozpocznie się w najbliższą niedzielę i potrwa do 7 lipca. Radom szykuje się do historycznego wydarzenia. Już dziś wieczorem na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. O szczegółach przygotowań Sandra Białek-Pawłowska.
12: To największa produkcja koncertowa w historii Radomia. Na stadionie stanęła już ogromna scena i ponad 4,5 tysiąca krzesełek. Murawa stadionu została zabezpieczona specjalnymi panelami, a próby laserowe wczoraj wieczorem rozświetliły niebo nad Radomiem. Na scenie zobaczymy nie tylko mistrzowskie operowanie syntezatorami, ale przede wszystkim show, jakiego jeszcze w Radomiu nie było. Organizatorzy zapowiadają zaawansowane systemy laserowe, wielkoformatowe projekcje i choreografię świetlną zsynchronizowaną co do milisekundy z muzyką. W widowisku upamiętniającym 50-lecie radomskiego Czerwca 76 obok mistrza elektroniki wystąpi także Krzysztof Zalewski.
11: Dla przejezdnych miasto uruchomiło darmową komunikację miejską i dodatkowe parkingi. Bramy stadionu otwierają się o 18, początek koncertu o godzinie 20.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
11: Pogodnie i bez opadów deszczu będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 28 stopni.
13: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
14: Dwóch
10: RMFM jest impreza.
11: Jazda na rowerze, bieg i pływanie. Trwają zapisy do zawodów Enea Kozienice Triathlon. W programie Super Sprint, a dla bardziej wymagających trasa sprint. Można również wystartować w sztafecie. Dodatkowo w programie Aquathlon dla dzieci. Triathlon Kozienice odbędzie się 15 i 16 sierpnia. Szczegóły na stronie triathlonkozienice.pl.

0: reklama.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 20 czerwca od 13 do 22 w Białobrzegach na terenach nadpilicznych przy ulicy Krakowskiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
4: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
5: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Salon meblowy Olimp Meble w Grójcu zaprasza. Kupuj taniej o VAT lub skorzystaj z rat 0% bez dodatkowych kosztów. Meble do salonu, sypialni, kuchni i więcej. Teraz w jeszcze niższych cenach. Nie czekaj, bo najlepsze okazje znikają najszybciej. Olimp Meble. Grójec, ulica Olimpijska 1. Zmień swoje wnętrza z Olimp Meble i skorzystaj z promocji taniej o VAT. Styl, komfort i fachowe doradztwo. Wszystko w jednym miejscu. Olimp Meble. Tu zaczyna się twój nowy dom.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
15: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 16:00 pora na kolejne dziś informacje dla zmotoryzowanych. W najbliższą niedzielę czekają nas duże utrudnienia w ruchu w związku z półmaratonem radomskiego czerwca 76. Od godziny 7 do 12:30 centralna oraz wschodnia część miasta zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Zamkniętych będzie kilkadziesiąt

0: 2 czy 25 czerwca. Większość linii autobusowych pojedzie objazdami, które mogą znacznie odbiegać od ich stałych tras. Wjazd i wyjazd ze Śródmieścia będzie możliwy tylko w trzech wyznaczonych punktach, między innymi na skrzyżowaniu ulic Struga i Chrobrego, ale tylko w określonych godzinach i do momentu pojawienia się biegaczy. Służby apelują o omijanie centrum oraz osiedla nad potokiem. Organizatorzy proszą o cierpliwość i stosowanie się do poleceń policji.
1: FM Radom. Ma jeszcze dziś usłyszeć zarzut zabójstwa. To mężczyzna podejrzewano zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Setki tysięcy złotych na ocieplanie wizerunku. W Krakowie są wątpliwości w sprawie wydawania miejskich pieniędzy. O ostrożność i rozsądek apelują ratownicy. Przed nami upalny weekend.
2: I o tym usłyszymy w wiadomościach Radia Vox FM o 16, na której już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
1: Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Mężczyzna miał zastrzelić Rosjanina. Będzie przesłuchiwany w lubelskiej prokuraturze.
3: Najprawdopodobniej, właściwie na pewno będziemy wnioskować o tymczasowy areszt. I jeszcze raz przypomnę, jest to mężczyzna, który naszym zdaniem nie odpowiada za pomocnictwo, czy jakąś próbę, czy pomoc innym osobom w tym zamachu, ale za wykonanie, czyli dokonanie zabójstwa obywatela Rosji.
1: Mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Podejrzewanego zatrzymali wczoraj terroryści w hostelu w podwarszawskim Piastowie. Przypomnijmy, w poniedziałek sprawca zastrzelił na ulicy w Białej Podlaskiej Roberta K., znanego jako Simona Skrypeckiego. Ten Rosjanin był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. 1,5 miliona złotych na PR miejskich spółek w Krakowie. Łukasz Gibała zapowiada kontrolę radnych. Interwencja ma dotyczyć wydatków 3 miejskich spółek na konsultacje w sprawie zarządzania reputacją. Radny twierdzi, że czeka, aż władze Krakowa przedstawią, jakie efekty przyniosły spotkania.
4: Brakuje pieniędzy na szkoły, na transport publiczny, brakuje pieniędzy na remonty chodników, a tu nagle wydawane jest 1,5 miliona złotych nie wiadomo na co. Jakieś doradztwo, jakiś PR, jakiś marketing. Pytanie, jakie są w ogóle efekty tego, co ten pan dokładnie zrobił dla Krakowa. To było głównie w okresie referendalnym. Przedreferendalnym i referendalnym, ale większa część w okresie referendalnym. Czy to były jakieś działania zmierzające do ocieplenia wizerunku już byłego prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
1: Miejskie spółki, takie jak Krakowski Holding Komunalny, zapowiedziały już dostarczenie wszystkich dokumentów związanych z zakupionymi konsultacjami. Radni Krakowa dla mieszkańców chcą wiedzieć wszystko o przebiegu tego procesu.
5: Nie dość, że poprosimy o umowy, czyli to, co jest najważniejsze, to dostaniemy całą procedurę, jak doszło do zawarcia umów oraz efekty pracy, jakie spółki, jakie jednostki miejskie otrzymały w ramach zawieranych umów.
1: Tłumaczy radny Michał Starobrat. O komentarz poprosiliśmy także władze Krakowa. Na razie czekamy na odpowiedź. Nie tylko wystawy sprzętu wojskowego, ale także dyskusje o bezpieczeństwie. To na warszawskich targach obronnych. Pierwsza edycja zgromadziła ponad 100 wystawców i gości specjalnych. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie tematy poruszają na targach w panelach eksperci?
6: Sporo miejsca poświęcono w nich siłom powietrznym. Jeden z paneli dotyczył dziś śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
7: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
6: Jutro w dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest broń masowego rażenia.
6: A pierwszy dzień targów zakończy dyskusja dotycząca gotowości naszego kraju na wszelkiego rodzaju kryzysy i zagrożenia. Z hal Expo przy Prądzyńskiego, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy za relację. Przed nami pierwszy prawdziwie upalny weekend tego sezonu. Wielu z nas wybierze wypoczynek nad wodą. Emil Zieliński, ratownik WOPR-u z Lublina, apeluje o ostrożność i rozsądek.
9: Pamiętajmy o tym, że alkohol nigdy nie jest skazany, jeśli chodzi o wodę. To on jest najczęściej przyczyną wypadków nad wodą, także o tym trzeba pamiętać. To po nim najwięcej jest głupich pomysłów i to z tego się rodzą wszystkie nieprzyjemności. Z takich też podstawowych rzeczy, no to trzeba uważać na słońce, także jakieś poparzenia słoneczne, także zabezpieczamy się przed słońcem, SPF-y, tak.
1: Eksperci przypominają też, aby wybierać plaże chronione, a dzieci ubierać w jaskrawe stroje, aby łatwiej je dojrzeć, gdy bawią się w wodzie.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: od 20 stopni na Helu, choć lokalnie może być więcej, do 33 w Słubicach, choć też lokalnie może być więcej. Poza upałami opady deszczu i burze w prognozach synoptyków na zachodzie kraju. Pozostała część kraju z pełnym słońcem. Delikatne chmurki się pojawią, ale one tylko na moment mogą przysłonić słońce i te za moment znowu wychodzi i grzeje, i nagrzewa, i w końcu mamy lato. No.
11: Ale to powiedziałeś pięknie, opisowo, jak...
2: Można to sobie wyobrazić, nie?
11: Orzeszkowa,
2: nawet
11: się,
2: tak, no.
10: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Myślę, Dawid, co bym nie powiedział, to ty byś teraz chwalił, bo teraz jesteś człowiekiem, który absolutnie ma dzień na tak.
11: Tak jest. No? Jestem wolny, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. O 16.30 Katarzyna Pilewska spotka się z państwem w wiadomościach.
2: Dobrego weekendu, Dawid.
11: Bardzo dziękuję. Również.
2: A wy zastanawiajcie się, czy u was to jest dzień na tak, czy dzień na nie, bo za moment dzwonimy i pytamy, prawda? A właściwie to wy dzwonicie i mówicie. Dzień.

0: Będzie jazz. A teraz będzie tak, posłuchajcie.
1: Telefony w dłoń.
2: Piątek. Na tak czy na nie?
1: To jest dzień.
2: Na tak, na nie.
0: 609-86-9-8-6-9. Pytanie padło, a więc będą padały odpowiedzi. Halo, dzień dobry.
3: Halo, witam z tej strony, Wojtek.
0: Wojtek, jak u ciebie? Na tak czy na nie?
3: No, dzisiaj zdecydowanie na tak, bo właśnie skończyłem pracę.
0: I dobrze. I niech ta nowina...
3: Żeby tylko ta pogoda się jeszcze poprawiła.
0: A co, kiepsko u ciebie? Skąd dzwonisz?
3: Ze Szczecina.
0: I w Szczecinie mówisz kiepsko? Co tam, deszcze, macie burze? O co chodzi?
3: Chmura naszła, burza, deszcz, ogień w szopie.
0: A ty się w ogóle nie przejmuj, jak to mówią, zawsze przejdzie bokiem. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu.
3: Miłego weekendu, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki, hej. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo? Halo, słuchamy?
4: Witam.
0: Dzień dobry, cześć, kto dzwoni i skąd?
4: Anna,
0: cześć,
4: Podkarpacie.
0: Ania, Podkarpacie. Przed chwilą usłyszeliśmy, że w Szczecinie słabo, jak na Podkarpaciu z pogodą?
4: Piękna, słoneczna pogoda, no, jest cudnie.
0: To weź koledze ze Szczecina trochę pożycz, dobra?
4: No to już wysyłam.
0: A dzień na tak czy na nie, Ania?
4: Jest na tak, ponieważ się przed chwilą popłakałam.
0: Popłakałaś i jest na tak? Jaki był powód płaczu? Zaciekawiłaś, mów.
4: Właśnie mąż przyniósł mi 25 róż z okazji 25-lecia naszego ślubu.
0: Ja cię kręcę, wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję.
0: Szczęśliwej starej już drogi życia.
4: Nie, to jest początek lepszej części.
0: A niech tak będzie. Pozdrawiamy, całujemy, świętujcie. Mua.
4: Dzięki.
0: Halo, dzień dobry. Dzień na tak czy na nie? I kto dzwoni? Halo? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Kto dzwoni? Kto mówi?
5: Agniesia,
0: mów, czy dzień na tak, czy dzień na nie u ciebie?
5: Jak najbardziej na tak.
0: Okej, a z jakiego powodu? Opowiadaj, chwal się tutaj wszystkim.
5: Końcu mój mąż urodził mi ukochaną pierdolę, na którą czekałam. Wlutował się nad żoną.
0: Co takiego? Poczekaj, bo... Jeszcze raz. I się nie dowiemy. Ale dobrze, że na tak. Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie? Halo? Halo?
6: W tej stronie?
0: Może tutaj się udać. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam. Gośka z Poznania.
8: Mój weekend jest na tak, oczywiście. Mamy weekendzik.
0: O, i super. I to jest jedyny powód, że dzień na tak, że weekend?
8: Mam klimę w domu, więc upały mi nie straszne.
0: O, jak wiele do szczęścia nie trzeba. Dobrego weekendu więc, pa, pa.
8: Również, pozdrawiam, pa.
1: To jest dzień. To jest
2: na tak? Na nie?
0: A sami słyszeliśmy, wszyscy mają dzień na tak. No w końcu piątek, nie może być inaczej.

Radosław Wasilnie nas tutaj próbuje przekonać, że Kinga ma kaszel. A to dziwne, bo sezon bardziej na kichanie niż na kaszlanie. No w końcu pylą trawy i alergicy mają przekichane. Co by nie było, czy to kaszel, czy kichanie, zdrówka życzymy. Zdrówka życzymy, na weekend na pewno się przyda. Przydadzą się też hity. Tak się składa, że je mamy. Jak słychać Modern Talking, teraz Brother Louie, Sean Baker, Runaway za moment, Bungie, Tuszol, Tak to lata. No, tak jeszcze zagramy wam za moment w Vox FM w rytmie hitów, a w piąteczek, w piątunio. Dzień na tak, jak słyszeliśmy.

0: Oto Bungie i Tużol, tak to lata, no wiadomo. A za moment wiadomości radia w Vox FM. Nigdzie nie lećcie, tylko posłuchajcie uważnie.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Katarzynę Pilewską.
10: Dzień dobry.
0: Czas na wiadomości Radia Vox FM. Słuchamy uważnie.
10: Dziecko w szpitalu, rodzice zatrzymani. Kilkumiesięczne niemowlę w powiecie augustowskim miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. To nieoficjalne informacje. Prokuratura na razie nie podaje szczegółów.
11: Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkumiesięcznym dzieckiem. Natomiast na chwilę obecną wygląda dobro śledztwa.
10: Mówi prokurator rejonowy Sebastian Piekarski. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest niemowlę. Poprawia się stan nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. Mówi doktor Tomasz Grzechnik, kierownik gorzowskiego oddziału chirurgii.
12: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
10: Przypomnijmy, 16-latka jechała hulajnogą, nagle upadła, doznała obrażeń głowy. Do wypadku doszło 12 czerwca w Przytocznej. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm. Wszedł w życie pół godziny temu. Jednak jak zaznacza strona izraelska, żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak Hezbollah stanowi zagrożenie. Kolejny rozejm między Izraelem a szyickim Hezbollahem, ugrupowaniem terrorystycznym, wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. I jeszcze Francja. W Paryżu odkryto nieznany rękopis Mozarta. Zawiera 7 utworów na harfę i flet. O odkryciu poinformowała francuska Biblioteka Narodowa. 44-stronicowy zeszyt zawiera też kilkanaście lekcji kompozycji, których udzielał francuskiej arystokratce, jednej z pierwszych osób, której Mozart uczył kompozycji. Odkryte utwory zostaną wykonane po raz pierwszy w niedzielę w Bibliotece Narodowej na corocznym Święcie Muzyki.

0: Aaron czupa ze swoją siostrą, czyli Little Sis Nora, o lamie z pokoju. Z salonu. Taka lama w salonie to bardzo dobra sprawa. Zawsze można powiedzieć, to nie ja, to lama. Niezależnie od tego, co się stało, prawda? To zawsze można zwalić na kogoś. Ciekawe, na kogo będą zwalać producenci lodów, którzy odpowiedzą, jak czytam, za zmowę cenową. O, w Japonii taka sytuacja. Okazuje się, że szefowie spółek zajmujących się produkcją lodów utrzymywali ze sobą komunikację nieoficjalnymi kanałami, gdzie uzgadniali, kiedy i o ile podnieść ceny swoich produktów. Podwyżki te miały miejsce zazwyczaj w sezonie letnim i wykorzystywały jako pretekst ogólny wzrost cen żywności w Japonii i tak dalej, i tak dalej. Cała ta komisja do spraw sprawdzania tego, co tam się wydarzyło, uważa, że podwyżki cen lodów były większe, niż wynikałoby to ze wzrostu cen produkcji i surowców, a więc proszę bardzo. Niecny proceder został zahamowany i bardzo dobrze, Japończycy niech mają lody na lato, ale dobrze, że u nas tego nie ma. Dobrze, że u nas wszystko w normie.
1: To jest dzień z Vox FM. Reklama.
2: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602-798-888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda. Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
9: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
8: Zero stresu? Jak to?
9: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
8: Czyli było aż tak dobrze?
9: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
8: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
10: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661-181-181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
1: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki również kierowcom. Niebezpieczne jest samo przebywanie w rozgrzanym samochodzie. Nie powinno się w nim pozostawiać zwłaszcza dzieci oraz zwierząt, które nie mogą same wydostać się z aut w razie potrzeby. Ostrzega Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej.
12: Pamiętajmy, aby nawet na kilka minut nie zostawiać nasze maleństwo w tych samochodach, gdyż tam temperatura wzrasta nawet do 50-60 stopni w takim pojeździe.
11: A my przypominamy, że za narażenie dziecka na utratę życia lub zdrowia grozi nawet do 5 lat więzienia. Pomnik upamiętniający wydarzenia z czerwca 76 roku odzyskał dawny blask. Zakończyła się właśnie jego gruntowna renowacja, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
13: Ten monument od wielu lat przypomina o bohaterstwie, o odwadze radomskich robotników, którzy w czerwcu 76 roku nie bali się powiedzieć nie władzy komunistycznej. Ten monument odzyskał właściwy blask. Jesteśmy gotowi na obchody, jesteśmy gotowi na wielkie wydarzenie patriotyczne, które będzie wspominało tamte wydarzenia.
11: Główne uroczystości odbędą się 25 czerwca.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
11: Zapowiada się bardzo gorący. Na termometrach zobaczymy ponad 30 stopni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu oraz o tym, by od godziny 11 do 17 unikać słońca.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
15: Vox FM jest impreza.
11: To będzie największa impreza biegowa w naszym mieście. Już w najbliższą niedzielę Stowarzyszenie Biegiem Radom organizuje półmaraton radomskiego czerwca 76. W zawodach weźmie udział ponad 2000 biegaczy. Wśród nich Michał Kaczor, ambasador biegu.
16: W tym roku jest super atrakcyjna trasa, miałem przyjemność ją prezentować. Zapowiada się fajne bieganie. Zachęcam radomian również do wyjścia na ulicę i kibicowania. I przestrzegam biegaczy, korzystajcie z każdego punktu nawadniania, bo zapowiada się bardzo gorący dzień.
11: Start półmaratonu w niedzielę o godzinie 9:00.

0: Odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Przyjdź na dni otwarte w czwartek 25 i piątek 26 czerwca między 12 a 18. Zobacz swoje przyszłe M i odbierz voucher z rabatem 100 zł za metr kwadratowy. A klucze przekażemy Ci już w lipcu. Przyjdź, zdążysz po pracy. Dzwoń 602 798 888. Więcej na zakątekozdobna.pl.
2: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
5: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do
8: nowej dla widzów komunikacji miejskiej, w tym specjalnej linii 76. Prawdziwa rewolucja nastąpi w niedzielę. Półmaraton czerwca 76 zablokuje centrum i wschodnią część miasta od godziny 7 do 12.30. Zamkniętych zostanie kilkadziesiąt ulic, a większość autobusów pojedzie objazdami. Służby apelują o omijanie Śródmieścia oraz osiedla nad potokiem.
9: Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty. To na początek morderstwo w Białej Podlaskiej. Przed nami upalny weekend. Synoptycy ostrzegają przed ekstremalnie wysokimi temperaturami. Szczegóły w wiadomościach. A na koniec jeszcze powracające do Polski i dobra narodowe. Posłuchajcie.
10: Godzina 17 już jest i to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Zatrzymany w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej ma dziś usłyszeć zarzuty. Właśnie teraz powinien zostać doprowadzony do lubelskiej prokuratury. Mężczyzna jest podejrzewany o zastrzelenie zagorzałego krytyka Kremla. Śledczy nie wykluczają zbrodni na tle politycznym. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Z ustaleń służb wynika, że to właśnie zatrzymany mężczyzna pociągnął za spust. Policja przekazała, że sprawca najpewniej działał sam. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Podejrzewany posługiwał się gruzińskim paszportem. Jego tożsamość miała zostać zweryfikowana. Został zatrzymany przez terrorystów po 72 godzinach od wydarzeń w Białej Podlaskiej. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem.
12: Doprowadzimy mężczyznę do prokuratury w Lublinie. Tam usłyszy zarzut zabójstwa, a następnie odbędzie się posiedzenie aresztowe, ale tego należy się spodziewać dopiero jutro.

0: Mówi rzecznik lubelskiej policji Andrzej Fiołek. Za zabójstwo grozi dożywocie.
1: Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
3: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
4: Lepiej się schować do cienia.
2: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
5: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
2: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
1: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy, unikanie przebywania w pełnym słońcu, najgorętszych godzinach dnia. Uwaga podróżujący, ruch kolejowy na trasie Poznań-Berlin wstrzymany. Doszło do obniżenia sieci trakcyjnej. Szczegóły Paweł Adamczewski.
6: Do awarii doszło po godzinie 14. Jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
1: To był Paweł Adamczewski, dziękuję. Kolejne dobre kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudę Mater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
7: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudę Mater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
1: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie, a jeszcze w tym roku do Polski wrócą kolejne dobra, zapowiada minister kultury Marta Cienkowska.
8: Są już w zasadzie na ostatniej prostej, bo zostały nam ostatnie dokumenty do weryfikacji. Ale nie zdradzę Państwu, co to będzie, dlatego że restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje, bardzo trudne rozmowy.
1: Obecnie resort kultury prowadzi ponad 200 postępowań restytucyjnych w 22 krajach.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: U ciebie też tak gorąco na tych mapach pogodowych?
1: Oj, niesamowite temperatury.
10: 27 w Suwałkach, tradycyjnie najchłodniej. To na jutro prognoza, a tak to 29 w centrum kraju, 30 do 34 nawet na zachodzie kraju. Ale uwaga, na zachodzie, na północy, Zakopane również tutaj, oprócz tego, że będzie gorąco, to niestety pojawią się także chmury burzowe.
1: Tak jest, burze i deszcze jutro.
10: Niedziela za to, ciut chłodniejsza, 19 stopni to jest Pomorze Środkowe, w centrum 26-28 na południowym wschodzie.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
10: I to, co Kasia mówiła w wiadomościach. Butelka wody zawsze powinna
1: tak
10: być
1: jest
10: pod ręką w takie upały.
1: Tak jest.
10: 4,5 minuty po godzinie 17, za pół godzinki.
1: Będę.
10: Ale tak w zdrowym ciele zdrowy ruch, bo za sportem.
1: Tak jest.
10: Cieszę się bardzo. A ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski. Dzień dobry, witam w piątek. A skoro piątek i ta godzina, to i bestlista, notowanie numer 610. Będziemy odliczać za mniej więcej pół godziny. A teraz rozgrzewkowo oczywiście zagramy.

0: Vox FM.
1: 11 minut po godzinie 17 Vox FM w rytmie hitów i piątek, przedweekendowa pora, no to oczywiście bezlista. Odliczanie za 20 parę minut rozpoczniemy, a teraz jesteśmy w tej części rozgrzewkowej, gdzie sobie już coś poprzedstawiamy, jeżeli chodzi o propozycje. Już zapoznamy się z piosenkami, które bezlistę opuszczają, ale to wszystko za moment, bo teraz jest ta chwila, aby przenieść się w czasie o tydzień, aby przypomnieć sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia 609 notowania bezlisty.
0: Bestlista Vox FM.
1: A tydzień temu na miejscu trzecim Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. Biegło tygodniowy numer 2 DJ Ilhami. Digi digi digi. I na szczycie bestlisty w ubiegłym tygodniu DJ Harris and the Dance is a Korea. Tak, zgadza się, to jest pierwsza trójka, ale sprzed tygodnia, a mamy już zupełnie nową, jak przedstawia się ta aktualna pierwsza trójka 610 notowania, to oczywiście tradycyjnie poproszę o odrobinę cierpliwości, ale do godziny 19 wszystko będzie jaśniutkie.

0: No, Michał cieszy się przy tym kawałku, prawda? Jest zapomniana kompozycja Trebles i M Brothers, M Brother w Vox FM w rytmie hitów. 19 po 17.
1: Best lista. Vox FM.
0: Albo po 5, jak ktoś woli takie liczby, nie ma problemu. 610 notowanie Best listy. Dzisiaj będzie miało miejsce. Jesteśmy jeszcze w tym etapie rozgrzewkowym. Za chwilę dowiemy się, ile i jakie piosenki Best listy opuszczają. No bo oczywiście ilość piosenek, które Best listy opuszczają, to daje nam prostą drogę, aby dowiedzieć się, ile mamy nowości dzisiaj w notowaniu. Ale to wszystko za moment. Bo teraz czas na propozycję. Piosenka, która być może już w przyszłym tygodniu będzie w zestawieniu Rodzina Gwiazdowskich w natarciu. Proszę bardzo, hej, kochana grupa Mik.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: A dzięki właśnie takim kawałkom po prostu czuć, że wakacje się zbliżają. No, za tydzień o tej porze też będzie zupełnie inny świat, inny wymiar. No, w końcu rozpoczną się wakacje. Nobody to Love i Sigma w Vox FM w rytmie hitów. 26 minut po godzinie 17. Bestlista odliczamy już za chwilę, ale teraz moment, w którym dowiemy się, jakie piosenki bestlistę opuszczają, no i ile ich jest. No to do usłyszenia mówimy Like a Child, Armin van Buuren, Dara i Bangaranga, Eben Hello. No i do koniec, jeżeli chodzi o piosenki, które bez listy opuszczają. Raz, dwa, trzy, policzone. I skoro trzy piosenki bez listy opuszczają, no to trzy nowości muszą być. Które to piosenki z tym z pięknym znaczkiem oraz na których miejscach pojawią się bez liście? Proszę o cierpliwość, 610. Dodawanie bez listy Vox FM rozpoczniemy za mniej więcej 5 minut.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Jest godzina 17.30, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Uwaga kierowcy, wypadek na S8 w pobliżu węzła Opacz. Bus potrącił kobietę, która wysiadła z samochodu. Na miejscu nowy śmigłowiec LPR, tworzy się korek, kobieta jest reanimowana. Holandia sfinansuje produkcję rakiet dla ukraińskiej armii. Chodzi o pociski rakietowe Ruta o zasięgu do 300 km. W ramach pakietu pomocy dla Ukrainy ma zostać wyprodukowanych 700 rakiet Ruta. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju spod Sulejowa.
11: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
10: Szczegóły w wiadomościach Vox FM o 18.00.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Na początek mundial grupy C i D rozegrają drugie spotkania. USA zmierzy się z Australią, a Turcja z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Wieczorem możemy też poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze rozegrany zostanie szósty mecz finału między Zastalem a Legią. Rywalizacja toczy się do czterech wygranych, a w tej chwili jest 3-2 dla drużyny z Warszawy.
0: Best lista. 610. notowanie Best Listy w Vox FM. Czas rozpocząć. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, witam. Do godziny 19 oczywiście 20 notowanych piosenek i jeszcze 5 propozycji, bo jedną już mamy zagraną. Przed nami oczywiście to się wydarzy jak najbardziej. Część statystyki znamy, jeżeli chodzi o nowości, bo skoro 3 piosenki wypadły, to mamy 3 nowości, a pozostała część, 7 piosenek awansuje, 8 spada oraz 2 nowości. To jeszcze trochę w czasie wybiegnę w przyszłość, bo wspominałem, że za tydzień o tej porze to będziemy w zupełnie innym miejscu i to nie tylko z okazji wakacji, znaczy z okazji wakacji oczywiście też jak najbardziej, bo właśnie z okazji początku wakacji ta kolejna 611 bestlista Vox FM, no nie ze studia naszego, ale z nadmorza wprost z Władysławowa. Szczegóły oczywiście w międzyczasie jak najbardziej będą się pojawić na naszej antenie. My startujemy zaliczaniem dzisiejszego notowania. Na miejscu 20 znalazło się nagranie, które w tym tygodniu największy spadek zalicza, bo 10 oczek z 10 na 12 właśnie, 20 właśnie, o tak to powinno brzmieć, ale 8 imponujących tygodni w zestawieniu już jest. Kygo, Carter, Fight, That's When You Know.
12: Best lista Vox FM 20.

0: 610. notowanie bez listy w Vox FM trwa. Przed chwilą nagranie, które nie zmieniło pozycji względem tygodnia ubiegłego. 18 miejsce cały czas, to jest drugi tydzień w zestawieniu Robin Schulz, Barbs, Better Times, a na miejscu 19 z delikatnym spadkiem z 16, drugi raz w bestliście Agba z Tobą Lato. No i na miejscu 20, no tutaj spory spadek, bo największy w tym tygodniu, z 10, 8 tygodni w bestliście Kygo, Carter Fate i That's When You Know. To może propozycja teraz, proszę bardzo. Dawid Narożny łączy siły z projektem Capo Duo i z piosenką zatytułowaną Cudowna. Z tą propozycją da bestlistę. Zagłosujecie?
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: lista Vox FM.
1: Disco Boys, Rider, Wabank w 610 notowaniu Best Listy Vox FM. To nagranie znalazło się na miejscu 16. To jest awans 26 tydzień w zestawieniu, a z 19 na 17 po raz drugi w Best Liście Christian Marki i Summer is Back. To teraz czas na kolejną propozycję od polskiego producenta, no, który bardzo energetycznie łączy EDM i Dance Pop. Conky Feel Alive w propozycjach do Best Listy.
0: Best Lista Vox FM.
2: Propozycja.

0: Poszukiwanie nowości w 610 notowaniu Best Listy zaczyna efekty przynosić, bo pierwsza nowość już odnaleziona. No trzeba przyznać, że nieźle, dosyć wysoko. Na miejscu 15 Calvi and Remy Dia, a czyje to konie? Za 3,5 minuty będzie godzina 18, punktualnie o godzinie 18 w Vox FM oczywiście wiadomości. A po wiadomościach odliczamy dalej, 610 notowanie Best Listy. No skoro było miejsce 15, no to po wiadomościach przyjdzie czas na miejsce 14. Za dużo nie zdradzę, ale powiem, że na miejscu 14 druga z trzech dzisiejszych nowości.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6:30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
16: Premier zapowiada kolejny krok. Chodzi o aferę w szpitalu południowym. Od tego zaczniemy. W wiadomościach Poznanie ruszył głośny proces w sprawie zabójstwa kobiety. Ale koniec jeszcze niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju.
0: Jest godzina 18. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Premier zapowiada kolejny krok po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Sprawę ma nadzorować prokurator generalny, przekazał podczas konferencji w Brukseli Donald Tusk.
17: Będę też zwracał się do prokuratora generalnego.

0: ze względu też na znaczenie społeczne tej sprawy, żeby nadzorował to i żeby możliwie szybko ta sprawa znalazła swoje wyjaśnienie i nieważne jest dla mnie, dla kogo ona będzie przykra. Ta sprawa musi być wyjaśniona do samego końca.
1: To wszystko po doniesieniach o gigantycznych zarobkach lekarza byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Dawid Kacprzyk miał w zeszłym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych i stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków KO. Medek zwrócił część pieniędzy na konto placówki, zrezygnował z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, a wkrótce zajmie się nią także Najwyższa Izba Kontroli. Przed sądem przyznał się do zabójstwa. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu zeszłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w Poznaniu. Tragedia rozegrała się w mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem. W pokoju obok był 2-letni syn pary.
2: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
1: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Mężczyźnie grozi dożywocie. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany. Jego zdrowiu na szczęście nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
3: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
4: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
5: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenu, dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
1: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
6: To jest, o jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać, gdy sytuacja ulegnie poprawie. Oczywiście odbierzemy to urządzenie.
1: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane, w odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. Jej szczegóły zna nasz reporter Rafał Różycki.
7: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
8: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
7: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
1: A za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
10: Ale gorąco, proszę Państwa, ale gorąco, jeżeli chodzi o temperatury jutro, to od 27 w Suwałkach najchłodniej, 29 na Mazowszu, no a tak to 31-33 stopnie, jeżeli chodzi o południe oraz Wielkopolskę, a zachodnia ściana tutaj nawet 34 stopnie. Ale uwaga, Pomorze Środkowe, Zachodnie i w ogóle cały zachód Polski, tutaj burze mogą się pojawić, no i przy takich upałach te zjawiska mogą być, no, agresywne, to chyba dobrze powiedziane. Jeżeli chodzi o niedzielę, tutaj już nieco chłodniej, od 19 stopni na Pomorzu Środkowym do 28 na Podkarpaciu.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
10: 4,5 minuty po godzinie 18 pędzimy dalej. Teraz z bestlistą, to jest 610 notowanie i wspominałem przed wiadomościami, że jeżeli chodzi o miejsce 14, które już za moment, to tutaj mamy drugą, ale nie najwyższą nowość. Urzel, Moving to the Sun. Witamy w bestliście.
11: 14. Nowość.

0: Best Lista.
1: Best Lista.
0: Vox FM.
2: 610. notowanie bestlisty w Vox FM trwa i za nami piosenka, która w tym tygodniu znalazła się na miejscu 12. No spadek z miejsca 3, no ale to nie jest największy spadek dzisiaj w bestliście, bo to na miejscu 20 zaliczyła piosenka, która w tym tygodniu znalazła się i Kygo. Dalej wracając do tej 12, to 10 tydzień w zestawieniu Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love. Wcześniej na 13 tutaj bez zmian, Masters, Jak się nie ma, co się lubi, no i na miejscu 14 druga nowość dzisiaj w zestawieniu Użel, mówię Into the Sun. To jest, proszę Państwa, druga nowość dzisiaj w zestawieniu, a ci uważni słuchacze doskonale wiedzą, że mamy trzy nowości dzisiaj w zestawieniu i ta trzecia nowość jeszcze przed nami. Ale przed nami także piosenka, która za tydzień być może już będzie właśnie ze znaczkiem nowość. Wac to ja z piosenką, która naprawdę bardzo mocno wkręca się w głowę. Kolejna noc w propozycjach do Best Lista.
1: Best Lista Vox FM.
3: Propozycja.

0: Best lista. Best lista. Best lista. Best lista.
1: 19 minut po godzinie 18 to Vox FM, to Bestlista, 610 notowanie. No i w połowie drogi na szczyt jesteśmy, ale nim ruszymy z doliczaniem pierwszej dziesiątki, to dla przypomnienia, jak ta druga się prezentuje. Na miejscu 20 Kygo, Carter, Fade, That's When You Know. Na 19 Agbes, Tomo Lato. Na 18 Robin Schulz, Better Times. Miejsce 17 Christian Marki, Summer is Magic. Na 16 Disco Boys, Rider Va Bank. Miejsce 15 Calvi, Iremi i Dia. A Cie to konie, to pierwsza z trzech nowości. Na miejscu 14 druga z trzech nowości, Urzel, Moving to the Sun. Na 13 Masters, Jak się nie ma, co się lubi. Na 12 Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love. I przed chwilą nagranie, które najdłużej jest w Bestliście, bo aż 13 tygodni, Bibi Rexha, Fight Destiny Religion. No i w tym tygodniu ta piosenka delikatny spadek notuje z 7 na 13. Mówiąc, że jest to najdłużej przebywająca piosenka w Bestliście, lekkiego takiego niedopowiedzenia się dopuściłem, albowiem piosenka, która 13 tygodni przebywa w Bestliście, no to nie jest jedna, ale są dwie takie nagrania. I z drugą spotkamy się na pewno w pierwszej dziesiątce. W pierwszej dziesiątce także trzecia najwyższa nowość. Ale jeszcze nie teraz. Bo jeżeli chodzi o miejsce dziesiąte, to mam tutaj no, delikatny spadek z miejsca dziewiątego w ubiegłym tygodniu. 4 tygodnie w Bestliście. Rema Day, Maurice, Close to You, Krzysiek Strzupkowski. Jeszcze raz dzień dobry i na ciąg dalszy Bestlisty zapraszamy.
0: Bestlista Vox FM 10.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
3: 26 minut po godzinie 18, 610 notowanie bez listy trwa i za nami nagranie, które w tamtym tygodniu było na czwartym, dzisiaj no, ciut niżej, na dziewiątym. Szósty tydzień w zestawieniu Piękni i Młodzi, nie daj się prosić, a na dziesiątym też ze spadkiem ciut mniejszym, bo z dziewiątego po raz czwarty bez liście Remedy Maurice Close to You. Kolejna propozycja, proszę bardzo, tutaj należałoby na początek przenieść się do połowy lat 70. Wtedy to lider peruwiańskiej grupy Los Ilusionistas, niejaki Walter Aguilar, napisał piosenkę La Colegiala. Potem to nagranie trafiło do Kolumbii, na światowy rozgłos zyskało na początku lat 80., gdy wykorzystano ją w reklamie kawy. No oczywiście u nas ta piosenka rozgłosu nie zdobyła, nie była znana, bo nie było reklam. W związku z tym tej z kawą też nie można było oglądać. Ale teraz, w 2026 roku, Topic i Becky Hill sięgnęli po ten klasyk Sorry Papi w propozycjach do Best Listy.
1: Best Lista.
2: Best Lista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: Neptunika z piosenką Keep on Running w 610 notowaniu bez listy. No z awansem, o jedno oczko, ale to zawsze jest do góry. Z 8 na 7, 8 tydzień w zestawieniu, a na miejscu 8 trzecia najwyższa nowość. No nie często się zdarza, żeby piosenka tak wysoko debiutowała. No to chyba jakiś taki hit wakacji nam się troszeczkę zapowiada. David Guetta, Loki i Stick Figure, Run, Run River w podtytule Angels Above Me. To teraz króciutka przerwa, a po przerwie awans, ale biorąc pod uwagę, że 12 tygodni w zestawieniu to nagranie jest, a awans też nie mało, bo z 11 na 6, to trzeba powiedzieć, to jest dobry wynik. Topki miał pan deficyt za wszystko i za nic. Już za chwilę.
1: Reklama. Urodzinowe pizzo branie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
6: Best lista. Best lista.
5: Best lista.
6: Best lista.
5: Best
6: lista. Fox TV.
7: 6.

0: Jedna z dwóch najdłużej przebywających w Bestliście piosenek, bo 13 tygodni. Ta druga, albo pierwsza w kolejności odtworzenia dziś w Bestliście, to Bibi Rexha, Faithless New Religion, na miejscu 11. No a ta druga na miejscu 5 spada co prawda z miejsca pierwszego, ale cały czas z nami 13 tydzień End Dust i nasz DJ Harris i Zokaria w 610 notowaniu Bestlisty Vox FM. No to mamy Mistrzostwa Świata w piłce kopanej oczywiście, jakby to się nie zorientował. Naszych nie ma, więc trochę tak mniej emocji są, ale są także piosenki związane z mistrzostwami. No i skoro są takie piosenki, to może warto sięgnąć po jedną z nich właśnie, bo zestaw artystów jest naprawdę imponujący. Śpiewak Andrea Bocelli, DJ David Guetta, do tego z K-popu AJEJ i jeszcze przedstawicielka amerykańskiego rapu, o tak trzeba powiedzieć, o Megan Thee Stallion. I oto mamy piosenkę o tytule DNA. Na razie w propozycjach do Bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

Ta piosenka w Westliście gości po raz ósmy i w tym tygodniu to milutki awans coraz bliżej podium. Z szóstego na czwarte miejsce z Colin Blanka Niewinna. 12 minut pozostało do godziny 19. Uwaga, uwaga, Blanka specjalnie dla wszystkich słuchaczy Vox FM. Pierwszą sobotę wakacji, czyli nie w tę, tylko w następną we Władysławowie na koncercie. Szczegóły na antenie Vox FM oczywiście będziemy sprzedawać, bo to będzie naprawdę fajne rozpoczęcie lata. A tutaj, jeżeli chodzi o miejsce trzecie, mamy lekki spadek z drugiego, ale ta piosenka to też chyba będzie z nami przez całe wakacje. Digi, digi. Trzy.

0: Ale Farben i René Miller Body Talk w 610 notowaniu Bestlisty. To nagranie awansuje z 5 na 2. Po raz 5 w zestawieniu. No i do zagrania pozostała nam tylko jedna piosenka. Piosenka, która notuje największy skok.
1: To wasz numer 1. Number one. W Bestliście Vox FM.
0: Nie dość, że największy skok, to i długa droga na szczyt to była. O 14 oczek do góry, z 15 na 1. Po raz 8 w Bestliście. No, chyba nie było lepszego momentu, żeby zagrać tę piosenkę właśnie w tym miejscu. A ja lubię cię jak lato.

Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski. 8 tygodni trwała droga na szczyt. No ale witamy serdecznie na pierwszym miejscu i po jakże imponującym awansie z miejsca 15. Jeżeli chodzi o 610 notowanie bez listy, to właśnie ona tak w całości prezentuje się. 3 minuty do godziny 19. I oczywiście o godzinie 19 na naszej stronie voxfm.pl. To dzisiejsze notowanie się pokaże. 20 notowanych piosenek, 6 propozycji. Proszę klikać w plusy, minusy. Proszę głosować, bo efekt tego głosowania oczywiście za tydzień w 611 notowaniu bez listy będę miał przyjemność zagrać, ale z miejsca bardzo wyjątkowego, bo z samej plaży wprost z Władysławowa za tydzień, proszę Państwa, w ten sposób w Vox FM będziemy witali lato. Zatem za dziś serdecznie dziękuję, do usłyszenia za tydzień w bezliście, a mam nadzieję także i do zobaczenia. Krzysiek Skrzypowski, cześć!

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony?
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
0: Reklama.
10: Niestabilny rozejm na Bliskim Wschodzie. Izrael atakuje Liban. To na początek. W wiadomościach sekcja zwłok po wypadku w Świdniku. Za kierownicą siedziała sędzia. Na koniec jeszcze odwiedzamy uniwersytety. Rozmawialiśmy ze studentami przed sesją egzaminacyjną.
11: 19 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Uwaga kierowcy, na początek jednak ważne informacje dla Was. Nadal dużo utrudnienia na S8 w pobliżu węzła Opacz. Przypomnijmy, bus potrącił tam kobietę, która wysiadła z samochodu. Teraz walczy o życie w szpitalu, do którego trafiła na pokładzie śmigłowca LPR. Na miejscu są spore utrudnienia w ruchu, mogą potrwać nawet 2 godziny. Izraelski atak po ogłoszeniu rozejmu pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Oficjalnie zawieszenie broni obowiązuje od 4 godzin. Przez zaostrzenie sytuacji w Libanie w ostatniej chwili odwołano rozmowę USA z Iranem w Szwajcarii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeśli ostatecznie ataki ustaną?
12: Wydaje się, że otwiera to furtkę do rozmów pokojowych w Szwajcarii. Niewykluczone, że dojdzie do nich jeszcze w ten weekend. Zgodnie z zawartym porozumieniem o zawieszeniu broni, Stany Zjednoczone i Iran dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznego.

0: ostatecznego traktatu pokojowego. Pomimo zawirowań, Iran pozwolił na ruch statków handlowych w strategicznej cieśninie Ormuz. Amerykanie także oficjalnie potwierdzili zniesienie blokady irańskich portów. Jednak to, czy takie warunki zostaną utrzymane, zależy od tego, czy utrzymane zostanie zawieszenie broni.
1: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok 83-latka, który zginął w wypadku w Świdniku w województwie lubelskim, a za kierownicą siedziała 49-letnia sędzia.
2: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
1: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. 83-latek został potrącony, gdy przechodził przez przejście dla pieszych. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne. Trwa liczenie strat po wiosennych przymrozkach w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie rządowej pomocy. Fatalna pogoda dotknęła uprawę w całym regionie, potwierdza wójcie wojewoda Świętokrzyski Michał Skotnicki.
3: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
1: Przymrozki dotknęły m.in. gminę Szydłów, czyli śliwkową stolicę regionu. Burmistrz Andrzej Tus wskazuje, że wnioski do gminy napłynęły z ponad 500 gospodarstw.
4: 13 sztuk. Komisje są w terenie.
1: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Nieprzespane noce i litry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy. Egzaminy trwają na kilku uczelniach w Bydgoszczy. Ze studentami i wykładowcami jednego z uniwersytetów rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
5: Nerwy i napięcie czuć na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Część studentów prawa ma już za sobą trudne egzaminy. Niestety nie wszystkie zakończone sukcesem.
6: Właśnie nie zdałam na przykład teraz prawo rzymskie. Wrzesień czeka.
5: Studenci mierzą się z natłokiem materiału do przyswojenia. Są jednak metody, które mogą w tym pomóc, radzi wykładowca Wydziału Psychologii dr Maciej Michalak.
7: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o to nasze regularne odżywianie.
5: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
1: Jeśli komuś teraz powinie się noga, z egzaminami będzie mógł zmierzyć się jeszcze raz podczas sesji poprawkowej.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Zerkam w monitor Kasi.
1: Tak, zapraszam.
9: Te ciapki pomarańczowe i żółte, te ostrzeżenia przed upałami.
1: Tak jest, zgadza się, panie redaktorze. Tutaj mamy ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami oraz pierwszego stopnia przed burzami, więc dużo się dzieje dzisiaj pogodowo.
9: Gorąco. Jutro też będzie, proszę państwa, do nawet 34 stopni na zachodzie, 29 w centrum najchłodniej, tradycyjnie w Suwałkach 27, ale uwaga, burze na zachodzie oraz na Pomorzu Środkowym i Zachodnim.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
10: 3, 2, 1. DJ Harris i

0: dla Was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nest.

0: spróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Reklama.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2020. Roku.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.
11: Zapadła decyzja prezydenta w sprawie orderu dla Wołodymyra Załańskiego. Od tego zaczniemy. Policyjna obława w Świętokrzyskiem to po zabójstwie w Mierzawie. A na koniec nowa atrakcja na wakacje. Rejsy Odrą ze Szczecina do niemieckiego Garz. Jest 20. Zapraszam do wysłuchania najnowszych wiadomości. Katarzyna Pilewska. Jest decyzja. Prezydent Karol Nawrocki odebrał order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Załańskiemu. Więcej w tym temacie za godzinę. Zabójstwo w Mierzawie Świętokrzyskiem. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów.
12: W wyniku zdarzenia ranna została 76-letnia kobieta oraz 80-letni mężczyzna. Niestety, pomimo podjętych działań, 80-letni mężczyzna poniósł śmierć na skutek odniesionych obrażeń.
11: Relacjonuje Sylwia Foryna z Policji w Jędrzejowie. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Komendant Policji w Jędrzejowie natychmiast ogłosił alarm dla całej jednostki, a na miejscu tragedii wciąż pracuje prokurator.
12: Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
11: Policja apeluje do wszystkich mieszkańców regionu o zachowanie szczególnej ostrożności. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Potężne burze, a na termometrach nawet 35 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Tak będą wyglądać najbliższe dni. Już teraz burze przechodzą m.in. przez Wielkopolskę.
13: Pomęczymy się cały weekend. W niedzielę też burzowo, też gorąco. Natomiast ciężar tej takiej najgorszej pogody pod względem burz i opadów przeniesie się bardziej do wschodniej i centralnej części kraju.
11: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. W Poznaniu w trakcie upałów pomoże 12 mgławic wodnych.
14: Naciskamy guzik, one przez kilkanaście, kilkadziesiąt sekund rozpylają taką przyjemną, chłodną.

0: mgiełkę.
1: Mówi Przemysław Ciupka, rzecznik spółki Aquanet. Dodajmy, że alerty MGW będą obowiązywały do końca weekendu. Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy aż ze Szczecina, aż do niemieckiego Garz.
2: Zamawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
1: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Na początek Mundial. Dziś drugie spotkanie rozegrają zespoły z grup C i D. W Seattle zagrają dwa zespoły ze zwycięstwami na koncie: USA kontra Australia, a w Santa Clarze Turcja spotka się z Paragwajem. Z kolei w nocy w Filadelfii dojdzie do pojedynku Brazylii z Haiti, a o północy początek meczu Szkocja-Maroko. Dziś o 20.30 za niecałe pół godziny Gezet Stal Gorzów z zespołem Bayer System GKM Grudziądz zmierzy się w pojedynku żużlowej PGE Ekstraligi. Dokończenie tej dziewiątej kolejki w niedzielę, a o wyniku będziemy informować w kolejnych wiadomościach Vox FM.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Ostrzeżenia MGW dla mieszkańców niemal wszystkich województw. Ostrzegają nas synoptycy przed ogromnymi upałami. One zaczęły się już dzisiaj. W tym momencie w Kłodzku jest 30 stopni, a jutro będzie jeszcze cieplej. 34 na zachodzie, 33 w centrum, 28 na wschodzie. Tam najzimniej, jeśli o zimnie mówić, tutaj można. Niestety tym wysokim temperaturom będzie też towarzyszyła burza oraz deszcz. Spokojniej tylko na wschodzie.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.
0: Vox FM. Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
3: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko Vox FM.
4: Do you like

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
3: Zapadła decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o order Orła Białego. To na początek. W wiadomościach napad na kantor w Łodzi, sprawca schwytany. A na koniec jeszcze wakacje na Mazurach. Dlaczego zdecydować się na pociąg? Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ordera Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
4: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
3: Mówi Karol Nawrocki i podkreśla, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
4: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
3: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Na decyzję zareagował już m.in. minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Podejrzano o napad na kantor. Mężczyzna został schwytany. To 22-letni obywatel Kolumbii. Sterylizował pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, zabierając ponad 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Został zatrzymany w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Do napadu, przypomnijmy, doszło dziś rano. Pismo od byłego ordynatora ze Szpitala Południowego oficjalnie nie wpłynęło ani do urzędu, ani do prezydenta, informuje stołeczny ratusz. I dementuje kolejne doniesienia portalu Zero.pl, który informuje, że Rafał Trzaskowski wiedział o nieprawidłowościach w placówce już rok temu. W prywatnej rozmowie przez komunikator internetowy miał mu je przekazać były ordynator chirurgii. Więcej w tym temacie Michał Skolimowski.
5: Według informacji portalu, ordynator chirurgii miał już rok temu alarmować zarząd, Radę Nadzorczą i prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski miał poprosić o informację na piśmie, co lekarz zrobił. Przekazane prezydentowi informacje miały mówić m.in. o tym, że Dawid Kacprzyk mimo braku specjalizacji zarządza SOR-em. Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji, pisze w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski, a wcześniej mówił podobnie na konferencji.

0: konferencji prasowej.
1: Do tego są, tak jak mówiłem, odpowiednie procedury. Myśmy sprawdzali wczoraj do późnych godzin nocnych, czy takie zawiadomienie gdziekolwiek się pojawiło. Nie słyszałem o tego typu doniesieniach.
0: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że z jego wiedzy wynika, że szpital jest w poważnym sporze prawnym z byłym ordynatorem.
2: Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u bez specjalizacji w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Do tego według ostatnich doniesień miał stworzyć w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Silny wiatr i gwałtowne opady deszczu. Przed wielkopolskimi strażakami trudna noc. Otrzymali już kilkadziesiąt zgłoszeń związanych z trudnymi warunkami pogodowymi. Jedna osoba została ranna. Martin Halasz, Wielkopolska Straż Pożarna. Szczegóły.
3: Jak dotychczas najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie jedna osoba została przygniecona przez drzewo. To był nastolatek. Strażacy uwolnili osobę poszkodowaną spod konaru. Interwencje prowadzone są również w Nowym Tomyślu, gdzie doszło do zalania szpitala.
2: Strażacy zabezpieczają drogi, na których powalone są drzewa i gałęzie. Pociągiem na wakacje nad jeziorem. Mazury z nowymi połączeniami. PKP ponad dwukrotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia, a także szybszy dojazd do Warszawy.
4: Wprowadziliśmy nowy rozkład jazdy, który znacząco wzmacnia ofertę kolejową na jednej z najważniejszych tras w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Olsztynem, Giżyckiem i Ełkiem. Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
2: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.
5: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
2: Ciepło od dziś w kraju, 16 stopni w centrum, 18 w tym momencie na zachodzie i 13 na wschodzie. Tam jest najchłodniej, a najcieplejsze miejsce to Opole, w którym nadal 28 stopni wskazują termometry. To prawdziwy upał. Prawdziwy upał również jutro, 34 stopnie na zachodzie kraju, 30 na wschodzie, ale deszcz i burze są alerty, także ostrożnie jutro i nie chowamy się pod drzewami.
5: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: 3, 2, 1.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
2: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Fox FM.
3: Fox FM. Fox FM.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: to promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
1: Vox FM.
0: Vox FM.
1: Radom.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Fox FM.
2: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi, jakie to uczucie. Jesz, jakie to uczucie.

0: Rado. Rado. Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ma to związek z zadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki i podkreślał, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
1: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
0: Decyzja wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Dramat pod Kołobrzegiem pod lupą śledczych. Prokuratura bada wydarzenia, po których do szpitala trafił ciężko poparzony chłopiec. Szczegóły Lucyna Wojtów.
2: Do zdarzenia doszło na terenie jednej z prywatnych posesji. Prokuratura chce ustalić, czy doszło do błędu w opiece ze strony dziadków, u których przebywało troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Jest ależ, gdy dla kobiet podejrzanych o izolowanie i głodzenie bliźniaków przez 16 lat. Matka i siostra tego rodzeństwa idą za kraty na 2 miesiące. Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków doszło w jednej ze wsi pod Suwałkami. O szczegółach Paweł Jakubowski.
3: Zatrzymane kobiety to matka i córka. Suwalska prokuratura zdecydowała o tymczasowym areszcie, a jak podkreśla jej szef Wojciech Piktel, bliźniacy, teraz już osoby w wieku 47 lat są skrajnie wyczerpane.
4: Organizmy są zniszczone niedożywieniem, bardzo mocne, co się odbija również na wynikach morfologicznych, a poza tym jeszcze deficyt psychiczny.
3: Rodzeństwo nadal przebywa w szpitalu, a informacje wstrząsnęły sąsiadami, którzy przyznają, że posesja była od lat jak forteca.
5: Bramy pozamykane, tam nikt nie mógł dojść, 2 płoty po domu zagrożone.
3: Sprawa szokuje tym bardziej, że jedna z zatrzymanych to ceniona dyrektorka okolicznej szkoły. Podejrzanym kobietom grozi 8 lat więzienia.
0: Relacjonował Paweł Jakubowski. Będzie bardzo gorąco, są alerty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i burzami dla 15 województw. W weekend temperatura miejscami może wzrosnąć nawet do 35 stopni. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Ostrzeżenia przed upałem objęły większość kraju. Najwyższy, drugi stopień alertów obowiązuje głównie na zachodzie, w centrum i na południu Polski. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą części północnych regionów. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni.
7: Nie, no to 25 powinno tylko być, a nie 30.
8: Lepiej się schować do cienia.
6: Przed nadchodzącym upałem strażacy apelują o rozsądek. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru suchej trawy, a nawet lasu, przyznaje Bartosz Betlewski z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu.
9: Przy takim upale wystarczy mała iskra, a jeszcze do tego jakby był wiaterek, to naprawdę mamy problem.
6: Służby apelują o ostrożność i rozsądek.
0: Podstawowa zasada to butelka wody, nakrycie głowy i unikanie przebywania w pełnym słońcu w najgorętszych godzinach dnia. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszone zwierzę przewróciło wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
10: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
11: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
12: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
0: Urząd Miasta zwołał dziś posiedzenie sztabu kryzysowego odnośnie dzików w mieście i już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszenia dzików z posesji. Służby dysponują 20 urządzeniami, które mieszkańcy mogą już wypożyczać.
13: To jest, a jak Państwo słyszycie, urządzenie, które wydaje sygnały świetlne, wydaje sygnały dźwiękowe, ładowane poprzez solar, ewentualnie poprzez USB. Takie urządzenia będziemy zainteresowanym mieszkańcom wypożyczać. gdy sytuacja ulegnie poprawie, oczywiście odbierzemy to urządzenie.
0: Mówi Zbigniew Ulman, komendant Straży Miejskiej w Krakowie. Urzędnicy szacują, że populacja dzików w Krakowie to nawet 2000 osobników. Według prawa o zwalczaniu ASF odłowione dziki nie mogą być relokowane. W odłowniach są więc farmakologicznie usypiane. Woda nie wybacza błędów, przypominają ratownicy. Przed nami fala upałów, która ściągnie nad rzeki i jeziora wielu Polaków. A na co szczególnie musimy uważać?
14: Skoki do wody, jeżeli nie znamy terenu, żeby do tej wody nie skakać.
15: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu.
16: Czyli po alkoholu lepiej nie wchodzić do wody.
14: Jak najbardziej.
15: Po alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody.
0: Z ratownikami wodnymi Małgorzatą Szustakiewicz i Jackiem Organiściakiem rozmawiał Rafał Różycki. Co roku woda zbiera śmiertelne żniwo, dlatego warto trzymać się zasad. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Teraz niezwykła historia blisko stuletniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
17: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
18: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju,
17: mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Przemarsz ulicami miasta, koncerty i promocja lokalnej kultury. W połowie lipca w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubu. Tegoroczna edycja ma szczególny wymiar, wpisuje się w obchody stulecia nadania Gdyni praw miejskich. Organizatorzy spodziewają się więc tysięcy uczestników z całego kraju i z zagranicy.
19: Charakter będzie polegał na tym, by pokazać, że Kaszubin to nie tylko skansen, to nie tylko muzeum. Przede wszystkim Kaszubi to młodzi ludzie. Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Gualepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
0: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Plenerowa wystawa sprzętu wojskowego oraz służb podległych MSWiA, do tego szereg paneli dyskusyjnych o bezpieczeństwie i trudnej sytuacji geopolitycznej. Tak w skrócie upłynął pierwszy dzień rozpoczętych w piątek warszawskich targów obronnych. Piątek był dniem branżowym przeznaczonym dla przedstawicieli branży zbrojeniowej i sektora publicznego. W soboty natomiast hala Expo 21 przy Prądzyńskiego będzie otwarta dla wszystkich chętnych zwiedzających. Wydarzenie śledzi nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znalazło się w programie imprezy?
20: Oprócz wspomnianych wystaw to także liczne panele dyskusyjne dotyczące przygotowania na rozmaite kryzysy, wyposażenia służb czy nawet dotyczące obrony każdego z nas przed dezinformacją. To też dyskusja o inwestycjach w bezpieczeństwo w czasie otwarcia targów. Wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka deklarowała kolejne zakupy w ramach programu SAFE.
21: SAFE nie kończy naszych zakupów za oceanem. Co więcej, pan sekretarz Dinano ogłosił w zeszłym tygodniu kolejną pulę środków dla Polski w ramach zakupów. I z tego też będziemy korzystać.
20: Jeden z paneli dotyczył śmigłowców dla służb i tego, jak powinna być wyposażona idealna maszyna wykorzystywana nie tylko przez wojsko, ale choćby przez ratowników. Wśród gości tego panelu był naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
22: To jest dobry czas na zakupy nowych platform, ponieważ to, co dzieje się na polu walki na wschodzie, dotyczy również ratownictwa.
20: W dniu otwartym dla publiczności przewidziano za to panel dotyczący dezinformacji. O tym, że to bardzo poważne dziś zagrożenie, mówił podczas otwarcia targów minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
23: Żeby świadomość zagrożeń, ale nie lęk przed nimi, tylko właśnie świadomość zagrożeń chroniła nas przed dezinformacją, manipulacją i kłamstwem, który niestety bardzo często w przestrzeni szczególnie internetowej jest bronią używaną przez naszych adwersarzy, przez naszych przeciwników, przez naszych wrogów ze wschodu. To jest broń masowego rażenia, można powiedzieć, bo ona dotyczy każdego z nas, od najmłodszego do najstarszego. Nikt nie jest wolny przed zagrożeniem ataku bronią masowego rażenia, jakim jest dezinformacja, kłamstwo i manipulacja. Te trzy rzeczy też wymagają specjalistycznej ochrony. Trzy filary, które będę powtarzał za każdym razem jako minister obrony, jako szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów. Silne społeczeństwo, silna armia i silne sojusze. To jest absolutny fundament. Polska dzisiaj staje się też liderem wschodniej flanki NATO, takim autentycznym. Nie dlatego, że jesteśmy najwięksi. To by było za mało, dlatego, że jesteśmy najlepsi dzisiaj, najsilniejsi, a do 2030 roku stworzymy największą armię europejską. Już dzisiaj pod względem liczebności ona przewyższa armię czy to francuską, czy armię brytyjską. ale nie chodzi tylko o liczebność. Liczebność jest ważnym, ale nie jedynym elementem siły armii, siły wojska, zdolności operacyjnej, czyli właśnie to, czym się posługujemy, sprzęt, który jest tutaj prezentowany. Musimy tym sprzętem zawładnąć. Chcę Was zaprosić do współpracy z jeszcze większą otwartością ze strony resortu obrony narodowej, z nową dynamiką. Chcę Was zaprosić do skorzystania z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przekształciliśmy i przesunęliśmy do około 22 miliardy złotych na rzecz działalności obronnej i bezpieczeństwa, ochrony ludności i rozwoju firm. 7 miliardów będzie do dyspozycji w różnego rodzaju wsparciu dla firm zbrojeniowych. Jest taka nowa spółka w BGK powołana specjalnie do obsługi tego instrumentu, spółka Chrobry. Ta nazwa zobowiązuje, zapraszam do zapoznania się, już niedługo będą podpisywane umowy. Wykraczamy poza granice nawet 30 roku realizacji wielu zobowiązań. No i uwalniamy tą przestrzeń poza militarnych przygotowań obronnych dla Straży Granicznej, dla Policji, więc myślę, że to też oprócz Sił Zbrojnych mogą być odbiorcy i będą odbiorcy Waszych produktów, bo co będzie cechować te pozamilitarne przygotowania obronne i moja decyzja o przesunięciu z uwagi nawet o Pana Prezydenta do programu SAFE dla tych organizacji, dla tych jednostek. My postanowiliśmy nie zostawić ich, żeby mieli możliwość nabycia sprzętu w obszarze właśnie przygotowań obronnych, bo Straż Graniczna odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę, a Policja w godzinie W będzie miała swoje również militarne zadania. Do tego musimy być gotowi. Nie chcę straszyć, chcę przygotowywać, ale czasy są bardzo trudne. Prowokacje na Bałtyku, niszczenie kabli, zakłócenia GPS-ów, flota cieni, flota złomu, naruszenie przestrzeni powietrznej, akty sabotażu na torach, zatrzymania w ostatnich miesiącach przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, również w firmach zbrojeniowych osób, które podejrzane są o szpiegostwo, bardzo ciężkie przestępstwo na rzecz obcych wywiadów. To powoduje, że naprawdę tego typu miejsce jest nie tylko prezentacją sprzętu wojskowego, ale jest tak naprawdę miejscem edukacji i świadomości społecznej, za co organizatorom bardzo serdecznie dziękuję.
1: Z hal Expo przy Prądzyńskiego Mateusz Chłystun.
0: Warszawskie Targi Obronne, przypomnijmy, odbywają się w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Voxa.

0: Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ale wam PiS zrobił naprawdę prezent na 77. urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Nie PiS, tylko KO.
2: Platforma, tak. Panie redaktorze, tak oczywiście do tego nie podchodzimy, no bo oczywiście sytuacja w ochronie...
3: Nie, proszę mnie nie bajerować.
2: Sytuacja w ochronie zdrowia jest od dawna bardzo poważna, zwracamy na to uwagę. No już debata nad budżetem na ten rok, kiedy było jasne, że zabraknie w tym systemie 23 miliardy złotych, no była niezwykle burzliwa i później widzieliśmy tego konsekwencje. Te kolejne rozporządzenia pozwalające na likwidację oddziałów położniczych, ograniczenie wydatków na diagnostykę, no to były kolejne, że tak się wyrażę, dzwony alarmowe i w każdej tej sprawie bardzo mocno to eksponowaliśmy.
1: A Donald Tusk się zręcznie odciął od tej sprawy, no. Wielka kontrola, wielka uwaga państwa. W ogóle się wszystko zmieni. Niech pan sobie wyobrazi, że na lepsze.
2: Panie redaktorze, to jest najdziwniejsze, że obydwa wybory ministrów zdrowia to są osobiste wybory Donalda Tuska. Ja byłem zdumiony, że...
1: Trzeba było zapytać sztucznej inteligencji, panie premierze, a nie intuicyjnie.
2: No więc właśnie, że pani minister najpierw z różdżką, która w czarodziejski sposób miała odmienić ochronę zdrowia, co było gigantyczną naiwnością, bo przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że problemy ochrony zdrowia są tak poważne, że nie tylko różdżką, ale nie wiem, jakąś potężną...
1: Tak. Tylko tutaj prezent polega nie na tym, że w służbie zdrowia jest źle albo na SOR-ze, bo to obawiam się jest taki endemiczny stan Polski. Natomiast to, że działacz Koalicji Obywatelskiej, nie najwyższego szczebla, ale nie najniższego, swoim robił badania szybko, a nie swoim tak jak wszystkim, normalnie.
2: Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowy skandal, to zwłaszcza, że związany ze szpitalem zupełnie nowym, panie redaktorze, to jest, jeżeli chodzi o substancję materialną, to jest, zdaje się, najnowocześniejszy szpital w Polsce. Powstał za pół miliarda złotych i wydawało się, że może być taką wizytówką Warszawy. No i okazuje się, że po paru latach funkcjonowania jest tą wizytówką, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Rzeczywiście ta szybka ścieżka dla VIP-ów jest no, przegrębiająca. Ja sam no, mam w wieku 94 lat, w związku z tym te szpitale odwiedzam i wiem, jaka jest sytuacja. W zasadzie chyba w każdej placówce ochrony zdrowia to jest rzeczywiście sytuacja bardzo poważna. Więc no, jeżeli jest taka ścieżka dla prominentnych polityków i jednocześnie ludzie na tym przysłowiowym SOR-ze rzeczywiście no, zgłaszający się z reguły w trudnej dla siebie sytuacji życiowej muszą czekać wiele godzin, no to bulwersuje, myślę, nie tylko zwolenników obecnej opozycji, ale także tych, którzy do tej pory popierali Koalicję Obywatelską.
1: Mają czas wtedy na refleksję, a czemu nie wyrobiłem sobie dobrej znajomości w Koalicji Obywatelskiej? Robert Bąkiewicz to nasz nowy bohater narodowy?
2: Panie redaktorze, Robert Bąkiewicz moim zdaniem robi i ludzie związani z tym środowiskiem dobrą robotę, zwracając uwagę na bezpieczeństwo naszych granic właśnie, chronienie nas przed nielegalną imigracją.
1: Daleko pojechali chronić nas przed imigracją.
2: Natomiast to wydarzenie, oczywiście ono jest bulwersujące w tym sensie, panie redaktorze, że no, zostali zaatakowani Polacy, moim zdaniem, przez policję niewspółmiernie do tego, co tam robili. I to jest naprawdę oburzające.
1: Wie pan, no tak. Ja jestem z tego pokolenia, że tak generalnie jak widzę policję zmierzającą w stronę demonstrantów, to odruchowo raczej jestem za tymi drugimi. Chociaż bardzo cenię pracę funkcjonariuszy publicznych. Jako wierny kibic nieraz widziałem policję naprawdę w dobrych akcjach, bardzo profesjonalnych. No i tak dalej. Już nie chcę kadzić policji, bo wyjdzie na to, że wie pan, mam płacone. A to tylko serca. Ale proszę pana, no, robimy my Polacy niezgłoszoną, czyli nielegalną manifestację w Berlinie i naprawdę mamy...

0: podnosić, że policja to gasi?
1: Panie redaktorze,
0: w Niemczech?
1: Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż pan to opisał. Otóż to była tak zwana demonstracja spontaniczna, dopuszczalna także prawem niemieckim. Co więcej, okazało się, że oczywiście policja...
0: Spontaniczna, przejechali z Polski do Berlina.
1: Okazuje się, że policja od tej strony była przygotowana, bo jeden z tych policjantów był polskojęzyczny i w związku z tym on komunikował się bezpośrednio. Otóż do przedstawicieli ruchu Bąkiewicza powiedział bardzo wyraźnie, że na 99,9% pozwolą im podejść tą grupą pod ten pomnik, tylko on musi jeszcze ustalić szczegóły i potrzebuje 5 minut. To 5 minut czekania zmieniło się w 1,5 godziny.
0: Takie są współczesne Niemcy, to nie jest tak jak kiedyś, proszę pana, że...
1: Nie, no ale odnoszę wrażenie, że te konsultacje były głębokie i później, tak jak mówią towarzyszący im dziennikarze, policja dosyć nagle zrobiła się bardzo brutalna i prowokująca. I rzeczywiście te filmy, które zostały tam nagrane, no pokazują niezwykłą brutalność wręcz policji. No, pan funkcjonariusz ma oczywiście te środki przymusu bezpośredniego i powinien ich używać, ale jeżeli używa nóg do zaatakowania demonstranta, kolana, uderzając go w głowę, jeżeli starszych ludzi się przewraca, wykręca im ręce w sytuacji, kiedy nie są agresywni, no to nie ulega wątpliwości, że użyto siły ponad miarę. No i co jest, wie pan, zasmucające, no to brak reakcji naszych służb zagranicznych. Otóż podejście państwa do tego rodzaju sytuacji powinno być niezależnie od poglądów politycznych. Ja rozumiem, że ruch u Bąkiewicza się nie lubi, ale to nie oznacza, że polskie władze nie powinny się upominać o los polskich obywateli.
0: Proszę pana, to dajmy jeszcze samemu poszkodowanemu prawo głosu, ale powiem panu od razu uczciwie, daję te prawo głosu dlatego, że wydaje mi się, że nie jest to głos najmądrzejszy.
2: Nie zrobiliśmy, powtarzam, nie zrobiliśmy żadnego przestępstwa. Nie zrobiliśmy tak naprawdę żadnego zgromadzenia. Jest nas kilka osób. Chcieliśmy uczcić polskie ofiary, a Niemcy nam tutaj dzisiaj po prostu to w skandaliczny sposób zabraniają. To przypomina najgorsze czasy, w których niemieccy naziści mordowali naszych dziadów.
0: I widzi pan, dłuższy wywód, zupełnie logiczny i poprawny. I nagle ci naziści, bo wykręcili komuś ręce. No to zupełnie jak naziści. Oni są znani byli z tego, że wykręcali ręce. Proszę pana, no.
1: Panie redaktorze, w sytuacji, kiedy rzeczywiście człowiek w niemieckim mundurze nadużywa swojej...
0: W Niemczech to niezwykle mają niemieckie
1: mundurze. Tak, to prawda. No ale patrzę z perspektywy Polaka. Nadużywa swojej władzy. No to może budzić daleko idące skojarzenia. No może trochę za daleko. W tym...
0: Panie pośle, no znamy się trochę.
1: Panie redaktorze, to jest emocjonalna wypowiedź, rozumiem, że zaraz po tym, jak ten atak nastąpił, więc jestem w stanie zrozumieć człowieka wypowiadającego się w emocjach.
0: A to może pan moje też emocje zrozumie, chociaż one będą trochę fingowane, bo my nauczyciele na ogół udajemy te emocje, żeby po prostu uczniom się nie nudziło. Ale rzeczywiście mam trochę prawdy w tej emocji, kiedy ktoś porównuje coś z komunizmem, nazizmem, gułagami, obozami śmierci, gestapo. No oczywiście w chwili wzburzenia człowiek ma prawo pleść bzdury i pewno nie jeden kibic tam kiedyś sobie krzyczał gestapo, a naprawdę to też nie ma żadnego sensu, prawda? No dobra, są chwile wzburzenia. No, ale generalnie my, mówiąc tak, porównujemy po prostu... My tak naprawdę bronimy wtedy tych nazistów, komunistów i innych złych ludzi, bo porównujemy ich do tych, którzy są jeszcze do wytrzymania. Wie pan, jak policja pałuje, to jest bardzo nieprzyjemne, ale jak gestapo torturuje, to nie jest to samo. I tak, no i chodzi mi o to, że dlatego tak się emocjonuję, że nawet w dobrej sprawie, a zwłaszcza w dobrej sprawie, trzeba moim zdaniem rozgraniczać różnego typu...
1: Najprawdopodobniej w takiej rozmowie jak ta nasza dzisiejsza, pan Bąkiewicz pewnie by takich porównań nie używał, no ale w związku z tym, że to było, że tak się wyrażę, na gorąco, to być może takie skojarzenie mu do głowy przyszło i moim zdaniem w takich emocjach ono być może było uprawnione.
0: Na gorąco był jeszcze zrobiony chyba klip Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ty czekasz w wielomiesięcznych kolejkach do lekarza. Oni mają prywatny SOR w publicznym szpitalu. Tobie odwołują zabiegi i operacje. Oni są natychmiast przyjmowani bez kolejki. publiczna służba zdrowia bankrutuje. On dostaje 1 600 000 złotych tylko dlatego, że ma legitymację partyjną. Oni stworzyli dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, druga przy korycie.
4: Dotarło, zakute u...
0: No i widzi pan, moim zdaniem ten klip złośliwy, na granicy dobrego smaku, nie przekracza tej granicy. Można po prostu nie zgadzać się z atakowaniem premiera Tuska, bo on jest taki dobry, ale moim zdaniem nie można powiedzieć tak, Boże, jak oni mogli? No tak mogli, to jest normalna polityka. Okej, ten klip, widzi pan, chwalę pana, zanim jeszcze pan pochwali klip.
1: Klip jest rzeczywiście dużo mówiący, ale panie redaktorze, rzeczywiście ta sytuacja jest absolutnie bulwersująca. Tak jak powiedziałem, no, sytuacja w ochronie zdrowia także za naszych rządów przecież nie była satysfakcjonująca, ale staraliśmy się tę rzeczywistość poważnie zmieniać. Problem, którego tutaj dotykamy, to jest problem wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. My także uznaliśmy, że ten odpływ chociażby lekarzy czy pielęgniarek wykwalifikowanych, no po prostu paraliżuje ten system. Stąd ustawa z 2017 roku, a później, jeżeli dobrze pamiętam, z 2022 roku, regulująca płace, to znaczy pozwalająca na podwyżki płac ponad te wskaźniki obowiązujące w sferze budżetowej, które z reguły są bardzo niskie. To oczywiście ten proces, bo trwało to parę lat, doprowadziło do tego, że odpływ właśnie wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek ustał. To przestał być najważniejszy problem ochrony zdrowia. No ale oczywiście, skoro stworzyły się ustawowe możliwości godnego płacenia, no to tu i ówdzie to godne płacenie zamienia się w farsę, to może niedobre słowo.
0: W patologię.
1: W patologię, no więc właśnie.
0: To prawda, można powiedzieć.
1: W skandale, no po prostu w skandale.
0: Że przy złych płacach też mogłaby się tworzyć taka patologia, bo człowiek chciałby tam naściubić tymi trochę chyba lewymi dyżurami, no, dorobić do pensji. Tutaj tylko zachłanność jest usprawiedliwieniem pewnego rodzaju.
1: W każdym razie tutaj dochodzi jeszcze ten wątek polityczny, no tak jaskrawy rzeczywiście. Młody człowiek, no niezwykle aktywny działacz Platformy, tuż po studiach, bez specjalizacji, obejmuje nagle ważną funkcję w tak, że tak się wyrażę, nowoczesnym szpitalu. No i okazuje się, że to wysokie wynagrodzenie całkiem nie było przypadkowe, no bo on stworzył właśnie ten system VIP-owskiej szybkiej ścieżki.
0: Panie pośle, premier Donald Tusk ma w tej sprawie inne zdanie.
5: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
0: Widzi pan dialog, troska, refleksja.
1: No tak, rozumiem, że pan premier przyjdzie pewnie jutro do Sejmu tuż przed głosowaniami i będzie nas namawiał na współpracę w tej sprawie. Tu są, panie redaktorze, dwie ważne te rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście wykorzystywanie tego systemu podwyżek płac do tworzenia swoistych kominów zarobkowych, no bo 1 600 000 rzeczywiście robi wrażenie, ta ilość godzin 331 w miesiącu rzeczywiście robi wrażenie, myślę, na wszystkich, także na lekarzach, no ale jeszcze jest ten wątek polityczny. Prawdopodobnie ten wątek, panie redaktorze, media będą rozwikływały. Pojawiają się już pewne nazwiska. No właśnie, i jeżeli to się potwierdzi, jeżeli chodzi o te nazwiska, no to Donald Tusk będzie musiał udać się do drugiej izby parlamentu i porozmawiać z jego szefową, jak to się stało, że z tej szybkiej ścieżki w tej bardzo trudnej sytuacji w ochronie zdrowia korzystały. Zdaje się, że będą także inne prominentne nazwiska, więc to jest...
0: Ale nie chce pan użyć tego słowa Małgorzata Kidawa-Błońska, ja to muszę zrobić.
1: Panie redaktorze, no to się pojawiło w mediach, oczywiście nie mamy na to twardych dowodów, rozumiem, że one już gdzieś są, bo słyszałem, że w konkurencyjnej dla państwa stacji była ta zapowiedź, że te nazwiska są znane. Wprawdzie ktoś tam tam ostrzega, żeby ich nie używano, no bo to jest tajemnica, tajemnica lekarska, ale odnoszę wrażenie, że sprawa jest tak drażliwa, że te nazwiska się pojawią.
0: Jeżeli chodzi o sprawy lekarskie, to mam nadzieję, że one nie będą wypływały, natomiast jeżeli chodzi o ewentualne przyspieszenie badań, wszystko jedno jakich, no to one mam nadzieję, że właśnie będą wypływały. Wie pan, co zrobił Włodzimierz Czerzasty? Powiedział, tu sobie do klapy włożyłem słowika i nazwałem go Patryk. To dlatego, że Patryk Słowik jest tym dziennikarzem, który być może obali rządy Donalda Tuska, proszę pana, to nie są żarty. Bo to jest taka afera tego rozmiaru, co do której każdy może powiedzieć wszystko, rozumiem.
1: Tak, to prawda. To nie jest skomplikowane, bo każdy albo prawie każdy w odniesieniu do swoich potrzeb osobistych albo swojej rodziny gdzieś tam terminował na takim sorze i wie, jak to wygląda od środka. Wie, to, że to jest bardzo często upokarzające. Nie dlatego, że lekarze nie chcą, że tak się wyrażę, ciężko pracować, tylko dlatego, że tych pacjentów jest tak dużo, że na tę pomoc często w autentycznej potrzebie, dramatycznej, z bólem, trzeba poczekać parę godzin. Jeżeli teraz taki człowiek dowiaduje się, że mógł być inny sposób szybkiego uzyskania pomocy, to rzeczywiście to absolutnie bulwersuje i z tego, co się orientuje, to bulwersuje nie tylko obecną opozycję, ale bulwersuje także dotychczasowych, twardych zwolenników Koalicji Obywatelskiej.
0: Super Express, trzecia strona, sensacyjna wiadomość. Jarek nie obchodził urodzin. Tak mówi Jan Maria Domaszewski, jak wiadomo, brat cioteczny prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A ja chciałem pana zapytać, jaki pan prezent przygotował? No rozumiem, że czeka pan do imienin.
1: Panie redaktorze, nie wiem, jak jest z urodzinami, bo tak blisko prezesa nie jestem, no ale dzisiaj z tego, co wiem, w godzinach popołudniowych będzie tradycyjna msza święta w Krakowie. Corocznie prezes tam jest właśnie w dniu urodzin swoich i brata.
0: Rozumiem, to oczywiście bardzo, bardzo piękna, proszę pana, uroczystość, ale my też się przygotowaliśmy do tych urodzin, bo sięgnęliśmy trochę do archiwum i oto taka, no zresztą znana bardzo, ale tutaj rozbudowana, autorska wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed wielu lat.
6: Kim chciałbyś być? Minister sprawiedliwości, premier, prezydent,
7: cel. Bym chciał być emerytowanym zbawcą narodu.
6: A dlaczego? Ale emerytowanym to znaczy chciałbyś mieć 65 lat?
7: Nie. Chciałbym mieć 45, tyle co mam. Ja troszkę tęsknię za takim, powiedzmy sobie, jakby zwykłym, spokojniejszym życiem. Chociaż też i bardzo lubię takie, jakie mam, ale to jest taka ambiwalencja.
0: Są złośnicy, którzy wielokrotnie wypominali Kaczyńskiemu tę wypowiedź. Emerytowany zbawca narodu, ha, ha, ha. Wie pan, ja teraz coś powiem o sobie. O niczym innym bym nie marzył, jak o tym, żeby w stosunkowo młodym wieku, czy już nie dzisiaj, mieć spokój, jeżeli chodzi o różne bieżące sprawy, a służyć temu krajowi. Najlepiej w sposób taki właśnie nie bardzo angażujący fizycznie. I naprawdę nie wiem, kto nie ma takich marzeń. To jest moim zdaniem niezdrowy, czy ktoś nie ma takich marzeń.
1: I myślę, że panie redaktorze, na tej drodze prezes zrobił naprawdę bardzo dużo. No, przecież jest człowiekiem, który stworzył paru prezydentów i paru premierów, którzy dobrze...
0: czuje się tak zbawiona dzięki temu.
1: Ja wiem, że ma także wielu przeciwników, ale no nie ulega wątpliwości, że te jego wybory dotyczące prezydentów i te prezydentury Polsce się przysłużyły także. Premierostwa moim zdaniem były bardzo skuteczne. Mam tutaj na myśli i premierostwo na przykład Beaty Szydło i Morawieckiego, które przypadło na naprawdę skrajnie trudną sytuację zewnętrzną i wewnętrzną. No, przypominam chociażby ten COVID. I panie redaktorze, bardzo często atakujemy, to znaczy jesteśmy atakowani za ten czas z różnych powodów. Później przecież była agresja Rosji na Ukrainę, także bardzo ciężkie decyzje, ale no, mam jakieś porównanie, bo w tamtym czasie byłem w Parlamencie Europejskim i patrzyłem na rzeczywistość, nie wiem, belgijską, holenderską, niemiecką po części, bo trzeba było się przemieszczać samochodami. To naprawdę my w tym okresie covidowym i idąc tą taką środkową ścieżką, rzeczywiście no, nie popadając w skrajności, ocaliliśmy i gospodarkę, i dużą część społeczeństwa. Ja wiem, że są Polacy, którzy uważają inaczej i bardzo często są bardziej po prawej stronie niż, niż Prawo i Sprawiedliwość, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że to były decyzje bardzo rozsądne i ci ludzie w tym trudnym czasie się spełnili. Ale to byli przecież, no może oprócz brata prezesa, to wszystkie pozostałe kandydatury były dosyć nieoczywiste i prezydenckie, i premierowskie.
0: Jedna była oczywista, bo można powiedzieć, że bracia Kaczyńscy współ wykreowali kandydaturę Lecha Wałęsy. Ale o tym samym Lechu Wałęsie potem mówił Kaczyński, przecież chyba wszyscy widzimy, że on się do tego nie nadaje. Jeszcze tam po drodze był Kazimierz Marcinkiewicz, mniej więcej podobnie zresztą wykreowany, a tylko rzeczywiście trochę znikąd, a potem Jarosław Kaczyński mówi tak, to chyba jest oczywiste, że ten pan do tego się nadawał głównie do bali, a nie do rządzenia. Co tak? Czyli nie wszystkie chyba te decyzje były
1: mówię o tych, które długo trwały i okazały się niezwykle skuteczne.
0: Ale wie pan, mówił pan prezes o tutaj swoich tęsknotach. A wie pan, jaką ja odczułem tęsknotę? Do tego roku 94. Pamiętajmy, to jest po aferze lustracyjnej, po nocy teczek, obaleniu rządu Jana Olszewskiego. Wydawało się, że emocje są po prostu już nie do wytrzymania. Dla mnie były nie do wytrzymania. Patrzyłem na ludzi Solidarności, bardzo często bohaterskich, zasłużonych, którzy zachowywali się jak szaleńcy. Źle to wspominam. I w 94. roku Jarosław Kaczyński udziela wywiadu Teresie Torańskiej, czyli takiej legendarnej dziennikarce, ale ewidentnie z tamtej strony tej demoliberalnej, która zrobiła przedtem wspaniałą książkę Oni, za rozmowy z komunistami, a teraz wymyśliła sobie w 93. roku, że teraz będzie książka My, ale tylko z solidarnościowcami, z którymi jest po imieniu. Bo no jak my, to my, prawda? I niech pan zobaczy. Wyobraża pan sobie dzisiaj rozmowę z Konradem Piaseckim, nie mówiąc o Monice Olejni, której Jarosław Kaczyński uśmiecha się, jest w miarę pogodny, ba, dowcipkuje na swój temat, a przecież emerytowany zbawca narodu, to było takie triki, jak to się dzisiaj mówi. Można to wykorzystać przeciwko mnie, nie szkodzi. Bo ja sobie tak wyobrażam z wielkim trudem, a tęsknię do tych czasów.
1: No, emocje po obydwu stronach bardzo urosły i rzeczywiście przyznaję, że prawdopodobnie taki wywiad teraz nie byłby możliwy.
0: Chociaż wie pan, nadzieja umiera ostatnia, prawda?
1: To prawda.
0: To jest zupełnie oczywiste. Na przykład nadzieja Jana Grabca chyba jeszcze tkwi w nim taka, że ruszy wreszcie ten system rozliczeń PiS-u. Jak wiadomo, te sprawy związane z komisjami śledczymi, które miały być takie szczególnie owocne, okazały się umiarkowanie owocne, by tak powiedzieć oględnie, nie spełniły oczekiwań.
1: Parę z nich skończyło się skandalem, jeżeli pan pozwoli, jedna kwestia związana z tą komisją śledczą w sprawie Pegasusa. Otóż, panie redaktorze, ta komisja śledcza uczyniła wielkie szkody naszemu krajowi. Ja nie będę brnął w szczegóły, powiem tylko o tej najważniejszej moim zdaniu rzeczy. Służby muszą mieć oczy i uszy. Jeżeli ten system był taki, być może były jakieś próby jego wykorzystania niezgodnie z prawem, tego z tej komisji śledczej też się nie dowiedzieliśmy, ale okazuje się, że w sytuacji tego powszechnego zagrożenia, brak takiego systemu, ja oczywiście nie mam pewności, czy służby nie dysponują czym innym, ale po rezultatach widzę, że być może jest z tym słabo, skoro mogą przyjechać ludzie, którzy gdzieś są notowani poza granicami naszego kraju, podłożyć ładunki wybuchowe, które Bogu dzięki nie przyniosły katastrofy kolejowej i wyjechać przez naszą granicę, jeżeli może pojawić się człowiek, który przeciwnika Putina zastrzeli w biały dzień na ulicy i także się ulotni, to znaczy, że służby nie mają oczu i uszu, a to jest pokłosie niestety tej nieodpowiedzialnej komisji.
0: Może nie używają po prostu ci potencjalni zbrodniarze telefonów komórkowych i wtedy nie można ich podsłuchiwać Pegasusem. Tego po prostu nie wiemy.
1: Tego nie wiemy, ale panie redaktorze, słabość w tej sprawie pokazuje, że służby straciły oczy i uszy.
0: Ale były szef ABW, czyli Krzysztof Bondaryk, miał taką wypowiedź zaraz po zakończeniu prac Komisji Pegasusowej. Jest takie przekonanie w resorcie sprawiedliwości, prokuraturze i tak dalej, że Pegasus był czasem dobry, a czasami zły. Kiedy jego zakup i użycie były od początku przestępstwem? Były szef ABW, wie pan, nie poparłby tutaj.
8: Nie, panie redaktorze, ale, naprawdę nie wiem, dlaczego pan Bondarek mówi takie rzeczy, ale tak naprawdę przeznaczono na to pieniądze publiczne. To że nie z tej, nie z tej podziałki klasyfikacji budżetowej, podziałki klasyfikacji budżetowej, to moim zdaniem nie jest przestępstwo, naprawdę.
0: I wie pan, ja też tak myślę, że słowo przestępstwo jest często nadużywane, prawda, jak
8: To być może dyscyplina finansów publicznych, ale na pewno nie wielka komisja i na pewno nie zajmowanie majątków tych, którzy te decyzje podejmowali i wydawanie za nimi europejskich nakazów aresztowania.
0: Ja po prostu Janowi Grabcowi, panu ministrowi, który domagał się od urzędów, żeby wzięły się, skoro te komisje to nie bardzo wypadły, to żeby tak urzędy się wzięły teraz za prześledzenie, rozumiem, akt, prawda, zajęcie się sprawą, bo urzędy są zajęte i tak wie pan...
8: Panie redaktorze, są zajęte, na przykład skarbowość jest zajęta. Ja przypominam, że rzucona została kwota sztuczkę chyba 30 miliardów złotych, które zostały ukradzione przez Prawo i Sprawiedliwość i rzucono na to 200 inspektorów skarbowych, którzy mieli tę kwotę znaleźć, jak rozumiem, na kontach polityków Prawa i Sprawiedliwości. No mija 2,5 roku, nie znaleziono nie tylko tych miliardów, a nawet milionów, a nawet tysięcy, no ale ponad 200 skarbowców było do tej działalności oddelegowanych, a jednocześnie dochody budżetu państwa... Dochody budżetu państwa różnią się od planowanych za tamten rok negatywnie o 40 prawie 2 miliardy złotych.
0: No widzi pan, już ma nadzieję, że to w waszych kieszeniach będzie te 42 miliardy, no ich tam nie ma i teraz nie wiadomo komu zabrać.
8: No więc właśnie.
0: Ale wie pan, bo ja właśnie pomyślałem, że w czynie obywatelskim, jako obywatel kochający swoje państwo, podpowiem Grabcowi i innym ministrom, że może by z policjantami trochę poreformować. Wie pan, my, nauczyciele oraz policjanci, jesteśmy takimi branżami, które ciągle coś reformuje. Chyba równie często jak służbę zdrowia. I czasami mamy już dosyć, samo słowo reforma powoduje takie rodzaj. Ale wyczytałem taką wiadomość, którą opatrzyłem aż naszą rubryczką Kto by pomyślał. Czytam, proszę pana, w Rzeczpospolitej, nie listonosze, lecz policjanci pukają do drzwi z wezwaniem sądu lub prokuratury. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, no to chyba bardzo prawdziwe dane, w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili 3 600 000 wywiadów. Większa część z nich nie jest na zlecenie policji, tylko prokuratury, różnych służb, komorników, no, którzy mają taką ustawową możliwość zrzucania tego na policję. Chodzą policjanci, dzień dobry, i robią ten wywiad, prawda? Ale mało tego, doręczają wezwania. W zeszłym roku policjanci doręczyli, nie chcę pana pytać, bo by pan nie mógł zgadnąć, 250 000 wezwań, z czego 1/4 to były wezwania takie sądowe, a reszta różnych instytucji.
8: Powiem szczerze, że jest to dla mnie zaskakująca informacja, że policja jest wykorzystywana do tego rodzaju czynności, zwłaszcza, że bardzo często brakuje jej na ulicach.
0: To zawsze było, tylko ostatnio po prostu urzędy nauczyły się wykorzystywać tę ścieżkę. No, nie mają posłańców.
8: Prawdopodobnie wysłanie chociażby Pocztą Polską to jednak jest koszt, a wysłanie policjanta...
0: No, nie ma pan pewności wtedy. Prawda?
8: No właśnie, a tutaj z reguły policjant przychodzi tyle razy, aż...
0: Ustala adres, a potem w następnej kolejności przychodzi z tym wręczeniem.
8: No więc właśnie.
0: To jest taki lepszy listonosz, nie?
8: No więc właśnie, bardzo skuteczny. Poza tym, no, listonoszowi można czasami drzwi nie otworzyć, ale jak w Judaszu, że tak się pojawi się mundur policjanta, no to już właściciel mieszkania raczej stara się drzwi otworzyć.
0: Chociaż tutaj można powiedzieć, słuchajcie państwo, jak macie wątpliwość, to zawsze warto zadzwonić po prostu. Nawet pod ten 997 czy 112 błyskawicznie państwo zweryfikują, czy nie są to aby fałszywi policjanci.
8: No właśnie.
0: Oczywiście to bardzo rzadko się zdarza.
8: Ale się zdarza.
0: Ale 250 000, wie pan, wezwań. Ja rozumiem, że niektóre są jak najbardziej na legalu uprawnione, jak sobie człowiek pomyśli, że narzekamy na wakaty w policji. Powie pan, żebyśmy mieli nadmiar, to te młodzi policjanci by poznawali swój rejon, dostarczając wezwania. Nawet ktoś tam z policji bronił tego systemu, to ma pewien sens. No, ale jak mamy wakaty i człowiek myśli, że policjant już poszedłby jakoś, nie wiem, tam być groźny dla przestępców, a posłów jedzie z wezwaniem. No dobra, kiedyś jeszcze sobie na ten temat podporujemy. Zbigniew Kuźmiuk, naszym
8: bardzo dziękuję.
0: Przyjacielem jest i zarazem gościem. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
9: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.